расскажи каждому.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony

W czasie tej każdej mszy świętej spotykamy się z żywym i prawdziwym Bogiem, który pragnie wskazywać drogę do pełni życia i szczęścia oraz na tej drodze nas umacniać. To bowiem znajdujemy potrzebne łaski, które pozwalają nam kroczyć ścieżkami Boga, wypełniać Jego przekazania i budować gmach swojego życia na fundamencie, który się nie zachwieje. Przekonuje nas o tym historia proroka Eliasza i przypomina sam Chrystus w swoim kazaniu na górze. W tej ofierze mszy świętej miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych Jana w 14. rocznicę śmierci, Zofię i Józefa Dudów. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni poznawali, co jest słuszne i z Twoją pomocą to wypełniali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

0: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel. Wówczas Eliasz przybliżył się do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie Jemu. Na to nie odpowiedzieli mu ani słowa. Wtedy Eliasz przemówił do ludu: tylko ja sam ocalałem jako prorok pański, proroków zaś Baala jest 450. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają. Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę go na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego Boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby się okazało, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest naprawdę Bogiem. Cały lud, odpowiadając na to, zawołał: dobry pomysł. Eliasz więc rzekł do proroków Baala: wybierzcie sobie jednego młodego cielca i zacznijcie pierwsi, bo was jest więcej. Następnie wzywajcie imienia waszego Boga, ale ognia nie podkładajcie. Wtedy wzięli więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: o Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: wołajcie głośniej, bo to Bóg. Więc może jest zamyślony, albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. Potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju mieczami oraz oszczepami, aż się pokrwawili. Kiedy już południe minęło, oni jeszcze prorokowali aż do czasu składania ofiary pokarmowej, ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu: przybliżcie się do mnie. A oni przybliżyli się do niego, po czym naprawił rozwalony ołtarz pański. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: imię Twoje będzie Izrael. Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dookoła ołtarza rów o pojemności 2 sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: napełnijcie 4 dzbany wodą i wylejcie na całe palenie oraz na drwa. Potem polecił: wykonajcie to drugi raz. Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: wykonajcie to 3 raz. Oni zaś wykonali to po raz 3, aż woda oblała ołtarz dookoła i napełniła też rów. Następnie w porze składania ofiary pokarmowej prorok Eliasz wystąpił i rzekł: o Panie, Boże Abrahama, Izraaka oraz Izraela, niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie. Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca. A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jak i też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: naprawdę Pan jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Oto Słowo Boże.
1: Strzeż.

0: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze. No bardzo lubię tę opowieść z Księgi Królewskiej o Eliaszu, który konfrontuje się wobec proroków Baala. I ten opis jest miejscami wręcz komiczny, kiedy Eliasz szydzi sobie z tych proroków, mówi do nich: wołajcie głośniej, bo to Bóg, więc może jest zamyślony, albo zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi. No brzmi dość komicznie, ale moi drodzy, no to jest trochę o nas. My jesteśmy podobnie śmieszni, kiedy chcemy żyć bez Pana Boga. Kiedy chcemy zrobić coś bez Pana Boga, albo wbrew Bogu, albo kiedy dyktujemy Panu Bogu, co On ma zrobić. Co innego modlić się o coś, ale z zaufaniem, że jak się spełni, to dziękujemy, jak się nie spełni, to też dziękujemy, bo Pan Bóg ma większe plany. Potem czytamy, potem wołali głośniej i kaleczyli się według swojego zwyczaju. Moi drodzy, jeżeli budujemy swoje życie bez Pana Boga, nie dość, że jesteśmy śmieszni, to jesteśmy jeszcze pokaleczeni. I kiedy czujemy się tacy pokaleczeni w życiu, czytajmy sobie, rozważajmy ten psalm 16. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Moi drodzy, zaufać Panu Bogu nie jest łatwo, bo my chcemy ufać we własne siły, ale zaufać Panu Bogu to jest najlepsza droga. Amen. Do Boga naszego Pana, który nasz los zabezpiecza i udziela wszystkiego dobra, wznieśmy wspólne modlitwy.
1: Powtarzamy wezwanie: Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby głosząc Słowo Boże i sprawując sakramenty, ukazywali dobroć i wszechmoc Boga, który także dziś dokonuje wspaniałych dzieł. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za wątpiących w prawdy wiary chrześcijańskiej, aby świadectwo życia wierzących pomogło im rzeczywiście odnaleźć prawdziwe szczęście w Bogu, Stwórcy i Odkupicielu człowieka oraz świata. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, aby czas narzeczeństwa wykorzystali na umocnienie wzajemnej miłości i wzajemnego zaufania. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby odnaleźli ukojenie w zjednoczeniu swojego krzyża z męką Zbawiciela. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za bliskich i drogich nam zmarłych, a w sposób szczególny polecajmy świętej pamięci Jana w 15. rocznicę śmierci, Zofię i Józefa Duda, aby dobry i miłosierny Pan ukazał im ścieżkę i pełnię życia po swojej prawicy. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza, aby każde spotkanie z Bogiem dodawało nam siły, ochoty i zdolności do realizacji wymagań Ewangelii w codzienności. Dobry Boże, wysłuchaj naszego wołania.
0: Wszechmogący Boże, zachowaj nas, bo chronimy się do Ciebie i wysłuchaj naszego wołania, bo tylko w Tobie jest źródło wszelkiego dobra i łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzy łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia. Wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając:
2: Święty, święty, święty,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży,

0: Świata, obdarz nas pokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Miłosierny Boże, niech uzdrawiające działanie Eucharystii uwolni nas od złych skłonności i wprowadzi na prawą drogę przez Chrystusa.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek protesty w Irlandii Północnej, te wybuchły po ataku nożownika. Sudańczyk ze statusem uchodźcy zaatakował mężczyznę w północnej części Belfastu. Powstrzymali go dopiero świadkowie. Wczoraj 30-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, dziś stanie przed sądem. Po tym zdarzeniu miasto ogarnęły demonstracje, uczestnicy jednej z nich podpalili autobus, a zaatakowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 40 tysięcy wiernych na stadionie olimpijskim w Barcelonie. Przyszli tam na modlitewne czuwanie z papieżem. Podczas rozmowy z młodymi ludźmi Leon XIV zauważył, że wiele osób na nowo odkrywa wiarę chrześcijańską. Nasze pragnienie prawdy i szczęścia potrzebuje szerszego horyzontu, oświadczył Ojciec Święty. Leon XIV potępił bałwochwalstwo zysku i wydajności. Mówił też o zdrowiu psychicznym, które jest coraz bardziej zagrożone w rozwiniętych społeczeństwach. Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach.
1: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Trzeźwościowa pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę wystartuje z Wolanowa koło Radomia po raz 5. W wydarzeniu uczestniczy 50 osób. Opiekun duchowy grupy ksiądz Piotr Klepaczewski i wikariusz parafii świętych Piotra i Pawła w Gowarczowie mówi, że pielgrzymka stanowi element terapii.
2: Te 4 dni są oczywiście nacechowane modlitwą, ale i również świadectwami, bo oni noszą w sobie również jakieś cierpienie, jakieś bolączki i zawsze po takiej pielgrzymce chłopaki, że tak się wyrażę, bo to w różnym wieku są naładowani tak mocno Bogiem, tak mocno Maryją, że to widać później przez cały rok, kiedy spotkamy się chociażby na grupach wsparcia, na AA.
1: Pielgrzymka wystartuje 10 sierpnia. Wchodzi ona w skład 48. pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. Nieco wcześniej, bo na początku lipca wyruszy z Radomia pielgrzymka w intencji trzeźwości narodu. Miejscem docelowym będzie Niepokalanów. Dyrektor pielgrzymki ksiądz Paweł Męcina.
3: Będzie możliwość zapisania się przez formularz internetowy, a także w dniu wyjścia pielgrzymki, czyli 2 lipca, msza święta na rozpoczęcie pod przewodnictwem księdza biskupa będzie o godzinie 8 w katedrze radomskiej i od godziny 7 będzie można się zapisać bezpośrednio przed wyjściem.
1: Hasłem pielgrzymki są słowa z listu świętego Pawła do Galatów: ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Każdego dnia pielgrzymi uczestniczą we mszy świętej, a w czasie postoju obiadowego gromadzą się na adoracji Najświętszego Sakramentu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Pamiętacie taką piosenkę? Nie przenaście nam stolicy do Krakowa? Nie będziemy jej teraz grać, ale odwrócimy ją za kilka minut. A przed nami ABBA, później Kombi, Tomek Waloszczyk. Dzień dobry. Radio Plus. I'm nothing special. In fact.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: To już mamy chyba komplet najważniejszych kandydatów na prezydenta Krakowa. Największą niespodzianką jest wspólna kandydatka KO i PSL. Wspólna jak wspólna, może być obywatelska i ludowa jednocześnie, ale nikt się nie spodziewał, że w związku ze stronnictwem właśnie będzie stronić od Krakowa, bo konferencję z jej prezentacją urządzono w Warszawie, no chyba, że chodzi o koalicję obu miast. Chciałem dwóm znanym autorom piosenki odśpiewać "Nie przenoście nam Krakowa do stolicy, niech już lepiej pozostanie tam, gdzie jest", bo tu nic się nie zgadza. Złote nuty nie spadają na rynek, ewentualnie na starówkę. Po królewsku nie gotuje Wierzynek, tylko Gesslerowa, a na cud czekają nie kwiaciarki, tylko górnicy, nauczyciele, rolnicy, no i inni protestujący przed ministerstwami. A pani kandydatka mogła urządzić konferencję chociaż na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zaraz za nim jest Nowy Świat, którego w Krakowie chyba chcieli inicjatorzy referendum.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Po reklamie.

0: 6 minut pozostało do godziny 7. Papież Leon w Hiszpanii. Wielkie wydarzenia, wielkie stadiony, wielkie słowa, a papież Jan Paweł II. No właśnie, posłuchajmy, bo znalazł się na kartach historii. 10 czerwca, co wydarzyło się tego dnia, o tym Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 10 czerwca 323 roku przed Chrystusem zmarł Aleksander III Wielki, król Macedonii. Tego dnia w roku 1979 zakończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II, a tego dnia w roku 1419 zmarł Joncała, który został wybitnym kaznodzieją. Jan Vanghini z Florencji, bo o nim mowa, urodził się w połowie XIV wieku i wstąpił do Dominikanów. Świętej Katarzynie ze Sieny zawdzięczał uwolnienie od wady wymowy, a liczne zalety ducha sprawiły, że władze zakonne powierzały mu coraz bardziej wymagające zadania. Był przeorem, reformował włoskie klasztory, a we Florencji głosił wspaniałe kazania. Papież Grzegorz XII miał w nim doradcę, a dobrownik pasterza. W czasie herezji Jana Husa stolica apostolska wysłała go do Czech i na Węgry. Nieopodal, bo w Bawarii, urodził się Józef Kugler. Wcześniej stracił ojca i zdrowie, bo miał wypadek w zakładzie ślusarskim, w którym pracował. Wiedział jednak, że wielu bardziej chorych potrzebuje pomocy, dlatego w roku 1894 wstąpił do Bonifratrów i zmienił imię na Eustachy. Służył pacjentom przez pół wieku, także w czasach III Rzeszy. 30 razy był przesłuchiwany przez gestapo, ale nie wyparł się wiary i powołania, a zmarł już po wojnie, 10 czerwca 1946 roku w Ratyzbonie.

0: Oj, ten cytat będzie się niósł i niósł za Mają, będzie chodził Mają Chwalińską oczywiście, która na konferencji już w Warszawie po wylądowaniu, po powrocie z Francji powiedziała o tym, że ona nie odbiera telefonów od nieznajomych. Nie robię tego od wielu lat, więc być może tak było, że dzwonił prezydent, ale nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Odbieram tylko od taty, mamy i trenera. Trzy osoby, proszę bardzo. No chyba, że ktoś chce się skontaktować, to powinien, tak mi się wydaje, SMS napisać. No właśnie, no właśnie. A jak jest u was? Czy wy odbieracie wszystkie telefony jak leci? Nawet te z pytaniem, na co wydacie pieniądze, które już bank dla was przygotował i tylko czeka, żeby wysłać wam je przelać. Napiszcie do nas na naszym profilu facebookowym. A teraz już czekamy na wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody też będzie.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
4: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Koalicja Obywatelska i PSL mają swoją kandydatkę o fotel prezydenta Krakowa. Powalczy Monika Piątkowska. Tragiczny wypadek pod Warszawą. Obywatel Turcji usłyszał zarzuty. Jelenie i łanie na zakopiańskich ulicach. Co zrobić z tym fantem? Zastanawiał się tatrzański konwent. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków, potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
1: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
2: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
3: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
1: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
0: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna odpowie za naruszenie zasad bezpieczeństwa. Tymczasem wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikację. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domaga się teraz taksówkarska Solidarność. Jakich zmian chcą związkowcy? O tym Mateusz Chłystun.
5: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
6: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
5: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
6: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
5: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Dodajmy, że mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Po Madrycie, Barcelona, papież jest tam od wczoraj. Rano Leon XIV odwiedzi nowoczesny zakład penitencjarny. Potem będzie się modlił w opactwie Matki Bożej w górach Katalonii. Odwiedzi też kościół świętego Augustyna w Barcelonie, gdzie spotka się z przedstawicielami diecezji. A o 19:00 ważny moment dzisiejszego dnia. Leon XIV odprawi mszę w budowanej od 144 lat Bazylice Sagrada Familia. Po niej zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni. Już spotkania w Madrycie pokazały, że papież dotyka rzeczywistości, którą żyjemy. Ma łatwość przemawiania i porywania tłumów. Komentuje teolog, wykładowca Uniwersytetu Civitas Piotr Kosiak.
7: Żartobliwie, ale pokazujący, jaka jest siła w Leonie XIV. 1 200 000 osób było na mszy świętej niedzielnej, połączonej z procesją ulicami Madrytu. 2026 rok, duży kryzys kościoła i uwaga, uwaga, jesteśmy w Hiszpanii. I widzimy ogromny rozkwit i zainteresowanie pielgrzymką papieża. Tak? To jest niesamowite.
0: Zdaniem teologa odbiór papieskiej wizyty, otwartość młodych Hiszpanów dają nadzieję na zmianę i powrót kraju do korzeni chrześcijaństwa.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Jelenie i łanie na zakopiańskich ulicach. Ludzie muszą się do tego przyzwyczaić. Niewiele da azyl dla zwierząt i wywożenie ich. To wniosek z posiedzenia konwentu tatrzańskiego. Trzeba postawić na edukację, przekonuje Filip Zięba z TPN-u.
9: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
10: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jeleń nie znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
9: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego. Nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
11: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
9: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
0: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
12: Pogoda. sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Brzecznarowskiego 17.
13: 16 stopni Celsjusza poranku mamy, w ciągu dnia będzie o 2 stopnie więcej. O 9 prognozowane są opady deszczu. Ciśnienie 1017 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
14: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
15: Czemu łania tu się słania? No właśnie, a my też jelenie, bo wyrzucamy te śmieci, gdzie popadnie. Dzisiaj rano widziałem rozgrzebany worek na śmieci. Pewnie dziki przechodziły obok. 7 minut po godzinie 7 już prawie. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w środę, 10 czerwca.

0: 14 minut po godzinie 7 to nie są kawiarenki, to moje jedyne marzenie, że mówię o tych kawiarenkach, o kawę sobie zaparzyłem. No ale może, jeśli chodzi o jedyne marzenie, ktoś ma takie, żeby do Włoch pojechać, napić się włoskiego espresso i lody sobie zamówić, oczywiście włoskie. No i ta skarga poniosła się na cały świat. Pewna Amerykanka pojechała do Rzymu, zamówiła lody dla dwóch osób i co? I teraz pokazuje na cały świat paragon grozy. 44 euro za dwie porcje lodów. Ona mówi, że zaczęto jej jakimiś dodatkami przyozdabiać te lody. Ona wcale o to nie prosiła. Później mówiła, że to najgorsze lody, jakie jadła w ciągu tych ostatnich 10 dni, ale 44 euro za dwie osoby to robi wrażenie. Ja się kiedyś przejąłem też w tamtym kraju, gdy za połowę tej ceny dla 5 osób dostałem. To dla mnie było bardzo dużo. No teraz w Polsce też lody idą w tę stronę. A pani mówi jeszcze, że jej się być może pomyliło. Usłyszała jej zdaniem 14.
1: 14.
0: A zapłaciła 44, ale to zupełnie inaczej brzmi.
1: 44.
0: Chyba, że ona po angielsku. 14, no można się pomylić. No, sięgajcie, drodzy rodzice, do kieszeni, bo koniec roku się zbliża, pasek, nie pasek. Lody pociechą trzeba będzie kupić, i to ze wszystkimi możliwymi dodatkami.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekam.

No i jeszcze jedna burza internetowa dotycząca jedzenia na wakacjach. Tym razem nie o lodach będzie, ale o śniadaniu w hotelu. W polskim hotelu, już nieważne w jakim, ale pojawiła się taka kartka. Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego. Co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić kanapkę i wynieść, to musi za suchy prowiant zapłacić 80 zł od osoby. No właśnie, burza się rozpętała, bo z reguły to jest standard, że jak się przychodzi na śniadanie, czy nie zapakowuje tego i nie wynosi, no to już ludzie się chyba do tego przyzwyczaili. Ale pojawiło się pytanie w komentarzach pod tym postem, które mnie też dosyć zaciekawiło. Ktoś płaci za przecież nocleg ze śniadaniem, a nie jest rano głodny. Na przykład ktoś napisał, że robi się głodny o 11, 12 i co on ma zrobić? No moja odpowiedź jest tylko taka, albo kupować bez tego śniadania nocleg, można chyba, albo zejść sobie na soczek. No ja wiem, no soczek za kilkadziesiąt złotych za śniadanie to trochę mało, no. Albo się zmusić rano zjeść. No nie no, zmuszać to się nie można. Chociaż fachowcy mówią zawsze, żeby się porządnie najeść rano, kolejne posiłki mają być już mniejsze. Ja mam dobrze, ja się budzę głodny, nawet w takim hotelu, to ja bym czekał na to śniadanie, aż mi otworzą. Pukałbym, ile jeszcze? No ja to mam dosyć ranny ten żołądek. Znaczy poranny, chciałem powiedzieć. Za 3 minuty w pół do 8. Będziesz

0: I już krótka to była piosenka wiadomości. Też nie będą długie, bo to w pół do ósmej skrót. Przed nami prognoza pogody też zapraszam.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
4: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
5: Poczekaj, no gdzieś to było. No, chwila. Coś się znowu zawiesiło.
6: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binikowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Jest w pół do ósmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zawieszone przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnie sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany.
2: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
1: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. W maju 2024 sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią. To w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Zaatakował go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować zaporę. Ropa na rynkach nieco tańsza niż wczoraj, ale ceny paliw na stacjach dziś nieznacznie wyższe. Litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,46. To oznacza, że cena najpopularniejszej wśród kierowców benzyny wzrosła o 3, a diesla o grosz. Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. I to spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.
3: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Piesi i rowerzyści mogą już korzystać z nowego asfaltowego ciągu przy fragmencie ulicy Energetyków na Brzostówce od powstającego wlotu trasy NS w Radomiu. Ciąg ten znajduje się naprzeciw marketu budowlanego do istniejącego chodnika i drogi rowerowej przy dawnym przejeździe kolejowym. W ramach zadania powstały też parkingi Bike and Ride. Koszt robót to niemal 1 300 000 zł. Cyfryzacja dla bezpieczeństwa pacjentów i danych medycznych, to wszystko dzięki modernizacji infrastruktury cyfrowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Projekt realizowany jest dzięki pozyskanym środkom z Krajowego Planu Odbudowy oraz wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Tomasz Rybski, członek zarządu szpitala.
4: Główne założenia były takie, żeby zintegrować i rozbudować system informatyczny funkcjonujący w szpitalu, doprowadzić do digitalizacji dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki. Założenie też jest takie i ono jest realizowane, żeby wdrożyć niektóre rozwiązania AI, no i przede wszystkim, żeby zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
3: Mamy 17 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie praktycznie tyle samo. Przed południem prognozowane są opady deszczu. Ciśnienie 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Po prostu tak będzie najlepiej. Simply the best i Tina Turner za chwilę w Radiu Plus, a później Electric Light Orchestra. Dzień dobry, Tomek Waloszczyk, za 25 minut będzie 8:00.

0: Za 18 minut będzie godzina 8, już o tej swojej kawie powiedziałem, nawet miałem kawałek, miałem kawałek czekolady do tej kawy, no trudno. Kanapkę miałem z białym pieczywem, też chyba nie najlepiej, a tymczasem Penelope Cruz zdradziła, co ona jada na śniadanie. Dietetycy są zachwyceni, tym bardziej, że nic to tak bardzo wymyślnego, a ponieważ ona gwiazda po 50, właśnie zwracają uwagę ci, którzy o dietach mówią, że to bardzo dobre menu, dobre składniki dla osób właśnie po 50. Już przytaczam. Otóż raczy się posiłkiem na bazie jajek, owoców, domowych płatków śniadaniowych lub orkiszowych tostów. I tyle. I już. Czasem dodaje tylko sok z selera lub koktajl proteinowy. No i rano pije też kawę z mlekiem migdałowym. No i takie rzeczy. Niezbyt wymyślne, chociaż to mleko migdałowe. Sok z selera też się trzeba trochę postarać. Koktajl proteinowy to nie wszyscy piją tak na śniadanie. Ale ona to śniadanie to po treningu robi, więc tu może jest sukces jej urody, jej sylwetki i tego, jak się czuje, a nie te składniki śniadaniowe, więc może zacznijmy rzeczywiście od treningu o poranku. Kto dzisiaj nie zdążył, zachęcam jutro wstać tam te 15 minut wcześniej.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
1: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
0: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.
2: Autopromocja.

0: Zielony zakątek.
1: No nie zabraknie dzisiaj naszej zabawy, zielony zakątek. Zaglądamy wam do ogródków, zaglądamy wam przez płot, przez dziurę w płocie, może przez żywopłot, a może ktoś ma otwarty. Ja mam taki ogródek przy ulicy, który jest zupełnie otwarty. Kot sąsiada proszony jest o opuszczenie terenu. Upodobał sobie, no ale dobrze, niech będzie. W każdym razie czekamy na wasze zdjęcia. Przysyłajcie nam przez formularz na stronie radioplus.pl. Akcja Zielony Zakątek. W finale 5000 zł za doceniony przez nas ogródek, balkon, wystrój domu na przykład, a codziennie kilka koszulek specjalnych, koszulek ogrodniczych mamy do rozdania. Czekamy na wasze zgłoszenia, na wasze zdjęcia, wystarczy telefonem szybko pstryknąć, a po godzinie 8, a za chwilę coś wybiorę i do kogoś zadzwonię i będziemy się zachwycać.
0: Twój zielony

0: A na naszym profilu facebookowym pytanie, czy odbieracie od wszystkich telefony. O, bo Maja Falińska się pochwaliła, że tylko od taty mamy i trenera. Izabela napisała, odbieram, jestem w stanie zrozumieć, że to czyjaś praca. No a propos tych telemarketerów. I nie zamierzam im utrudniać. Albo ktoś z moich znajomych zmienił numer i nie zdążył mu przekazać. O, to też warto odebrać. Agata pisze z kolei, nie odbieram. Raz miałam sytuację, że jakiś numer się do mnie dobiła bez przerwy. W końcu przyszedł SMS od pani z ZUS-u, że nie mogą się do mnie dodzwonić. Proszę o kontakt. Czyli da się napisać SMS. A swoją drogą, to jak pani z ZUS-u, to ważna jakaś informacja. No, trzeba było odebrać. No. Ale rzeczywiście mieć na głowie tych wszystkich, którzy nam wciskają różne produkty, niezbyt to przyjemne. Za minutę 8, za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczanie mieszkania... Ech, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
6: Autopromocja.
7: Radio Plus Radom.
8: Padało i wiało, burze przetoczyły się przez Polskę, interweniowali strażacy. Gorąco w Irlandii Północnej, w Belfaście wybuchło kilkadziesiąt pożarów. To po ataku Sudańczyka, o szczegółach za chwilę. Na ratunek szczeniętom, na koniec historia z happy endem. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze przeszły przez Polskę, nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, do lokalnych podtopień doszło także w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tam najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
9: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
8: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, to przed intensywnym deszczem. Gorąco na wyspach i to dosłownie ponad 60 pożarów gasili minionej nocy strażacy w Belfaście w Irlandii Północnej. A to efekt zamieszek, które wybuchły na ulicach po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Cramlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
8: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiS-u o rosyjskich agentach. A takie słowa padły podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. Chodziło o informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
6: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
8: W sumie prokuratura zarzuca posłowi PiS-u dwa czyny. Jeden zagrożony karą więzienia do lat 3, a drugi do roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Brawura skończy się sporym mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku A1 między Kamieńskiem a Radomskiem. A to dopiero początek, bo kolejne kamery są już w drodze.
11: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
12: Dobre rozwiązanie, ponieważ jak wiemy, no niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo na drodze. Autostrada jest po to, żeby je wcisnąć w ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem.
13: Dla mnie to jest przegięcie, tak? Ponieważ to nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
8: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki. Jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: To na koniec jeszcze historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
14: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren. Zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone. Zapewniony im został komfort cieplny.
8: Mówił rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt. A już teraz na naszej antenie jeszcze więcej informacji pogodowych na dziś.
15: Pogoda. 17 stopni Celsjusza, o poranku mamy, w ciągu dnia będzie praktycznie tyle samo. Przed południem prognozowane są opady deszczu. Druga tura opadów wystąpi wieczorem i w nocy. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Poziom pyłków traw średni, a drzew nadal wysoki. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Oj, chyba nie do końca to przysłowie dzisiaj pasuje.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry. O poranku jeszcze raz oglądam zdjęcia z wczoraj. Jestem zachwycony. Zaraz zajrzę do tych dzisiejszych. Twój zielony zakątek. Finał. Dzisiejszy finał już za chwilę. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Oczywiście przygrywamy wam od samego rana. Fancy Flames of Love już teraz, a za chwilę Alan Parsons Project.

0: zielony zakątek.
1: A nawet mały kącik dzisiaj. Dostaliśmy zdjęcie od Malwiny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No właśnie, i dzisiaj chcemy pokazać, że to nie tylko jakieś wielkie przestrzenie i obszary. Były takie zdjęcia, gdzie nie dosyć, że ktoś ma dużą działkę, to jeszcze za tą działką pełno zieleni. A tutaj mały kącik, to jest blok czy domek?
2: Domek, wejście dokładnie do domku, no tak ukwiecony, dodatki, dekoracje.
1: No właśnie, bo są i kaczki, i jeż, i but jest nawet.
2: Tak, zgadza się. Wszelkiego rodzaju takie dekoracje bardzo mi się podobają i gdzieś tak umieszczam blisko i patrzę to dziennie, także wychodząc z domu, blisko ten zakątek mam.
1: No ale ktoś przechodząc widzi, jak tu jest przyjemnie w tym domu, skoro wejście jest takie. A trzeba uważać, żeby nic nie potrącić, żeby się nie stłukło?
2: Akurat tak gdzieś z brzegu jest przejście, ale czasem doniczki dochodzą, więc wąskie wejście się robi do domu nieraz.
1: No właśnie, bo widzę, że to już mało miejsca zostało na różne jeszcze ozdoby, które można by tam gdzieś wcisnąć.
2: Tak, zgadza się, ale sezonowe kwiaty niektóre przekwitają, także dochodzą, no, coś tak wymieniam, ale zostawiam miejsce, także śmiało zapraszam.
1: Jeszcze dla ozdoby widzę kosz z warzywami, ogórki, cukinia chyba, a to
2: tak,
1: własny ogródek?
2: Zgadza się.
1: Własny ogródek czy
2: jest
1: targu?
2: Jest też szklarnia z tyłu domu, także uprawiam i zawsze się tym cieszę i gdzieś tam jak jakaś dynia się pojawi, to najpierw ją stawiam przed domem, żeby pocieszyła trochę oko, a później wykorzystuję na przetwór.
1: Świetnie, dobrze, to nagradzamy dzisiaj koszulką i przesyłamy do naszego folderu z finałowymi zdjęciami. Finał pod koniec czerwca i miłego dnia życzę zatem.
2: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, twój zielony zakątek, czekamy na zgłoszenie na stronie radioplus.pl.
0: Twój zielony zakątek.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złoty. złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Po reklamie.
17: Radio

Irena Jerocka, wymyśliłam cię w Radiu Plus. Przypominam, że Mistrzostwa Świata już jutro. No, chcielibyśmy wymyślić sobie tę imprezę inaczej, z udziałem Polski, ale niestety nie pojechaliśmy. Już nie będę się rozwodził nad tym meczem ze Szwecją. Tony atramentu wypisano, ale szkoda. No szkoda, będziemy mniej zarywać nocy. Ja tu mam telewizor w studiu, więc tak przodem do mnie. Jak Kasi nie ma, to ja siedzę przodem do telewizora. Będę informował o wynikach tych meczów, które są takie nawet, które się o 6 rano zaczynają, więc można sobie zerknąć. Oczywiście namawiamy do słuchania przeboju z notą nostalgii, dlatego wy nie włączajcie telewizora, my będziemy wam mówić, a mistrzostwa już jutro. Teraz jeszcze trochę pogramy The One and Only. Ciekawe, kto będzie tym jedynym zwycięzcą i tym jedynym, który będzie odbierał Puchar Świata.

0: Dotarliśmy już prawie do 8:30, czas na skrót wiadomości. No i prognoza pogody. Ochłodziło nam się 10 stopni różnicy, przynajmniej tu, gdzie ja jestem. W ciągu dnia w maksymalnym momencie, bo rano to ciekawe, bo rano było tak samo ciepło jak wczoraj, ale dzisiaj ta temperatura nie ma swojej dynamiki i nie wzrośnie. Zresztą szczegóły już za chwilę.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Renault Symbios Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Jest w 9:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Świadek Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, został wezwany do prokuratury na przesłuchanie w sprawie dwóch wież. Chodzi o niezrealizowane plany wybudowania wieżowców na działce powiązanej z PiS-em spółki Srebrna w Warszawie. Sprawa ujrzała światło dzienne w 2019, gdy austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, prywatnie znajomy Jarosława Kaczyńskiego, złożył zawiadomienie do prokuratury. Twierdził, że nie otrzymał zapłaty za pracę przy przygotowaniu inwestycji. Teraz Kuba, która nadal ma gigantyczne problemy z prądem, przerwy w dostawach sięgają już nawet 90 godzin, a to przez awarie w elektrowniach. W tej głównej, w Matanzas, na zachodzie wyspy, potrzebny jest generalny remont, a to oznaczałoby całkowite wstrzymanie pracy zakładu na jakiś czas. Według niezależnych mediów 70% terytorium kraju ma w tej chwili problem z prądem. Na koniec Chiny i dobry początek Polaków w Lidze Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Kubą w trzech setach. W kolejnych dniach Polska zagra jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą.
2: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Będzie nowy ślad drogi wojewódzkiej 740 w Radomiu. Trasa połączy węzeł Radom Zachód na drodze ekspresowej S7 z układem komunikacyjnym miasta. Wybrano wariant pierwszy. Co on oznacza? Zbigniew Ostrowski z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3: Długości około 4800 metrów, czyli blisko 5 kilometrów. Będzie przebiegał przez obszar gminy Zakrzew i niewielkim obszarem 300 paru metrów przez miasto Radom. Będzie tam połączenie kilku skrzyżowań z głównymi ulicami powiatowymi i gminnymi. Droga będzie posiadała tak zwane drogi serwisowe.
2: Nowa trasa zostanie wybudowana w ciągu 5 najbliższych lat. Projekt przewiduje wywłaszczenie kilku nieruchomości. Radomiak Radom poinformował o pierwszym wzmocnieniu przed nadchodzącym sezonem PKO Bank Polski Ekstraklasy. 24-letni pomocnik związał się z klubem umową do 30 czerwca 2028 roku. Karasek do Radomiaka trafił z Motoru Lublin na zasadzie wolnego transferu. Michał Masny został trenerem WKS Czarnych Radom. Aktualnie prowadzi reprezentację Słowacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: 17 stopni Celsjusza o poranku mamy. W ciągu dnia będzie praktycznie tyle samo. Przed południem prognozowane są opady deszczu. Druga tura opadów wieczorem i w nocy. Ciśnienie 1017 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: To było tak rano, że już prawie zapomniałem. Obiad trzeba powoli szykować. 8:34, dzień dobry, o poranku. Tomek Waloszczyk, zapraszam na przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Próbowałem sobie przypomnieć wszystkie piosenki muzyki popularnej. No wszystkie to nie da rady, ale te najpopularniejsze, w których występuje coś z muzyki klasycznej. No i tak, jak pory roku Vivaldiego, Ryszard Rynkowski. Zacznij od Bacha oczywiście, Zbigniew Wodecki. No i nie nasza, ale nawiązująca do naszego kompozytora. I Like Chopin, już teraz Gazebo w Radiu Plus, a za chwilę John Travolta i Olivia Newton-John.

0: Musiał sobie pić, się piwa napije. Nie w życiu. Ale woda niegazowana, proszę bardzo, jest na 10. miejscu. Dlaczego? Tak, słabo nawadnia, a mówią tyle pić wody. Uwaga, to będzie teraz podium. Na miejscu 3. mleko pełnotłuste. Jak ja lubię się napić samego mleka. Wiem, że niektórzy na mnie patrzą krzywo, zwłaszcza w rodzinie. Mleko pełnotłuste na miejscu 3. Na miejscu 2. elektrolity. A nawet bym powiedział elektrolitry, jeżeli chcemy dużo tego pić. A na miejscu 1. również mleko, ale odtłuszczone. Więc jeżeli ktoś ma wybór tłuste albo odtłuszczone, bardziej to drugie, ale tłuste też nawadnia. To dopiero ciekawostka. Pijmy, pijmy, chociaż to mleko to jest problem, bo jest ta laktoza, niektórzy nie tolerują, gdzieś tam jakieś sensacje żołądkowe. To może te elektro pijmy. Niezdrowe są rzeczy tam dalej. Cola na przykład jest, albo cola w wersji light podobno, to nawadnia. Zimna herbata na 7, gorąca na 8. No ciekawe badania trochę przełamują wiele stereotypów dotyczących tego, co należy pić. Ważne, żebyśmy pili. O!
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Pokraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie.

Za 8 minut będzie godzina 9, jeszcze zakończymy nasz wątek na Facebooku. Tam było pytanie a propos Mai Chwalińskiej, która powiedziała, że odbiera tylko 3 osób telefony, reszty nie odbiera. Choćby i prezydent dzwonił, no nie zna numeru, nie wie kto dzwoni. I podzieliliście się mocno. Jaco do nas napisał, że nie odbiera tylko zastrzeżonych. Wszystkie, które identyfikują, odbieram albo odzwaniam. Teresa pisze, wszystko zależy, o której godzinie telefon dzwoni. Wcześniej z rana nie słyszę, ponieważ wyciszam wieczorem. Odbieram, jak się porządnie wybudzę. No ale są tacy, którzy nie lubią spamu. Ja mam taki sposób. Ja odbieram wszystkie telefony, ale jak jest jakiś zbyt natrętny, to sobie oznaczam, że no, ten numer to już nie. I później jak mi dzwoni, to widzę, że ten numer to już nie. Bardzo przepraszam tych, którzy pracują i zarabiają w ten sposób, ale no ja akurat tej rzeczy nie potrzebuję. No co ja zrobię? Malcolm McLaren na koniec i Katrin Deneuve. To wszystko, jeśli chodzi o środowy poranek. Za chwilę Agnieszka Morawska, Tomek Waloszczyk. Miłego dnia życzę.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
5: Autopromocja.
6: Radio Plus Radom.
7: Co z orderem Orła Białego dla ukraińskiego prezydenta? Decyzję mamy poznać jeszcze dziś. 25 lat więzienia, główny oskarżony o brutalne zabójstwo na Nowym Świecie usłyszał wyrok. Słońce dla Libanu. O akcji, która ma pomóc uchodźcom z południa, opowiemy na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak wiecie z Radia Plus, w poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniane odznaczenie. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
8: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
7: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
9: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
7: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia dla głównego oskarżonego w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Dawid Mirkowski odpowie za śmierć mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Według sądu w tej sprawie nie było okoliczności łagodzących. Co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji? O tym już teraz Mateusz Chłystun.
10: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać, jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
11: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
10: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.
7: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Teraz kłopoty pasażerów na Śląsku. To przez awarię urządzeń sterowania ruchem w Katowicach. Opóźnionych zostało kilkadziesiąt pociągów. Niektóre składy spóźniały się od 10 do kilkudziesięciu minut, jednak część trzeba było w ogóle odwołać. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, powołano zespół zarządzania kryzysowego. Jak długo potrwa ta sytuacja, nie wiadomo. 4950 zł brutto, takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż teraz. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Według rządowych szacunków podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 1,5 miliona osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
7: Słońce dla Libanu. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomaga zbudować system solarny dla uchodźców z libańskiego południa. Chodzi o tych, którzy znaleźli schronienie u sióstr w Harlisie. Wsparcia potrzebuje 44 uchodźców, mówi dyrektor stowarzyszenia ksiądz Jan Żelazny.
0: Pomysł jest taki, że te panele z systemem, który tam jest przygotowywany także do magazynowania, pozwolą, żeby przynajmniej wieczorem mogły chodzić te lodówki i zamrażarki. Tutaj rozwiązujemy problem. Dlatego między innymi chcemy pomóc nie przy pomocy kupowania paliwa do generatorów, tylko tych paneli.
7: Akcję Słońce dla Libanu można wesprzeć poprzez stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Queenie, Heaven for Everyone w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli takie niebo na ziemi chodzi, to wiele osób tworzy sobie coś takiego we własnym ogródku, na działce, na balkonie, czasem na parapecie, bo mimo, że wymaga to ogromnego wysiłku, żeby wszystko było przepiękne i wypielęgnowane, to daje także ukojenie. Przypominam, że trwa nasza zabawa Twój Zielony Zakątek na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Proszę zrobić zdjęcie swojego ogródka, wysłać je nam właśnie za pośrednictwem tego formularza, a później czekać na telefon. Jeszcze dzisiaj ode mnie i od Janka Pasterskiego koszulka Czasem Przesadzam czeka na nowego właściciela, a nagroda główna, przypominam, to 5000 zł na koniec naszej zabawy pod koniec czerwca. A dzisiaj w kalendarzu czerwca jest dzień 10, a środa. Strasznie szybko ten czas mija i za chwilę znów będzie piątek. Jednak skoro dziś środa, to zagadka, co mi w duszy gra, i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy. Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

In the heat of the night, Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Trochę przerwy było, ale wracam ze środowym pytaniem, co mi w duszy gra, a waszym zadaniem jest odgadnąć hasło. Taka trochę zagadka jak w krzyżówce, tyle że te podpowiedzi takie typowo krzyżówkowe nie będą. A dziś hasło składa się z dwóch słów. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam się ono kojarzy. Zatem nie liczy się kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie takich kilka podpowiedzi, które nam się tutaj bardzo spodobają, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Zatem czas na podpowiedź i to będzie podpowiedź, która jest trochę związana z przysłowiem. Przy okazji wszystkiego najwspanialszego dla Małgorzat, bo to dzisiaj te imieniny. A teraz już czas na podpowiedź. Zaczyna się ze świętą Małgorzatą. I to tyle, jeśli chodzi o przysłowie, ale dziś pogoda, jak sobie spojrzymy w to, co dzieje się za oknami, raczej nie wróży mu najlepiej. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a kolejna podpowiedź za chwilę.

0: Pamięć Zdzisława Sośnicka w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 16 minut, prawie 15 do 10. Druga podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. I ona brzmi tak, że nawet świerszcze nie mogą grać. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
3: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
4: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i

0: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
1: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
6: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
7: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.

0: naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
1: Magda Gliszczyńska
0: i Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Wake Me Up Before You Go Go i Wham w Radiu Plus na koniec 9:10 za 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Bieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
1: Po reklamie.

0: Grybów i Brzesko w Małopolsce. Problemy na drogach po dwóch wypadkach. Od tego zaczniemy. Polityczne przepychanki nie dla mnie, mówi w rozmowie z nami Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Czy będzie tytuł honorowej obywatelki dla Mai Chwalińskiej? Nie wyklucza tego Dąbrowa Górnicza. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od serii wypadków na polskich drogach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 28 w Małopolsce. W Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy zderzył się ze szkolnym autokarem. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Problemy także na A4. Na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady. Na miejscu pracują służby, będą usuwać samochód z drogi. Do tego czasu trzeba się liczyć z utrudnieniami. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. Nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
1: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
2: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
1: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
2: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
1: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
0: Z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. W wiadomościach policyjne poszukiwania w Toruniu. Po kilkunastu godzinach mundurowi zatrzymali w nocy mężczyznę, który zaatakował dwie osoby na ulicy Mickiewicza.
3: Do godzin nocnych trwały poszukiwania mężczyzny w związku z wczorajszym zgłoszeniem z ulicy Mickiewicza w Toruniu. Kryminalni z toruńskiego Śródmieścia namierzyli go o godzinie 2 w nocy na terenie ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego w Toruniu. Mężczyzna ten został zatrzymany. Najprawdopodobniej dzisiaj zostanie rozliczony do tej sprawy.
0: Mówiła Dominika Bocian z toruńskiej policji. Zatrzymany miał zaatakować mężczyznę i kobietę, która została zraniona w palec. Na razie nie wiadomo, co kierowało sprawcą, to będzie wyjaśniane. Niektórzy już to zrobili, inni dopiero planują wakacje, a jeśli ktoś wyjeżdża do krajów tropikalnych i egzotycznych, powinien spakować nie tylko walizkę, ale też zadbać o swoje zdrowie, między innymi poprzez szczepienia ochronne. I tu może liczyć na centra medycyny podróży, których w Polsce jest kilkanaście.
4: Żeby mieć spokojne, zdrowe wakacje, to warto przynajmniej na część tych chorób, tych najgroźniejszych, zabezpieczyć się, a najlepszym zabezpieczeniem jest szczepienie się przeciwko konkretnym chorobom.
0: Mówił dr Sławomir Ogórek, lekarz zajmujący się medycyną tropikalną w Olsztynie. Centra medycyny podróży znajdziemy m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Olsztynie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
6: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana.
0: Mówił prezydent Dąbrowy Marcin Bazylak. Do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Tyle słońca w całym mieście w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a jeśli o takie wspomnienia, tyle słońca w całym mieście chodzi i o to pogodność i radość, to jest też coś, co kojarzymy z Anną Jantara. Dziś 10 czerwca 2026 roku i obchodzimy 76. rocznicę urodzin artystki i tych muzycznych wspomnień będzie dziś więcej w przebojowej poczcie po 12. Natomiast teraz trzecia, ostatnia podpowiedź tego, co mi w duszy gra i przypominam, że hasło składa się z dwóch słów i piosenka Tyle słońca w całym mieście jest przeciwnością tego, o co dziś pytam. Jeszcze raz, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które wam się z nim kojarzą. SMS-owy numer 691-141-141. Na odpowiedzi czekam jeszcze około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
6: Po reklamie.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11. Pora na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszę gra, a gra mi deszczowe lato, bo trochę tak się zapowiada, jeśli patrzymy na pogodę dzisiaj za oknami. I Dorota odgadła między innymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Doroto, napisałaś też, że deszczowe lato, gdy mogę biegać boso po mokrej od deszczu trawie, znów mam 15 lat, mimo rzeczywistych 62. Uwielbiam. Czy dzisiaj jest okazja do tego, żeby pobiegać? Czy jeszcze nie ma takiej letniej?
1: Jeszcze nie ma ani temperatury, ani deszczu nie ma dzisiaj, ale już mnie kusi, jak pomyślałam dzisiaj o tym.
0: Te piękne wspomnienia właśnie, gdy się miało lat kilka i ten deszcz sprawiał przyjemność, bo też można było i raz, że boso, a dwa, że czasami można kalosze było włożyć, to też była
1: fajda. Tak, tak, to prawda.
0: Czy plany na lato są u ciebie?
1: Jakieś są, nie do końca zarysowane jeszcze, ale coś na pewno się urodzi jeszcze w międzyczasie.
0: To życzę, żeby pogoda nie krzyżowała planów i prezent ode mnie dla ciebie, torba, co mi w duszy gra, i coś tam jeszcze do tej torby wrzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No, całe Radio Plus i wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy, do pozdrowień się dołączamy. Udanego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękuję ślicznie, do widzenia.
0: Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, już za chwilę w Radio Plus.

0: Hot Stuff i Donna Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 12 i do 12 jeszcze między innymi dżem i naiwne pytania. I przypominam, że czekamy na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Twój zielony zakątek. To, co udało wam się wyhodować w tym roku, wypielęgnować, pokażcie nam to na zdjęciach radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Ponadczasowy design.

0: 972-351-351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: Po reklamie.
8: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Redo.
1: Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie dwóch wież w Warszawie. Usunięto awarię rozjazdów na wyjeździe z Katowic. Za chwilę też o tym, kto może zaskoczyć na piłkarskim mundialu. Jest 11. Marcin Bartnik. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież w Warszawie. Prezes PiS stawił się w stołecznej prokuraturze, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfellnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera, Roman Giertych, sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
3: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
2: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
1: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką, teraz grozi mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja.
4: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać, między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
1: Wyjaśniała Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Czy będzie to przełom dla portu w Elblągu? Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zapowiedział w Sejmie, że na przełomie tego roku będą mogły wpływać tam pierwsze duże statki. Zapewnił jednocześnie, że są zarezerwowane środki na przystosowanie toru podejściowego dla tego typu jednostek. Docelowo będą mogły z niego korzystać statki o długości około 100 metrów. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
5: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
1: Wyjaśnił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualnych informacji o utrudnieniach szukajcie na stronach PKP i Kolei Śląskich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata. Mecze rozgrywane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna Stanów Zjednoczonych, mówi nam były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
6: Ma trenera, z którym pracowałem, na Bycie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, to coraz bardziej idzie do góry.
1: Finał mundialu 19 lipca o 21 w New Jersey.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Właściwie to wasz zielony zakątek. Czekamy na to, abyście pokazali nam, co udało wam się wypielęgnować, zasiać i teraz już urosło albo zasadzić. Jak to wygląda u was? Piękne, zielone albo też ukwiecone miejsce, które sami stworzyliście, uwielbiacie spędzać tam czas. I to może być ogródek, to może być działka, to może być wasz balkon albo parapet w salonie, bo po prostu takie macie możliwości. Czekamy na te wasze wspaniałe zdjęcia i to zdjęcia, które pokazują to, co wy zrobiliście. Nie ławkę w parku ukwieconą gdzieś i uzielenioną. Nie to, co wygenerowała wam sztuczna inteligencja, bo takie zdjęcia też się pojawiają, albo wizualizacje stworzone przez biura maklerskie, biura przedsiębiorców budowlanych. Nie, na takie zdjęcia nie czekamy. Czekamy, żebyście pokazali nam to, co wam udało się stworzyć. radioplus.pl i twój zielony zakątek, to jest ta zakładka, w której czekamy na wasze zdjęcie. Jest specjalny formularz do zdobycia 5000 zł, to w finale na koniec czerwca, a dzisiaj jeszcze do zdobycia koszulka. Czasem przesadzam.
0: Twój zielony

0: Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
12: Autopromocja.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony Zakątek.
1: A dzisiaj zaglądamy do Zielonego Zakątka Iwony. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Iwono, twój Zielony Zakątek to taka oaza spokoju w blokowisku, bo przepiękny balkon ukwiecony.
2: Tak, w blokowisku, w bloku na osiedlu, na drugim piętrze znajduje się ten balkonik.
1: A czyli już mamy coraz więcej szczegółów. Ty więcej nie potrzebujemy, ale tak, widzę też mnóstwo pelargonii, są bratki. Więcej nie mogę rozpoznać, opowiadaj, co jest jeszcze.
2: To są jeszcze begonie dragony, begonie bulwiaste, koleusy.
1: Aha.
2: I wrzosy, tylko że wrzosy
1: za
2: na dole.
1: Chwileczkę.
2: Dokładnie, zakwitną za chwileczkę.
1: Pięknie tak. To wygląda, czas przyjemnie się spędza. Tak zapytam, bo jest też siatka, czy znaczy, że jakiś kotek gdzieś tam po balkonie sobie spaceruje?
2: Nie kotek, tylko to jest zabezpieczanie przed gołębiami po prostu.
1: A, bo takim się ten balkon spodobał, że
2: tak,
1: chciałyby
2: podoba.
1: Sobie
2: pogniazdować
1: trochę. No, pięknie to wszystko wygląda. Dużo satysfakcji, dużo czasu poświęcasz na to, żeby to wyglądało tak, jak wygląda?
2: No, trochę zajmuje podlewanie.
1: Ach, to nie jest tak źle.
2: Nie jest źle, ale przyjemnie popatrzeć rano, kawkę wypić przed pracą.
1: Wow, super. Prezent mam dla ciebie dzisiaj, bo rozumiem, że czasami przesadzasz, skoro te kwiatki tutaj w tych donicach pięknych.
2: Tak, tak.
1: Koszulka czasem przesadzam od Radia Plus dla ciebie. No i oby to wszystko pięknie rosło. Wszystkiego dobrego dla ciebie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich, którzy tak samo jak ja kochają rośliny.
1: Do tych pozdrowień się przyłączam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
1: A jeśli chcecie nam pokazać swój zielony zakątek, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Twój zielony zakątek.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

0: Daddy Kuli Boniem na 15 minut przed 12 i do południa jeszcze między innymi Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Beach Boys i Kokomo na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99.

0: Radio Plus Radom.
1: Niebawem debata, później głosowanie wniosku PiS o odwołanie szefa MSWiA, za chwilę też dezinformacja na temat programu SAFE oraz awaria aplikacji banku Pekao. Jest 12, Marcin Bartnik. Szykują się spore emocje w Sejmie. Za niespełna godzinę ruszy debata nad wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
2: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiS-u zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
3: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
4: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
2: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
1: Z Sejmu Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji, o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
5: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
1: Szef MON-u przytacza kolejne przykłady.
5: Fraza bardzo często powtarzana, SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji.
1: Według szefa MON-u w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych. Awaria aplikacji banku Pekao. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika. Płatności kartą działają, informuje bank.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziki niszczą całe hektary kukurydzy w Łódzkiem. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy są załamani i liczą straty.
6: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
7: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
8: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowieka też kosztuje.
6: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
1: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
9: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Znamy nominację do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, przyznawane za debiut prozatorski. Laureatkę bądź laureata poznamy we wrześniu podczas festiwalu Opętanie Literaturą. Nominowanych wymienia Jerzy Franczak, jeden z jurorów.
10: Są to Marcin Oskar Czarnik, Trzy dni, trzy noce, Marcin Czub, Natura dziury, Dorota Grabek, Zmartwychwstanki, Emilia Konwerska, Rzeczy robione specjalnie oraz Arek Kowalik, Dźwięki ptaków. A wszystkich Państwa zachęcam do lektury tych kapitalnych książek.
9: To już 11. edycja Nagrody Gombrowicza. W tym roku zgłoszono do niej 120 tytułów. Laureat nagrody otrzymuje 40 tysięcy złotych. Nagrodę finansową po 5 tysięcy złotych otrzymują również wszyscy nominowani. Odnowiono Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej i Świętego Stanisława Wodrzywole w powiecie przysuskim. Obiekt poświęcił biskup Marek Solarczyk. W ramach prac odnowiono trzy ołtarze, zamontowano nowoczesne ogrzewanie, zainstalowano podwójne okna, od raz zarestaurowano witraże, wymieniono pokrycie dachowe oraz docieplono strop. Łączny koszt wszystkich zakończonych prac remontowych zamknął się kwotą prawie 4 milionów złotych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
9: Lekko pada, miejscami intensywnie, padać będzie cały dzień i w nocy. Spada też poziom pyłków traw i drzew, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jan Pasterski również. Witamy i zapraszamy na przebojową pocztę. Przed nami zespół niezwykle popularny w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku. To grupa Spandau Ballet i jej największy przebój True.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza, chociaż tutaj data bardzo przykra. Wówczas chyba cała Polska to bardzo mocno przeżyła, bo 10, to znaczy w roku 14 marca w roku 1980 zmarła Anna Jantar. Natomiast gdyby żyła, no to właśnie dzisiaj świętowałaby swoje urodziny, bo przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku.
2: Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, mama Natalii Kukulskiej, karierę zaczynała w zespole Waganci. Tam właśnie były początki jej kariery, tam poznała Jarosława Kukulskiego, z którym byli małżeństwem, który też stworzył dla niej wielkie przeboje, ale też inni kompozytorzy pisali dla Anny Jantar, między innymi Romuald Lipko w roku 1979 skomponował utwór Nic nie może wiecznie trwać. Słowa napisał Andrzej Mogielnicki i Anna Jantar nagrała wspólnie z muzykami Budki Suflera tę piosenkę. Już teraz na antenie Radia Plus niezapomniana Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
9: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
10: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Castorama.
15: Teoria.
14: I praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Robert Palmer i grupa UB40 I'll Be Your Baby Tonight to piosenka, którą w oryginale śpiewał Bob Dylan, ale muzycy UB40 i Robert Palmer uczynili z tego utworu ponownie wielki światowy hit. To muzycy, którzy potrafią zagrać wszystko. Robert Palmer doskonale czuł się w różnych rodzajach muzycznych. No a teraz o specyficznym rodzaju muzycznym, bo przed nami...
1: No, bo przed nami ta grupa, którą świetnie znamy, Gypsy Kings, jak mniemam, gorące rytmy flamenco za chwilę.
0: Oczywiście to zespół francuski, choć śpiewa po hiszpańsku, bo muzycy są z pochodzenia hiszpańskimi cyganami. Ich przodkowie uciekli z Katalonii podczas hiszpańskiej wojny domowej. Styl zespołu określany jest mianem rumba catalana, a ten rodzaj muzyki stworzyła i wylansowała hiszpańska wokalistka Dolores Vargas. Jej twórczość przyczyniła się do właśnie stylu muzycznego grupy Gypsy Kings. Dwie rodziny, Reyes i Baliardo, tworzą ten zespół. Skład zmieniał się wielokrotnie, no ale też znakomite są piosenki, które wylansowali. Wszystko zaczęło się od albumu Luna de Fuego w roku 1983. 5 lat czekaliśmy na kolejny krążek Gypsy Kings, zatytułowany po prostu Gypsy Kings, i wreszcie rok 89, Mozaika. Świetne płyty, popularność na całym świecie. No i taki gorący utwór zagramy już teraz. Bem, bem, bem, Maria i grupa Gypsy Kings na antenie Radia Plus.

0: Show, jego wielki przebój The Riddle, kompozytor, producent, no i przede wszystkim wokalista. Szczyt jego kariery to oczywiście dekada lat 80. ubiegłego wieku. Ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium. 10 czerwca 2004 roku w wieku 73 lat odszedł od nas Ray Charles, znakomity wokalista, jedna z ikon muzyki rhythm bluesowej, muzyki soulowej, muzyki takiej swingującej. Ray Charles świetnie odnajdywał się w tego typu klimatach. Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym, pozostawił po sobie wiele niezapomnianych hitów, ale ten największy to bez wątpienia piosenka Hit the Road Jack.
1: No właśnie, aż trudno chyba zliczyć ilość przeróbek tej piosenki i artystów, którzy brali ją na warsztat, bo to nawet współcześnie się dzieje w takich rytmach już mocno nowoczesnych, ale my lubimy klasykę i teraz właśnie niezapomniany Ray Charles.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
4: Po reklamie.

0: Za nami Dionne Warwick i jej wielki przebój Heartbreaker. To był początek lat 80. ubiegłego wieku i to był ponowny szczyt kariery tej znakomitej amerykańskiej wokalistki, a przyczynili się do tego oczywiście bracia Gibb. Po sukcesach piosenek z Gorączki Sobotniej Nocy, no kolejni artyści zgłaszali się do nich z prośbą o piosenki, m.in. Barbara Streisand, świetny album Guilty z przebojem Woman in Love, no i druga w kolejce była Dionne Warwick. No i Heartbreaker to był taki hit, który podbił światowe listy przebojów. Do dziś z przyjemnością przypominamy tę piosenkę, bo to melodia wpadająca w ucho i do tego niezapomniany głos Dionne Warwick.
1: Podobnie jest z Sewerynem Krajewskim, co prawda nie były to światowe, a rodzime listy przebojów, ale do tej pory bardzo nas ta kompozycja cieszy. Czekasz na tę jedną chwilę, to za moment, a my sobie przypominamy i cofamy się jeszcze do ostatniego pola 63, gdzie Kamil Bednarek kilkukrotnie się pojawiał, no ale w sobotę w jubileuszu pana Bogdana Olewicza zaśpiewał ten właśnie utwór i uważam osobiście, że dał radę.
0: Myślę, że nawet więcej niż dał radę. Taki lekko kołyszący aranż to Herbie Tomaszewski był autorem właśnie aranżacji do tej piosenki. No świetnie to zabrzmiało, świetnie. Pan Bogdan był bardzo zadowolony z wykonania Kamila Bednarka. No, my przypominamy oryginał. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Andrzej Poczobut zamierza we wrześniu wrócić na Białoruś. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala po wypadku samochodowym w Skarżysku Kamiennej. Jutro kolejna obniżka cen paliw. Jest 13, Marcin Bartnik. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku. Jak zaznaczył, nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku.
2: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i ja jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
1: Uwolnienie Poczobuta stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii i Rumunii. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala, to po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały trzy osoby. Okoliczności wypadku ustalają teraz mundurowi. Monika Piątkowska nie będzie kandydatką Polski 2050. Szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że może wystawić w Krakowie własnego kandydata. Sama Piątkowska nie chce komentować politycznego zamieszania w koalicji. Warszawska polityka nie będzie przeszkadzać jej w kampanii.
4: Początek kampanii, to, że jest pani czynnym politykiem, ułatwi pani trochę zadanie?
5: To, że jestem czynnym politykiem, oznacza, że w momencie, kiedy są obrady Sejmu i Senatu, powinnam brać udział w posiedzeniach senackich. W związku z powyższym wszelkie ataki niektórych polityków i polityczek, że krakowski parlamentarzysta w tygodniu parlamentarnym jest w Warszawie, uważam za wysoce nieuzasadnione. Jeżeli zobowiązujemy się do jakiejś pracy, a ja zobowiązałam się do pracy jako senator, również wobec mieszkańców Krakowa, to muszę te obowiązki również rzetelnie wykonywać. Powinnam tak zorganizować sobie pracę, żeby umieć pogodzić jedne i drugie obowiązki i na pewno to będę robiła.
1: Mówiła naszemu dziennikarzowi Mateuszowi Chłystunowi Monika Piątkowska. Wybory na urząd prezydenta Krakowa najprawdopodobniej odbędą się we wrześniu. Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe niż dziś. Jak podało Ministerstwo Energii, w czwartek 95 będzie kosztować 5 zł i 92 grosze, a diesel 6,43. Tymczasem ceny ropy na światowych rynkach wahają się po najnowszej rundzie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, informują maklerzy. Aktualnie baryłka ropy Brent kosztuje około 91 dolarów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się teraz gdzie indziej. Badania obserwował Grzegorz Mnich.
6: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
7: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
8: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
6: Dziecko wtedy się nie wierci.
8: Tak.
9: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog, z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
1: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się poruszyło.
10: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Radomski Teatr przygotowuje spektakl o ludziach radomskiego czerwca 76. Sztukę napisała Teresa Ewa Opoka, autorka książki Na ścieżkach zdrowia. Próby ruszą niebawem, informuje Jarosław Rabenda, dyrektor teatru.
11: Za 3 dni mamy pierwsze próby, ich będzie na razie tylko 4 przed wakacjami. Reżyser tego przedstawienia, czyli Andrzej Sadowski, który robił już tekst Teresy Opoki, przecież ten pierwszy właśnie Uliczna Ballada. I ja się zdecydowałem na to, żeby jego poprosić o realizację tej sztuki, bo on ma świetne wyczucie do tego tekstu. Znaczy w ogóle do tekstu o Radomskim Czerwcu, do takich tekstów, które są dokumentalne.
10: Premiera planowana jest na listopad tego roku. Profilaktyce kardiologicznej poświęcone zostało spotkanie zorganizowane w szpitalu w Końskich. Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się m.in. z informacjami na temat chorób układu krążenia, ich diagnostyki, objawów oraz leczenia.
12: Dlatego przyszłam. Jestem po dwóch zawałach serca.
13: Leczę się na nadciśnienie tętnicze, no mam problem z krążeniem. No i takie spotkania pomagają pacjentowi zdobyć wiedzę.
12: Jak postępować, żeby po tych dwóch zawałach dłużej pożyć, żeby nie złapał ten trzeci.
13: Żeby no w przyszłości mieć wpływ na tą swoją chorobę, prawda?
10: W Koneckim Szpitalu do końca tego miesiąca prowadzona jest gruntowna modernizacja oddziału kardiologicznego. Połączona jest ona z wymianą specjalistycznego sprzętu, w tym angiografu, tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Na realizację tego zadania konecka lecznica pozyskała 20 milionów z KPO.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: A w Radio Plus już teraz, panowie, z Model Talking Brother Louis. 6 minut po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: nastrojowo, nieśpiesznie, tak można się było rozluźnić, zatrzymać na chwilę Pierre Bachelet i Emmanuel w Radiu Plus. No właśnie, jeszcze wiosna, ale lato kalendarzowe już za chwilę, już niedługo, za moment też już takie oficjalne i zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Póki co delikatne załamanie pogody, ale myślę, że przed nami jeszcze wiele słonecznych dni, będziemy z nich korzystali, chociażby na naszych balkonach, tarasach, działkach, ogródkach. No właśnie, dajcie znać, zróbcie zdjęcie takiego waszego zielonego miejsca, swojego zielonego zakątka, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. Zapraszamy do przesyłania zdjęć na radioplus.pl. Twój zielony zakątek. Tam właśnie taki specjalny formularz. Każdego dnia rozdajemy wam koszulki z przepięknym sloganem humorystycznym, czasami przesadzam, czyli w stylu takim ogrodniczym, ale najpiękniejsze zdjęcie będzie miało szansę powalczyć o 5000 zł, taka jest nagroda główna. Już po godzinie 14 w tej sprawie będę do kogoś na pewno dzwonił, żeby dać szansę na wzięcie udziału w wielkim finale, powalczenie o tę kwotę pieniędzy. 5000 zł to już nie byle co, a do tego, no właśnie, podrzucę jeszcze koszulkę.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
15: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: z rockowym pazurem i o miłości Freddie Mercury. I was born to love you. Za chwilę w Radio Plus w Anglii.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.

0: Krishna Mandalir i Enigma. To już prawie godzina 14 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości, a po 14 zabawa Twój Zielony Zakątek. Za chwilę więcej szczegółów.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
12: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
13: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
14: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
15: Magda Gliszczyńska
14: i Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Dziś sejmowe głosowanie dotyczące odwołania szefa MSWiA. Na razie trwa debata. Kompletnie pijany mężczyzna postrzelił z wiatrówki 14-latka w Gdańsku. Za chwilę też piknik w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Jest 14. Marcin Bartnik. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi m.in. złe zarządzanie służbami i zdradę munduru. Odpowiadał mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
1: Sejmowe głosowanie zaraz po zakończeniu debaty. Belfast w ogniu, do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. W czasie wczorajszych starć rannych zostało dwóch policjantów. Nic nie może usprawiedliwiać tej przemocy, mówił minister Irlandii Północnej Hilary Benn. Organizatorzy tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczności. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczności i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeżyli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi natychmiast się zakończyć. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, biały, ponad 40-letni mężczyzna, stracił w ataku lewe oko. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany. Potem strzelił z wiatrówki do jednego z chłopców.
4: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
1: Relacjonowała Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Badanie wykazało, że mężczyzna miał około 3,5 promila. Teraz grożą mu 2 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak reagować w sytuacji kryzysowej i unikać zagrożeń? O tym mówili dziś najmłodszym ratownicy i policjanci podczas pikniku Wiedza ratuje życie. Imprezę zorganizowano w siedzibie głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na warszawskim lotnisku Bemowo.
5: Elementy związane z ubraniami ochronnymi, z kaskami, ale również chcielibyśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Bo niejednokrotnie to dzieci są świadkami zdarzenia. Wspólnie ze służbami podjęliśmy taką aktywność i taką inicjatywę. Mogę powiedzieć przekornie, po to, żebyśmy mieli mniej roboty. I taka jest główna tego idea, żebyśmy dbali o wspólne bezpieczeństwo.
6: I największą uwagę chyba na dzień dobry przykuwa śmigłowiec od środka.
5: Pewnie śmigłowiec jest takim elementem, który jest rzadziej dostępny w różnego rodzaju aktywnościach i może rzadziej widziany. On jest jednym z elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli wykorzystanie tego statku powietrznego do tego, żeby skrócić czas dotarcia do szpitali specjalistycznych, jeżeli taka jest potrzeba.
1: Mówił w rozmowie z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem dr Marcin Podgórski, dyrektor LPR-u.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Będzie więcej lamp LED w Radomiu. Miasto otrzymało właśnie dofinansowanie na modernizację oświetlenia. Dzięki przekazaniu na ten cel przez samorząd województwa mazowieckiego 3,5 miliona złotych w mieście będzie więcej energooszczędnych opraw, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.
8: W ramach zadania wymienionych zostanie 490 słupów betonowych oraz 2362 sztuki starych opraw oświetleniowych na terenie całego miasta. A dokładnie na ulicy Kieleckiej, Maratońskiej 1905 roku, Czarnieckiego, Chrobrego, Limanowskiego, Mireckiego, Kozienickiej, Grzecznarowskiego, Młodzianowskiej oraz obwodnicy południowej.
7: W efekcie miasto będzie płaciło mniej za energię, a to przyniesie oszczędności w budżecie. Dzień Puszczy Kozienickiej odbędzie się w najbliższą sobotę w Ośrodku Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim. Gwiazdą wieczoru będzie Kękę. Będzie festyn, imprezy sportowe i koncerty. Burmistrz miasta Mariusz Prawda.
9: Kozienicy ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień nad Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego. Strefa rodzinna, pełna animacji i warsztatów, regionalne smaki, rękodzieło, pokazy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu.
7: Tegoroczne wydarzenie zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie i połączy aktywny wypoczynek, kulturę, rozrywkę oraz promocję lokalnych tradycji. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus Radom.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I Tina Turner już teraz będzie nam śpiewała Look Me in the Heart w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Silkies from a Rose. To za nami, a przed nami już za chwilę zabawa Twój Zielony Zakątek, zabawa, w której prosimy Was o to, żebyście pochwalili się, krótko mówiąc, zrobili zdjęcie swojego balkonu, tarasu, działki albo ogrodu, miejsca, o które dbacie, najczęściej prawdopodobnie za pomocą własnych rąk, własnych pomysłów, jakiejś takiej inwencji twórczej, miejsca, w którym się relaksujecie. Dajcie znać na radio+.pl, tam można wysłać zdjęcie Twój Zielony Zakątek. Ja za chwilę podaruję komuś przy okazji jeszcze fantastyczną koszulkę od Radia Plus, a do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby powalczyć o 5000 zł. To w wielkim finale tej zabawy. Radio
1: Plus. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Gdy barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku Polska

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
1: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
8: Autopromocja.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony Zakątek.
1: Zgadza się. Ja właśnie dodzwoniłem się do Radka z Gdańska. Radku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piękne zdjęcie. Powiedz mi, na co ja patrzę. Czy to jest działka, czy to jest dom jednorodzinny?
2: To jest nasza działka Rot.
1: Aha, ale to taka wypasiona, bo i domek jest i widzę, że właśnie kawałek ogrodu. Cóż, my tutaj mamy i piękne kwiatki, i ganek taki przy domku, ale też możliwość zrobienia sobie grilla właśnie.
2: Grilla, ogniska, można nocować, to jest takie nasza oaza,
1: no
2: gdzie odpoczywamy wspólnie z rodziną.
1: Bardzo ładnie. Daleko od domu takiego klasycznego macie na działkę?
2: 7 minut piechotką.
1: Nie, no to proszę pana, to rewelacja w takim razie. I pochuśtać się też jeszcze jest gdzie, z tego co widzę, poseł
2: tak,
1: huśtawki.
2: Dokładnie.
1: Koszulkę mam dla ciebie od Radia Plus i przy okazji informację, że też walczysz o nagrodę 5000 zł w finale tejże zabawy, także bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki, no i udanego odpoczynku
2: dziękuję.
1: Na działce.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Marcin Kierwiński nadal ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja przegrała głosowanie w Sejmie. Są alerty przed burzami dla 9 województw. Za chwilę też program Złota Rączka dla seniorów na Śląsku. Jest 15. Marcin Bartnik. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówił Michał Woś z PiSu.
1: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu. Jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
2: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
0: Odpowiadał minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier Donald Tusk.
3: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiSu czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
0: Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. To drugie w tym tygodniu alerty IMGW. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem i burzami w 9 województwach. Swój alert dla południowo-wschodniej Polski wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej ma być na Podkarpaciu. Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie do 19 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim.
4: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
0: Tłumaczył rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Tobała. Sędzia w listopadzie ubiegłego roku została zatrzymana za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Kobieta wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało 1,5 promila alkoholu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
6: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
7: I to się przyda.
6: Oczywiście.
7: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
8: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale z tej wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
0: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych.
9: Wiadomości Radia Plus. Radom, Radosław Mizera. Pierwsze podpisy zebrane. W Radomiu trwa akces zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Filip Waligórski, prezes Stowarzyszenia Lepszy Radom.
10: Udało nam się do dziś zebrać przeliczonych już posiadanych przez nas bezpośrednio w biurze 3089 podpisów. Wiemy, że w terenie jest przynajmniej kilkaset kolejnych. Co istotne, nie otrzymaliśmy jeszcze podpisów od Prawa i Sprawiedliwości, który również prowadzi zbiórkę, więc te 3000 to są wyłącznie podpisy zebrane przez sam Komitet Inicjatywy Referendalnej.
9: Potrzebnych jest 15 000 podpisów. Samo referendum mogłoby się odbyć na przełomie września i października. Osoby z niepełnosprawnościami prezentowały swoje zdolności na scenie. W Drzewicy zakończył się przegląd twórczości artystycznej pod nazwą Podkasana Muza.
11: Myślę, że jest potrzebne takie przedstawienia, taka integracja, no bo to zrzesza ludzi, poprawia nastrój, daje możliwość pokazania się na scenie.
12: Powiedzcie, że my tutaj jesteśmy, wspaniała zabawa.
13: Rozwijamy się, różnych talentów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
9: Opady deszczu będą nam towarzyszyć nawet do czwartku. Spada poziom pyłków traw i drzew. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali, a temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Tony Braxton już teraz w pięknej balladzie Unbreak My Heart w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 16. Po 15 oczywiście, przepraszam.

0: wszystkie kończyny poruszały nam się rytmicznie. No właśnie, bo to inaczej się nie da, kiedy w głośnikach Elton John I'm Still Standing. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Elektryka. Jak wiadomo, elektryka prąd nie tyka, ale może przejść niejednego elektryka i innych słuchaczy Radia Plus Prąd właśnie przy takich pobudzających numerach jak ten. Elton John za nami, elektrykom życzymy wszystkiego dobrego, uważajcie tam na siebie. No a za chwilę u nas Jennifer Rush, później duet Simon i Garfunkel, to będzie ścieżka dźwiękowa z filmu Absolwent.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.

0: po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Pięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
3: Malarz.

0: no tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
3: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

genialny film Absolwent, Dustin Hoffman, wówczas bardzo młody, zagrał tam główną rolę, no a muzycznie udzielał się tam dosyć mocno duet Simon i Garfunkel, czyli Mrs. Robinson. Ja zachęcam, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a macie chwilę albo wrócicie do domu, to tak na luzie zróbcie zdjęcie swojego balkonu, swojego tarasu, swojej działki albo ogródka, prześlijcie je na radio+.pl, zabawa Twój Zielony Zakątek. Bawimy się jeszcze przez najbliższe tygodnie. Pod koniec tejże zabawy zdecydujemy, kto ma najpiękniejszy zielony zakątek i tej osobie wręczymy 5000 zł w wielkim finale, ale każdego dnia dorzucamy też fantastyczne koszulki od Radia Plus, także no, zapraszam już teraz.

0: 38 385 77 15.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: BJ Thomas w deszczowej, ale jednak jakże pogodnej jednocześnie piosence. Bardzo dziękuję za dzisiaj. No to tak trochę też deszczowo na zewnątrz, także pamiętajmy o parasolach. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
1: Po reklamie.

0: Koalicja obroniła szefa MSWiA, za chwilę relacja z Sejmu. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7 pod Krakowem. Maryja prowadzi nas do Jezusa, mówi papież w Katalonii. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o jego odwołanie. Pozbawienia funkcji ministra spraw wewnętrznych chcieli posłowie PiS. W Sejmie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Mateuszu, czy minister mógł się obawiać utraty stanowiska?
1: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
2: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
1: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
3: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
1: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rozpocznie się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach teraz Marta Łazarska.
4: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
0: Mężczyźnie grozi dożywocie. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiają się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany. Protestujący zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
5: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę politycznie.
6: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada, że wciąż trwają analizy i nie został jeszcze wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy. Ostatnie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami ma się odbyć we wrześniu.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Leon XIV odwiedził opactwo Matki Bożej z Montserrat. Papież przewodniczył modlitwie różańcowej w słynnym klasztorze benedyktynów w Katalonii. Po modlitwie wygłosił przemówienie po hiszpańsku i katalońsku.
8: Cieszę się, że mogę przybyć do stóp Morenety, aby powierzyć jej pełen ufności w jej macierzyńskie wstawiennictwo, moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, który woła o sprawiedliwość i pokój. Wielkim wzruszeniem wspominam lata, w których byłem proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej w Montserrat w Trujillo w Peru. Dziękuję, Katalonio, za Twoją wiarę.
0: Papież podkreślił, iż Maryja prowadzi nas do Jezusa, który uczy miłości, miłosierdzia, pojednania i pokoju. Jednocześnie przestrzega przed słowami i postawami, które ranią, dzielą i niszczą wspólnotę. Pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii potrwa do 12 czerwca. Papież odwiedzi też Wyspy Kanaryjskie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
9: Spojrzałem na mapę, w tej chwili w Barcelonie 24 stopnie, jutro 28-29. No tak to wygląda w Hiszpanii, no to wracamy na nasze podwórko w Radomiu, regionie radomskim. W tej chwili pochmurno, od czasu do czasu pada deszcz, parasol niech będzie pod ręką. W tej chwili jest 17 stopni, ciśnienie 1015 hektopaskali, w nocy temperatura spadnie do 10, też będą opady deszczu. No i po tym gwizdaniu na początku tej piosenki już rozpoznajemy, że za chwilę grupa Scorpions zaśpiewa nam 5 minut po godzinie 16, popołudnie plus czas zacząć. Za chwilę magazyn w rytmie wydarzeń, powiem co w tym magazynie. Później oczywiście popołudnie z książką, z ciekawą muzyką, z kalendarium i z zaproszeniami na koncert w sobotę. Szczegóły jeszcze później.

0: To za chwilę zaczynamy pierwszą godzinę naszego magazynu w rytmie wydarzeń. Pierwsze podpisy już zebrane. Chodzi oczywiście o radomskie referendum, bo w Radomiu trwa ta akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radomia Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej. Filip Waligórski, prezes Stowarzyszenia Lepszy Radom, poinformował, że tylko stowarzyszenie samo zebrało już ponad 3000 podpisów.
1: Uważamy, że tempo jest dobre. Liczymy, że w tym tygodniu uda nam się nadgonić właśnie i dotrzeć do takich liczb, które będą już w pełni satysfakcjonujące. Musimy zebrać niemal równe 15 tysięcy podpisów. Mamy na to jeszcze 6 tygodni. No, uważamy, że zbierzemy tą liczbę.
0: No to tym tematem zajęła się Magda Gliszczyńska, za chwilę więcej, a przed nami również Dzień Puszczy Kozienickiej, który odbędzie się w sobotę na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, powiedział nam Mariusz Prawda, burmistrz Kozienic.
2: Kozienice ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami Dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień nad Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego.
0: Radek Mizera, więcej szczegółów z naszymi gośćmi powie za chwilę, a Marcin Prejs opowie o tym, że odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca plutonowego Stanisława Sobczyka i będzie to w poświętnym. Dlaczego? Kim był plutonowy? Jaka jest okazja, żeby ta uroczystość się tam odbyła? Szczegóły również w tej godzinie w naszym magazynie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 18 minut po godzinie 16. Pierwsze podpisy już zebrane. W Radomiu trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miejskiej, a więcej o tym już teraz opowie Magda Gliszczyńska.
2: Filip Waligórski, prezes Stowarzyszenia Lepszy Radom, poinformował dziś, że do tej pory sami inicjatorzy akcji zebrali ponad 3000 podpisów.
3: Udało nam się do dziś zebrać przeliczonych, już posiadanych przez nas bezpośrednio w biurze 3089 podpisów. Wiemy, że w terenie jest przynajmniej kilkaset kolejnych. Co istotne, nie otrzymaliśmy jeszcze podpisów od Prawa i Sprawiedliwości, który również prowadzi zbiórkę, więc te 3000 to są wyłącznie podpisy zebrane przez sam Komitet Inicjatywy Referendalnej. Uważamy, że tempo jest dobre. No, mieliśmy też kilka tutaj takich naturalnych osłabień związanych z tym, że było święto w trakcie ostatniego tygodnia, w związku z tym, że dzień targowy był przełożony na poprzedni tydzień, więc ta liczba może wydawać się mniejsza, ale realistycznie utrzymujemy tempo. Liczymy, że w tym tygodniu uda nam się nadgonić właśnie i dotrzeć do takich liczb, które będą już w pełni satysfakcjonujące.
2: Ile podpisów trzeba zebrać? Przypomnijmy.
3: Musimy zebrać niemal równe 15 tysięcy podpisów. Mamy na to jeszcze 6 tygodni. No, uważamy, że zbierzemy tą liczbę. Uważamy, że zbierzemy tą liczbę, szczególnie właśnie kiedy jeszcze mocniej ruszy zbiórka ze strony innych środowisk, które są zaangażowane w samą procedurę. Te 15 jesteśmy w stanie zebrać sami, tak, jako właśnie Komitet Inicjatywy Referendalnej, bez wsparcia innych środowisk. No więc w naturalny sposób szacujemy, że uda się zebrać to z nadwyżką, żeby nie zostało to odrzucone, żeby nie zostało to potraktowane tak jak inne inicjatywy, które podejmowaliśmy w przeszłości, gdzie zbieraliśmy wymaganą liczbę podpisów, jednak właśnie władze miasta twierdziły, że część z tych podpisów jest nieważna, no więc inicjatywy w ten sposób upadały, więc planujemy zebrać tą liczbę wymaganą z nadwyżką.
2: Przypomnijmy, potrzebnych jest 15 tysięcy podpisów. Gdzie są one zbierane? Informuje Bartosz Głogowski.
4: Podpisy w stałych punktach są zbierane na Placu Konstytucji codziennie mniej więcej od 16, czasem jest to od 18 do 20, plus w dni targowe na większości targowisk w Radomiu oraz w niedzielę w takich miejscach jak Zalew Borki, również Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Jagielloński oraz często w okolicy skupisk ludzi na osiedlach. W Radomiu mamy taką sytuację, że frekwencja w drugiej turze była na tyle niska, że ten próg to jest tylko 25% wyborców w Radomiu, więc to nie jest zatłaczająca liczba. Uważamy, że jeżeli pokażemy, że damy radę zebrać podpisy, to zmotywujemy tym ludzi, żeby poszli do urn, oddali swój głos i odwołali prezydenta.
2: Główne zarzuty w stronę prezydenta i Rady Miasta?
3: W naszej rozpisce 5 głównych zarzutów możemy znaleźć wydłużenie strefy płatnego parkowania, która wcześniej pracowała do godziny 16, teraz pracuje do godziny 18, dojąc kolejne pieniądze z kieszeni mieszkańców, no również związane właśnie z tym zmniejszaniem siły nabywczej radomian, podwyżki od podatku od nieruchomości, podwyżki opłat za wywóz odpadów. Kolejny punkt to jest kolesiostwo, obsadzanie swoich ludzi w radach nadzorczych miejskich spółek, podwyżka pensji prezydenta do maksymalnej możliwej wysokości jako pierwsza decyzja Rady Miejskiej, wysokie premie roczne dla prezesów miejskich spółek, które są zadłużone i które nie funkcjonują w taki sposób, w jaki powinny. Również lokowanie w tych spółkach swoich ludzi, no moglibyśmy o tym mówić godzinami. Również skandaliczna potańcówka w klimacie PRL, tak, gdzie pani wiceprezydent Michalska-Wilk tańczyła z omowcami, wykazując się brakiem jakiegokolwiek takiego rozumienia historii tego tak naprawdę, z kim ona się fotografuje. No i piąty punkt, czyli zadłużanie miasta.
2: Akcja zbierania podpisów potrwa jeszcze 6 tygodni, a referendum mogłoby się odbyć na przełomie września i października.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
5: Poczekaj, no gdzieś to było. Chwila. Coś się znowu zawiesiło.
6: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Będzie festyn, będą imprezy sportowe, będą koncerty, a to wszystko już w najbliższą sobotę na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim. Tego dnia odbędzie się Dzień Puszczy Kozienickiej. Gwiazdą wieczoru będzie Kękę, a szczegóły zna i teraz je przedstawi Radek Mizera.
2: Już wkrótce mieszkańcy oraz goście spotkają się podczas wyjątkowego wydarzenia plenerowego Dnia Puszczy Kozienickiej, organizowanego jak co roku na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie i połączy aktywny wypoczynek, kulturę, rozrywkę oraz promocję lokalnych tradycji. Organizatorzy przygotowali bogaty program pełen niespodzianek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, informuje Mariusz Prawda, burmistrz Kozienic.
3: Już wkrótce, bo 13 czerwca. Kozienice ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień nad Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego. Strefa rodzinna, pełna animacji i warsztatów, regionalne smaki, rękodzieło, pokazy oraz mnóstwo aktywności na świeżym powietrzu. Odbędą się koncerty znakomitych artystów. Na scenie wystąpią Nicponie, Baranowski oraz Kękę. To będzie kilka godzin świetnej muzyki i wyjątkowej atmosfery.
2: Impreza rozpocznie się już od godzin porannych. Jednym z pierwszych punktów programu będzie sportowa rywalizacja w ramach biegu szlakiem króla Zygmunta Starego, który co roku przyciąga miłośników aktywności fizycznej i rodzinnego spędzania czasu. Organizatorzy zachęcają zarówno zawodników, jak i kibiców do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Ale to nie wszystko, przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor Kozińskiego Domu Kultury.
4: Na małej scenie wystąpią wokaliści małej i młodzieżowej estrady piosenki oraz grupy taneczne działające w KDK. Zaprosimy również na warsztaty rodzinne, podczas których będzie można m.in. malować kamienie, tworzyć zmywalne tatuaże czy wspólnie działać plastycznie. Na uczestników czekać będą także artyści z grupy twórczej Wena, a także poeci z grupy Erato oraz strefa odkrywania wyobraźni i aktywności Sowa z ciekawymi zagadkami i zadaniami. Serdecznie zapraszam 13 czerwca nad Jezioro Kozienickie. Spotkajmy się podczas Dnia Puszczy Kozienickiej i spędźmy ten dzień razem.
2: Swoje stoiska zaprezentują koła gospodyń wiejskich, oferując regionalne potrawy i domowe wypieki. Uczestnicy będą mogli także odwiedzić stoiska lokalnych rzemieślników i twórców rękodzieła. Wieczorem centrum wydarzeń przeniesie się do amfiteatru pod dużą scenę koncertową. Organizatorzy przygotowali muzyczną podróż przez różne style i pokolenia, zapraszając artystów doskonale znanych publiczności. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka pod gwiazdami zaplanowana na godzinę 21, która będzie okazją do integracji oraz wspólnej zabawy mieszkańców. Szczegółowy program Dni Puszczy Kozienickiej na stronie radioplus.com.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
3: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
4: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
5: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Za 12 minut będzie godzina 17 i na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu jeszcze powędrujemy do Poświętne, bo tam uroczyście odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca plutonowego Stanisława Sobczyka. To jest żołnierz kampanii wrześniowej, urodzony w pobliskiej Studziennie. Po klęsce w 1939 roku walczył na różnych frontach Europy aż do zakończenia wojny. Jak wyglądał jego szlak bojowy? Jak przebiegać będzie zaplanowana na niedzielę uroczystość? Już teraz o tym rozmawiać będzie Marcin Prejs z naszym gościem.
2: Gościem Radia Plus jest dzisiaj pan Łukasz Glimasiński, wójt gminy Poświętne. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Plus.
2: Panie wójcie, no to powiedzmy na początek, jak to się stało, że gmina Poświętne postanowiła upamiętnić plutonowego Stanisława Sobczyka?
3: Tutaj mam wielką wdzięczność wobec naszych mieszkańców, a w szczególności wobec pana Władysława Łaskiego, mieszkańca miejscowości Poręby. Rok temu poprosił o spotkanie i zainteresował mnie historią Stanisława Sobczyka. Osoba, która dla większości naszych mieszkańców, myślę, do tej pory była nieznana, a posiada piękną, bogatą kartę historii. Pan Władysław przedstawił cały życiorys plutonowego Sobczyka i tak zaproponował, abyśmy tutaj wspólnym wysiłkiem ufundowali tablicę, może na jednym z naszych budynków użyteczności publicznej. Natomiast gdy zagłębiliśmy się w tą historię, uznaliśmy, że jest ona godna większego, piękniejszego uhonorowania.
2: To warto również wspomnieć o tym, że pan Stanisław Sobczyk był mieszkańcem gminy, tak?
3: Dokładnie tak, od tego powinniśmy zacząć. Urodził się w 1912 roku w Studziannie. Tutaj związał swoje życie w latach młodzieńczych, ukończył siedmioklasową szkołę powszechną. Dalej w 1934 roku został powołany do służby wojskowej. W tej służbie pozostał aż do czasów powojennych.
2: Wiemy, że brał udział między innymi w kampanii wrześniowej, a potem jak wyglądał jego dalszy bojowy szlak?
3: Tak, brał udział w kampanii wrześniowej od 1 do 17 września i warto tutaj podkreślić, że w czasie tych walk wojny obronnej był też ranny. Dalej był ewakuowany z całym oddziałem na teren Węgier, a dalej znalazł się we Francji. Wszyscy dobrze wiemy z historii, Francja również została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy, dlatego dalej losy Stanisława Sobczyka są związane ze służbą Wielkiej Brytanii i dywizją generała Maczka. Był żołnierzem 10. Pułku Strzelców Konnych i walczył w czasie wojny na terenach Francji, Holandii, Belgii, ale też Niemiec. Przez cały szlak bojowy z 1. Dywizją Pancerną generała Maczka. Dalej był w wojskach okupacyjnych na terenie Niemiec do marca 1947 roku, a w październiku 1948 roku został zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii.
2: A już w najbliższą niedzielę, panie wójcie, w Poświętnem zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca właśnie plutonowego Stanisława Sobczyka. I proszę powiedzieć, jak będą wyglądały właśnie te niedzielne uroczystości?
3: Tutaj wielkie ukłony pod adresem Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi, ponieważ ta tablica została sfinansowana ze środków IPN-u i wspólnie najbliższą niedzielę organizujemy uroczystości, które rozpoczną się uroczystą mszą świętą w naszej bazylice o godzinie 9. Dalej w uroczystym marszu, przemarszu przejdziemy na teren skweru Oręża Polskiego przy szkole podstawowej, gdzie zlokalizowana jest tablica. Cała uroczystość będzie w duchu wojskowym z apelem. Uroczystość zadba 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego Żagania. Tutaj też wielkie słowa wdzięczności i podziękowania. Będą goście z władz samorządowych, państwowych, przedstawiciele wojsk, stowarzyszeń, fundacji patriotycznych, a przede wszystkim będą członkowie rodziny Stanisława Sobczyka. Specjalnie na tą uroczystość przyleci do nas z Wielkiej Brytanii jego syn, wnuczek, wnuczki. Także będziemy w gronie znakomitych osób, ponad 40 osób z grona rodziny i przyjaciół. W czasie naszych uroczystości dzięki uprzejmości

0: Warszawskiej Dywizji Pancernej będzie można obejrzeć największy pojazd bojowy w naszych wojskach, to jest czołg Abrams. Mam nadzieję, że to będzie piękny magnes, który zachęci również dzieci i młodzież do uczestniczenia w naszych uroczystościach.
1: O planowanym na najbliższą niedzielę odsłonięciu tablicy poświęconej plutonowemu Stanisławowi Sobczykowi opowiadał nam dzisiaj pan Łukasz Glimasiński, wójt gminy Poświętne. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

4 minuty pozostały do godziny 17. Punktualnie o 17 zapraszam na najświeższe wiadomości, później kilka słów o pogodzie i zaproszę na drugą część naszego magazynu w rytmie wydarzeń.

0: Radio Plus Radom.
1: Prezydent Karol Nawrocki ma polecieć do USA na urodziny Donalda Trumpa. Grzegorz Braun z zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz. Lubelskie Centrum Wolontariatu szuka chętnych do pomocy w czasie wakacji. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
2: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
1: Mówiła Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prezydent ma pojechać do USA na urodziny Donalda Trumpa. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej Karol Nawrocki dostał zaproszenie na przyjęcie urodzinowe amerykańskiego przywódcy. W niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to jednak oficjalna państwowa wizyta. Grzegorz Braun ma zakaz rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. To postanowienie sądu apelacyjnego w Krakowie. Polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te twierdzenia muzeum wytoczyło Braunowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach teraz Brian Bednarczyk.
3: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Federacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: Brian Bednarczyk, dziękujemy. Prawie 90% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
4: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówił Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich.
5: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: A apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wsparcie psychologiczne można otrzymać przez telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111. Wolontariusze poszukiwani. Lubelskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu szuka chętnych do pomocy w czasie wakacji.
6: To nie jest tak, że wiosną czy latem nie ma osób potrzebujących. Są zawsze, zmieniają się natomiast ich potrzeby, więc inne działania na rzecz osób w kryzysie, takie jak wydawanie posiłków, czy chociażby wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, te działania są jak najbardziej kontynuowane.
1: Mówiła Justyna Orłowska z Lubelskiego Centrum Wolontariatu. Organizacja prowadzi kilkanaście programów pomocy i zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi. Szczegóły na stronie wolontariat.lublin.pl.
7: No i temperatura spadła. Wczoraj było 29, dzisiaj jest 17 stopni w tej chwili. W nocy będzie jeszcze mniej, koło 10. Jutro troszeczkę cieplej i pojutrze, bo temperatura zacznie rosnąć, ale urośnie maksymalnie do 20-21. Tak będzie w weekend. Niestety weekend deszczowy się zapowiada. Z Philem Collinsem zaczynamy kolejną godzinę Popołudnia Plus, a za chwilę z reporterami zaczniemy drugą godzinę magazynu W Rytmie Wydarzeń.
0: Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Powiemy o tym, że osoby z niepełnosprawnościami prezentowały swoje zdolności na scenie. W Drzewicy zakończy się przegląd twórczości artystycznej pod nazwą Podkasana Muza. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 wykonawców.
1: Myślę, że jest potrzebne takie przedstawienia, taka integracja, no bo to zrzesza ludzi, poprawia nastrój, daje możliwość pokazania się na scenie.
2: Bądźcie, że tutaj jesteśmy, wspaniała zabawa.
3: Rozwijamy się, różnych talentów. Od 20 lat tańczę, taniec towarzyski, bardzo lubię tańce. Hej!
0: A za chwilę Marcin Prejs opowie nam o tym pięknym wydarzeniu więcej, a czerwiec to ważny i najbardziej niebezpieczny miesiąc dla jeży. W tym miesiącu przypada szczyt ich sezonu godowego. Zwierzęta te stają się niezwykle aktywne. Dlaczego są pożyteczne? Dlaczego warto je chronić? Wyjaśnia Agnieszka Kamińska-Wodarczyk, prezes Fundacji Dzika Lekcja.
4: Jeże są ważne dla środowiska, gdyż ważna jest ogółem bioróżnorodność. Jeże są to zwierzęta pod ochroną, bo my jako ludzie stworzyliśmy dla nich wiele sztucznych zagrożeń. Są ważne, bo jest to największy ssak owadożerny w Polsce, który wyjada szkodniki, które nam po prostu w naszych ogrodach robią spustoszenie.
0: Magda Gliszczyńska opowie więcej o tym zjawisku związanym z jeżami, no i powiemy o tym, że od dziś wchodzą w życie zmiany w prawie ruchu drogowym dotyczące rejestracji pojazdów. Na zakończenie będą oczywiście tradycyjnie jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. Zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: W Drzewicy zakończył się przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością pod Kasana Muza. Wydarzenie już po raz ósmy organizował miejscowy warsztat terapii zajęciowej. Na scenie zaprezentowało się ponad 150 wykonawców. Marcin Prejs również wybrał się tam z mikrofonem w ręku i przygotował tę relację.
2: Niech każda prezentacja, każdy występ będzie dowodem na to, że talent nie potrzebuje etykiet, a marzenia nie znają granic. Niech sztuka przemawia dziś głośniej niż słowa, a nasze serca pozostaną otwarte na drugiego człowieka.
3: Sylwia Gąsierowska, warsztat terapii zajęciowej w Drzewicy. Dzisiaj zorganizowaliśmy ósmy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością pod Kasana Muza Drzewica 2026. Placówki przyjeżdżają do nas z całej Polski. Mamy tak zwany swing duet Łomianki. Są to osoby tańczące na wózkach. Mamy nowych przyjaciół, warsztat terapii zajęciowej w Stoku. Mamy również gości z Radomia, z Rawy Mazowieckiej, z Przysuchy, z Nowego Miasta. Ideą najważniejszą jest integracja. Integracja osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
4: Nazywam się Kuba Lelek, z Warszawy jestem.
5: Tarek Łupik, też z Warszawy.
6: Co zaprezentowaliście na scenie?
4: Wersa angielskiego i wersa angielskiego.
6: Tańczyliście, tak?
4: Tak.
6: Lubicie tańczyć?
5: Lubimy, to jest nasza pasja i lubimy to robić.
4: Od 20 lat tańczę, taniec towarzyski. Bardzo lubię tańce, bo oglądam taniec gwiazdami.
7: Myślę, że opisywanie wyjątkowości tego wydarzenia nie ma sensu, ponieważ sam fakt, że mówimy o występach artystycznych osób z niepełnosprawnościami, definiuje już to wydarzenie. Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy. Jako gospodarz miasta bardzo się cieszę, że wydarzenie o zasięgu ponadlokalnym cyklicznie w Drzewicy ma miejsce i możemy tutaj pochwalić się naszymi uczestnikami, jednocześnie być gościnnym miejscem dla placówek, które pracują z osobami z niepełnosprawnością w miejscu sąsiednich województw.
8: Ja do lasu nie pojadę.
9: Anna Grabowska, reprezentuję środowisko Ludowca Młody Typułdę w Radomiu, Stowarzyszenie Razem. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy. My to byliśmy właśnie w kubańskim stylu.
6: Co wam dają właśnie takie występy na scenie?
9: Satysfakcję, dużo treningów, wspaniała zabawa.
3: Takim początkiem, iskierką, która dała nam dużej mocy do powstania tego przeglądu, była chęć integrowania współpracy z szerszą rzeszą osób z niepełnosprawnościami, jak i z placówkami podobnymi do naszej, czyli z warsztatami. Osoby z niepełnosprawnościami kochają być artystami, pokazywać się na scenie to, co pokazują, pokazując z głębi własnego serca, to, co czują i co widzą.
8: Dobrze jest kłusownikiem być. Hej, dobrze jest kłusownikiem być.
10: Mam na imię Mirek, przyjechaliśmy tutaj z Środowiskowego Ośrodka Samopomocy w Dąbrówce. Będziemy tutaj przedstawiać Kaczkę Dziwaczkę. No i myślę, że jest potrzebne takie przedstawienia, taka integracja, no bo to jakby zrzesza ludzi, poprawia nastrój, daje możliwość pokazania się na scenie.
6: Pan dzisiaj jest w specjalnym stroju, tak?
10: Jestem w stroju tutaj specjalnym, występuję jako kupiec. No i myślę, że będzie udana zabawa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama. Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Czerwiec to ważny i najbardziej niebezpieczny miesiąc dla jeży. W tym miesiącu przypada szczyt ich sezonu godowego. Zwierzęta te stają się niezwykle aktywne. Pojawiają się nie tylko w ogrodach i lasach, ale także na ulicach. Niestety często giną pod kołami samochodów. Jak je chronić? Tematem tym zajęła się Magda Gliszczyńska.
2: Wiele osób zapewne pamięta jeszcze tę piosenkę, a jeże czerwcową nocą przemierzają nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu partnera i pożywienia. To szczyt ich sezonu godowego.
3: Nie tylko czerwiec, ale wczesne lato i lato.
2: Agnieszka Kamińska-Włodarczyk, prezes Fundacji Dzika Lekcja.
3: Jest to okres intensywnej aktywności jeży, dlatego że jest to dla nich czas rozrodu. W tym czasie jeże łączą się w pary, matki chodzą w ciąży, rodzą i wychowują młode. A żeby wychować młode, muszą bardzo dużo żerować.
2: A gdzie najczęściej można spotkać jeże?
3: Uczestnicy moich zajęć twierdzą, że w lesie. Jest to dość zabawne, dlatego że ja najpierw pytam dzieci, gdzie widziały jeża, i one opowiadają: u babci, na działce, a u nas na podwórku. A potem pytam, a gdzie mieszkają jeże? Odpowiedź jest taka churalna: w lesie. Zawsze zaczynam się śmiać i mówić, że przed chwilą powiedzieliście coś innego, bo rzeczywiście, teraz uwaga, trudne słowo, jeże są gatunkiem synantropijnym, to znaczy, że żyją blisko ludzi. Żyją tak naprawdę na zielonych skwerach między blokami, w parkach, w sadach, na cmentarzach. Jeż w mieście nie jest niczym dziwnym. Generalnie jeże spotykamy blisko ludzkich siedzib.
2: Jak się zachować, gdy zauważymy jeża na przykład na drodze, na spacerze w lesie czy w ogrodzie?
3: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakim stanie jest ten jeż. Jeżeli zachowuje się normalnie, to znaczy, gdy się do niego zbliżymy, przyjmuje pozycję obronną, zwija się w kulkę, fuka, to wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Kolejnym takim znakiem rozpoznawczym zdrowego jeża jest jego kształt. Jeśli jeż ma taki kształt łezki, jeśli patrzymy na niego od góry, generalnie jest bardziej okrągły niż podłużny, powinno być z nim wszystko w porządku. Zwracamy też uwagę na oczka. Oczka powinny być bystre, jak małe czarne koraliki. Zdrowy jeż powinien zachowywać się dziarsko, penetrować otoczenie, a gdy zbliża się zagrożenie, po prostu przyjmować pozycję obronną. Jeśli jeż jest zauważony w dzień, jego chód jest chwiejny, widzimy rany albo już złożone jaja much, albo jeśli widzimy jeżątka, małe jeżyki poza gniazdem, to jest sygnał alarmowy. Generalnie w takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt i dopytać, co należy zrobić w tej sytuacji, dlatego że każda sytuacja może być inna.
2: Dlaczego chronić i jak pomagać jeżom? Dlaczego są ważne dla środowiska?
3: Jeże są ważne dla środowiska, gdyż ważna jest ogółem bioróżnorodność. Jeże są to zwierzęta pod ochroną, bo my jako ludzie stworzyliśmy dla nich wiele sztucznych zagrożeń. Są ważne, bo jest to największy ssak owadożerny w Polsce, który wyjada szkodniki, które nam po prostu w naszych ogrodach robią spustoszenie. Także jeże warto chronić, bo chronimy samych siebie przez to, a jak jeżom pomagać? Pomagać mądrze i adekwatnie do potrzeb. I czasami pomagać jeżom, to znaczy zaniechać niż coś robić. Czyli jeśli nam się wydaje, że jeż wymaga pomocy, to należy go najpierw zaobserwować i interweniować tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Natomiast jeśli tak po prostu spotkaliśmy jeża na spacerze, na przykład wieczorem i przechodzi przez ulicę, to po prostu pomóc mu dostać się na tą stronę, w którą stronę szedł. Zbyt często nie kosić, zostawić kawałek dzikiego ogrodu, dbać o to, żeby zawsze dzikie zwierzęta miały dostęp do wody.
2: Edukacja dotycząca jeży jest bardzo potrzebna, mówi Marta Trojanowska, bibliotekarka i miłośniczka tych zwierząt, która zauważa, że jest bardzo dużo literatury o tej tematyce.
4: Książek jest bardzo dużo, ale trzeba na nie bardzo uważać, ponieważ
2: jeż rzeczywiście bardzo często jawi nam się jako takie bajkowe stworzenie z tymi jabłkami mitycznymi na grzbiecie, który pije mleko. Wokół tych zwierząt narosło bardzo dużo mitów, takich naprawdę szkodliwych dla nich. Widzimy na rynku wydawniczym coraz więcej książek, które naprawdę pięknie mogą posłużyć jako materiał edukacyjny. Wspaniała książka Ewy Nowak, Porwanie jeża Eliasza, czy na przykład Przygody psa Precla, w którym bohaterowie spotykają jeża potrzebującego pomocy.
4: W Polsce występują dwa gatunki jeży. Jeż wschodni, zasiedlający niemal cały kraj, oraz jeż zachodni, występujący głównie na zachodzie. Oba są w Polsce objęte ochroną, co oznacza, że obowiązuje m.in. zakaz ich chwytania, przetrzymywania oraz niszczenia ich schronień.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: To ważna informacja dla tych wszystkich, którzy, no właśnie, mają auta. Mają ograniczyć formalności, usprawnić obsługę mieszkańców. Od dziś wchodzą w życie zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczące rejestracji pojazdów. Zgodnie z nowelizacją ustawy kierowców czeka kilka istotnych ułatwień w procedurach rejestracyjnych, ale szczegóły już teraz Justyna Malińska przedstawi.
2: A ze mną dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym Robert Bazułka. Jakie zmiany, nowości czekają na osoby rejestrujące auta?
3: Te nowości, które jakby implementujemy w tej chwili w Wydziałach Komunikacji w całej Polsce, to przede wszystkim efekt deregulacji, które zapoczątkował rząd, a tak naprawdę Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi o to, żeby uprościć proces rejestracji pojazdów klientom, mieszkańcom miast i powiatów w naszym kraju. Generalnie chodzi o to też, żeby jakby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe, które muszą dokonywać w procesie rejestracji, a tym niewątpliwie było przynoszenie tablic, demontowanie tych tablic z pojazdów do tak zwanej legalizacji. W tej chwili od 10 czerwca obowiązują nowe przepisy. Nie oszukujmy się, to spowoduje, że pewnie sporo klientów ucieszy się z tego powodu, ponieważ nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami rejestracyjnymi i w tym momencie po pierwsze zaoszczędzi, bo nie będzie dopłacał do nalepek legalizacyjnych. Druga sprawa to jest taka, że z pewnością też ułatwi proces samej rejestracji, ponieważ nie będzie konieczności ponownego wychodzenia z urzędu, aby zdemontować tablicę i przynieść je do pracownika przy stanowisku.
2: To nie jedyne zmiany.
3: Tak, jeżeli chodzi o pozostałe kwestie dotyczące zmian, to nowelizacja ustawy mówi o tym, że jeżeli badanie techniczne będzie udostępnione w systemie CEPiK, czyli pracownik w Wydziale Komunikacji będzie je miał dostępne w systemie, to będzie możliwość zarejestrowania takiego pojazdu. W tym przypadku klient po przeprowadzonym badaniu technicznym powinien mieć to badanie wprowadzone do systemu, diagnosta wprowadza do systemu CEPiK, a tak naprawdę do systemu pojazd i w tym procesie klient nie musi przynosić nam tej papierowej wersji, tylko po prostu proces rejestracji jest tak przygotowywany, żeby był do odczytania w formie elektronicznej.
2: Co to da kierowcom?
3: No, zdajemy sobie sprawę, że nie ukrywajmy, było to uciążliwe. Demontowanie tablic, montowanie z powrotem, często ramki od tablic rejestracyjnych się po prostu niszczyły. To było na pewno uciążliwe dla klientów. Jeżeli oświadczy pisemnie nasz klient, że takie tablice są w nienagannym stanie, wtedy pracownik po prostu przerejestruje pojazd. Nie będzie naliczana dodatkowa opłata za nalepki legalizacyjne. Myślę, że to jest na pewno pozytywne rozwiązanie i spodoba to się mieszkańcom powiatu.
2: Ale to dopiero początek większych zmian.
3: Nie ukrywam, że czy to hak, czy właśnie badania techniczne, te wszystkie elementy, łącznie z tablicami, to jest taki pierwszy etap przygotowawczy, jeżeli chodzi o tak zwaną e-rejestrację. Nie zapominajmy, że od stycznia przyszłego roku Ministerstwo Infrastruktury z Ministerstwem Cyfryzacji planują możliwość zarejestrowania pojazdu drogą internetową. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak to w szczegółach będzie wyglądało. Natomiast właśnie te wszystkie elementy, jak właśnie tablice rejestracyjne, badania techniczne czy świadectwa homologacji, to wszystko ma być dostępne w sposób taki przyjazny klientowi. Przede wszystkim, aby skrócić czas oczekiwania też, skrócić czas samej rejestracji pojazdu, no ale też przede wszystkim, żeby umożliwić właśnie tą e-rejestrację, bo jeżeli będzie składany wniosek, to klient już nie będzie musiał dosyłać tych tablic rejestracyjnych, nie będzie musiał ich okazywać. Także na pewno duża zmiana.
2: Zmiany obowiązują od dziś, a opowiadał o nich dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym Robert Bazułka.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: I to prawie wszystko w naszym magazynie. Prawie dlatego, że za kilka minut na zakończenie tradycyjnie będą jeszcze aktualności Radia Watykańskiego. 19 minut pozostało do 18:00.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierzam moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. Stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
3: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzicie lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem, być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
1: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
4: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.

0: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin pragnący naśladować Jezusa.
1: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy, oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
0: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To oczywiście Smoki w Radio Plus. Radą 2 minuty pozostały do godziny 18. Za chwilę zapraszam na najświeższe wiadomości.
1: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
4: Ważą się losy orderu Orła Białego dla Załańskiego. Prezydent odwleka decyzję. Rodzice zmarłych dzieci w Lublinie zbierają pieniądze na pomnik grobu dziecka utraconego. Od dzisiaj ułatwienia dla kierowców. Nie trzeba odkręcać tablic. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ważą się losy orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Wszystko po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia i otrzymał już opinię kapituły, jednak nie ogłosił jeszcze decyzji, a brak pośpiechu w tej sprawie chwali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
4: Tak sytuację z kolei komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgii Tychii. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy podstaw do wspólnej walki z wspólnym wrogiem. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa nie przejmuje się też brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Monika Piątkowska deklaruje, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
6: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, w krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
7: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
6: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
7: Kampania już rusza? Ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
6: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
4: a z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Rodzice zmarłych dzieci w Lublinie zbierają pieniądze na pomnik grobu dziecka utraconego. Potrzeba jeszcze ponad 80 tysięcy złotych, mówi koordynatorka tej akcji Karolina Garbacz.
8: Zabraliśmy już na ten taki nagrobek granitowy, który będzie i teraz już właśnie stoimy przed ostatnim etapem. To jest taka rzeźba, która będzie przedstawiała Jezusa, który ma na rękach to zmarłe dziecko, które jest już u niego, a pociesza też rodziców, którzy za nim tęsknią.
4: Budowę grobu dziecka utraconego realizuje diakonia Życia Ruchu Światło Życia Archidiecezji Lubelskiej. Szczegóły dostępne na stronie rodzicepostracielublin.pl.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Od dzisiaj obowiązują ułatwienia dla kierowców po zakupie używanego samochodu. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
9: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
4: Nowe przepisy dotyczą jedynie aut zarejestrowanych już wcześniej w Polsce.

16 stopni w tej chwili na termometrze, a więc temperatura troszkę zaczęła spadać, no i spadnie do 10 w nocy. Cały czas niech parasol będzie pod ręką, bo od czasu do czasu coś kropi. Te deszcze przelotne zapowiadają synoptycy na dziś, na noc, również jutro. Jutro będzie około 19 stopni, około 20 pojutrze. No i tą piosenką z filmu Top Gun, no właśnie, wszyscy już kojarzymy, Grupa Berlin. Zaczynamy kolejną godzinę Popołudnia Plus. Wojtek Sałek, zapraszam.

kalendarzu mamy mądrość ludową na dziś. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Pięknie to brzmi, chociaż tak naprawdę do astronomicznej, końca astronomicznej wiosny pozostało jeszcze 10 dni. Ale Małgorzata jest takim symbolem, że już zaczyna być coraz cieplej. Może dzisiaj się to nie sprawdza tak za oknem, ale niech tak będzie chociażby w przysłowiu. Dzisiaj Bogumiła, dzisiaj Cecylia, dzisiaj Diana, no i wspomniana przeze mnie Małgorzata. Panie dziś od samego rana świętują. Niech im wszystko układa się pięknie i niech to będzie ich dzień, ich święto. Ja szczególnie pozdrawiam moją siostrę Małgosię. No co, taka prywata, delikatna, ale w końcu są imieniny raz do roku. To chyba mogę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj mamy również Międzynarodowy Dzień Elektryka. Pozdrawiam wszystkich elektryków. Ja się na prądzie nie znam. Ja nie dotykam się. Ja uważam, że niech to robią ci, którzy się na tym znają, a znają się elektrycy i oni od wielu lat właśnie świętują ten dzień. No to upominek muzyczny dla przede wszystkim pań, które dzisiaj świętują, tak jak powiedziałem, od samego rana. I jeżeli zamkniemy oczy i sobie wyobrażimy Johna Travolta idącego ulicą Nowego Jorku, od razu zobaczymy tę scenę z filmu Gorączka sobotniej nocy. Grupa Bee Gees już teraz w Radio Plus Radom.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

To za chwilę zajrzymy do kalendarza muzycznego. Urodziny dwóch wyjątkowych kobiet, związanych są właśnie z tym dniem dzisiejszym, czyli 10 czerwca. Też w klimacie polskim to będzie. Tyle na razie, a za chwilę więcej szczegółów.

No właśnie zaglądamy do kalendarza muzycznego, tam mamy urodziny dwóch niesamowitych kobiet, które po prostu zapadły nam w pamięć i zostały ikonami polskiej muzyki. No to zaczynamy od roku 1938 i to miejscowości Hasej w Belgii, bo tam na świat przyszła Czesława Cieślak, tak się nazywała, ale świat ją poznał, Polacy przede wszystkim, jako Violetta Villas. W latach 60. popularna piosenkarka o czterooktanowej skali głosu, sięgającej sopranu koloraturowego, uważana za diwę tamtej dekady. Takie piosenki jak Dla Ciebie Miły, Jak Nie, To Nie, Czy Przyjdzie Na To Czas, były znane przez Polaków i śpiewane i słuchane bardzo często, ale no właśnie, nieznana była tylko w Polsce, bo występowała we Francji, w Stanach Zjednoczonych, u boku takich artystów jak Frank Sinatra, Polanka, Charles Aznavour, Dean Martin. Śpiewała też na przykład duet z Barbara Streisand. Zmarła w grudniu 2011 roku. Dziś wspominamy urodziny Violetty Villas, dziś wspominamy urodziny również Anny Janter, która przyszła na świat w Poznaniu w 1950 roku, właśnie 10 czerwca. Czołowa polska piosenkarka lat 70. mama Natalii Kukulskiej, wylansowała całą serię przebojów, głównie autorstwa swojego męża Jarosława Kukulskiego. Tyle słońca w całym mieście, zawsze gdzieś ktoś czeka, gdzieś czeka ktoś, czy najtrudniejszy pierwszy krok. Zginęła w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. To był marzec 1980 rok. Anna Janter zaśpiewała również tę piosenkę, bardzo optymistyczną.

Jeżeli nie macie jeszcze planów oczywiście na nadchodzący weekend, bo dużymi krokami się zbliża jutro, już przypomnę, czwartek, piątek już można zacząć planować, sobota, niedziela, do wyboru, do koloru. Mnóstwo fajnych rzeczy ma się dziać, no to ja będę trochę podpowiadał, na co będzie można się wybrać. W kolejnej godzinie będę miał dla was zaproszenia na koncert, bo Radomska Orkiestra Kameralna kończy sezon i to będzie ostatni w tym sezonie koncert. Jaki koncert to zagra, już zapraszam na naszego radiowego Facebooka, tam jest już podpowiedź i plakat, a szczegóły powiem w kolejnej godzinie i będę dla was miał dwa podwójne zaproszenia. A ponieważ trwa sezon na truskawki, co widać, co słychać, co czuć, gdzieś tam koło bloków stoją samochody, otwarte bagażniki i panie czy panowie po prostu sprzedają mnóstwo truskawek, tanieją, to dobrze, chociaż ja pamiętam czasy, kiedy były zdecydowanie łatwiej dostępne finansowo, no ale dobrze, niech tak będzie, w każdym razie nie mogło truskawek zabraknąć także w audycji Pichce, nie na antenie, a ta audycja już za chwilę w imieniu Agnieszki Moskaluk, zapraszam. You feel

0: ocenie na antenie. Radia Plus.
1: Agnieszka Moskaluk, kłaniam się i zapraszam Państwa na czerwcowe pichcenie na antenie. I w pierwszym momencie myślałam, żeby zaproponować Państwu jakąś potrawę z bobu, czyli krótko mówiąc, żeby rzucić się na bób. Ale dzięki temu, że teraz w sklepach czy na ryneczkach możemy sprawdzić, czy dany produkt jest nasz krajowy, czy to cały czas jeszcze są owoce i warzywa importowane, no to sprawdziłam i niestety te boby, które mamy na nasz rynku polskim, to są boby na przykład z Albanii, więc ja na bób jeszcze poczekam. No więc zdecydowałam się na czerwcowy klasyk, czyli na truskawki. To są owoce przepyszne i naprawdę niezwykle zdrowe. A poza tym to są takie owoce, które przenoszą nas jak wehikuł czasu do czasów, kiedy byliśmy mali. Któż to nie pamięta truskawek ze śmietaną i z cukrem podawanych przez babcię? Albo truskawek rozgniatanych widelcem i mieszanych z makaronem i ze śmietanką albo z jogurtem. Można truskawki zjeść też po prostu odrywając tylko szypułkę i zjadając te przepyszne owoce, ale można też puścić wodze fantazji i zrobić z truskawkami niezwykłe cuda. A najważniejsze jest to, że truskawki już są polskie i są przepyszne, co praktycznie prawie każdego dnia sprawdzam na ryneczku.
2: To są polskie truskaweczki.
3: No jest udana, dobre, smaczne. Są dostatecznie słodkie.
2: Piękna, czerwona, no przepyszna. Każdy próbuje, mówi, że słodziutka, mięciutka.
4: Sezonowość, bardzo lubię truskawki pomieszane na przykład z agrestem, bo są i słodkie, i słone, przełamują się. Do tego ta kruszonka, która jest też słodka. Agrest, jak coś jest kwaśnego, to fajnie, że to przełamuje.
1: Dobrze jest sprawdzić, czy kupujemy po pierwsze truskawki polskie, a nie zagraniczne, a jeszcze lepiej by było, gdyby to były truskawki po prostu z naszego regionu. Warto też pamiętać o tym, że te nasze są naprawdę pod ścisłą kontrolą specjalistów, o czym przekonuje Anna Sauker, hodowczyni truskawek.
5: Lokalni producenci, a od takich polecam nabywać truskawki, na pewno w naszym regionie są pod stałą kontrolą jak i Wiorinu, i sanepidu, są próby na pozostałości pestycydów robione obowiązkowo w każdym mniejszym, większym gospodarstwie. Ja bym się tutaj nie martwiła. Korzystajmy, póki są.
1: Kupując truskawki, możemy się zdecydować na letnie klasyki, czyli na przykład na szybkie ciasto ucierane z owocami albo na truskawki pod kruszonką.
6: Kilogram mąki, do tego dodajemy 250 ml mleka, 250 ml oleju. No i składniki uzupełniające to jest między innymi przyprawy, cukier waniliowy, cukier puder, w zależności od tego, co lubimy. Cynamon, polecam, żeby dodawać cynamon. No i tutaj niespodzianka, ostra papryka w proszku. Dlaczego? Dlatego, że samo ciasto jest mdłe od oleju, ale bardzo fajne i do tego

0: Jest też taka teoria, że jeżeli owoce i warzywa pojawiają się w tym samym czasie w sezonie, to na bank będą do siebie pasowały. No i tak, pasują do siebie pięknie szparagi i truskawki, na przykład szparagi ugrillowane z musem truskawkowym. Pasują do siebie truskawki z bobem, więc można zrobić sałatkę. No i to, co ja bardzo lubię, to truskawki w wersji wytrawnej na tostach i do tego pesto. Może być klasyczne pesto bazyliowe, ale możemy też zrobić pesto po prostu z pietruszki albo z natki marchewki. Świetnie odnajdą się truskawki również z dodatkiem szpinaku, na przykład w sałatce ze szpinaku, rukoli, sera feta. Ale myśląc o truskawkach, warto też pamiętać, że nie można łączyć truskawek z lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwhistaminowymi. Truskawki zawierają naturalne polifenole i salicylany. Salicylany mają właściwość rozrzedzania krwi, no więc ich połączenie jeszcze z takimi lekami, które rozrzedzają krew i obniżają ciśnienie, może nasilić ich działanie i to może być dla nas bardzo niebezpieczne. I zanim zaczniemy się zastanawiać, jak do tego doszło, że Amerykanie odkryli water fruit, czyli kompot z truskawek, albo dlaczego Iga Świątek tak kocha makaron z truskawkami, to po prostu sami przypomnijmy sobie, jak wspaniałe są te owoce. Trwa sezon, najlepszy moment, żeby zajadać się truskawkami. Agnieszka Moskaluk, smacznego i do usłyszenia za tydzień.
1: Ich cenie na antenie Radia Plus.

tutaj Agnieszka akurat podpowiedziała, że można robić naprawdę szalone rzeczy z truskawkami i nie tylko na słodko. I mają one swój właśnie klimat, te truskaweczki w tym miejscu. No dobrze, no to korzystajmy, póki są, bo później będziemy żałować, że już się skończyły. No, smaka mi narobiła Agnieszka chyba, wracając. Gdzieś tam na pewno jeszcze znajdę kogoś, kto będzie sprzedawał wieczorem truskawki. Bo w domu już zabrakło. Były do południa i się skończyły, ale to normalne w tym czasie. 5 minut pozostało do godziny 19:00. Za chwilę wiadomości.

0: Radio Plus Radom. Prezydent leci do USA w niedzielę urodziny Donalda Trumpa. Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś. Zmiany w episkopacie, dziś zebranie plenarne w Łomży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami teraz Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Od 9 godzin Jarosław Kaczyński odpowiada na pytania śledczych. Trwa przesłuchanie prezesa PiS w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Kaczyński został wezwany do prokuratury w charakterze świadka.
2: Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia. Z tego, co usłyszałem, przesłuchanie odbywa się w dość dobrej atmosferze.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Śledztwo jest związane z niedoszłymi planami wybudowania w centrum Warszawy dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Chodzi o doprowadzenie austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. Białoruski opozycjonista spotkał się dzisiaj z władzami Białegostoku i regionu.
3: Pan Andrzej jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
4: Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Biskup Krzysztof Wędkowski został wybrany przewodniczącym Rady Prawnej Episkopatu, a arcybiskup Andrzej Przybylski członkiem Rady Stałej Episkopatu. To decyzja 405. zebrania plenarnego, które odbywa się w Łomży.
6: Biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Andrzej Przybylski został też powołany na stanowisko delegata do spraw apostolstwa chorych. Rezygnację złożył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego został ksiądz Mateusz Adamski, a sprawami bioetycznymi zajmie się ksiądz Łukasz Duda. Biskupi zdecydowali także o zniesieniu zespołu Laudato Si przy Radzie Episkopatu do spraw społecznych. W jej miejsce powstanie teraz zespół KEP do spraw ekologii.
0: O czym informowała Aneta Paszko.

Popadało i popada, jak mówią synoptycy. Od czasu do czasu będzie przerwa, ale parasol nie będzie pod ręką. Po prostu tak ma być dzisiaj, jutro i pojutrze. W weekend też przewidywane są, zwłaszcza w sobotę, opady deszczu. Temperatura spadła po wczorajszych upałach. 19 stopni dzisiaj było maksymalnie, w tej chwili jest 16. On zagra za chwilę na gitarze, a za chwilę ona zagra na saksofonie w duecie Dave Stewart, Sandy Duffer. Wojtek Cały, dzień dobry, zapraszam, to popołudnie plus, minęła 19, jesteśmy razem jeszcze przez dokładnie 55 minut do 20.

Tak, spojrzałem raz jeszcze w kalendarz. Mówiłem, że dzisiejszy dzień, czyli 10 czerwca, to dzień urodzin Violetty Villaseñor, ale także innych muzyków. Michał Brendal, czyli perkusista zespołu WW, także ma swoje urodziny. Ktoś napisał o nim, że jest sercem i pulsem WW, jest koneserem jazzu, pięknych kobiet, wina, dobrego jedzenia i zespołu Akcent. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, ale bardzo dobra laurka. W każdym razie pozdrawiamy pana Michała. Niech bębni cały czas z grupą WW. Wydali piękną płytę, tę ostatnią. Ruszyli w trasę, gdzieś tam koncerty są. Szkoda, że ominął Radom, że znowu w Radomiu nie zagrają. Bardzo chętnie bym się wybrał, a jeżeli nie zagrają w Radomiu, to może się wybiorę gdzie indziej. Kto ma jeszcze urodziny? Tomek Makowiecki ma urodziny. To lider zespołu Makowiecki Band. Pamiętacie taką edycję pierwszą programu Idol? Tam Tomek się pojawił. Tam mnóstwo wspaniałych wokalistów pojawiło się w tej pierwszej edycji. I Tomek cały czas gra, cały czas śpiewa, cały czas wydaje kolejne płyty. Ta ostatnia jest świetna. Według mnie troszkę się zmienił, ale według mnie na plus się zmienił. I taka jest jedna piosenka, bardzo ulubiona przeze mnie, którą śpiewa razem z Kasią Nosowską. Tytuł? Nie ma nas. Taki tytuł właśnie. Gdzieś tam jak zobaczycie, posłuchajcie. Naprawdę świetna piosenka. Pan Tomek też ma dzisiaj urodziny. To też wszystkiego dobrego. 16 minut po godzinie 19.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: wiadomości od sklepu. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Po reklamie.

Mówiłem, że będę miał dla was zaproszenie na koncert. No to jest okazja, bo to jest koncert na zakończenie sezonu artystycznego 2025-26 Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Koncert odbędzie się już w najbliższą sobotę, 13 czerwca o godzinie 18 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. No to przypominam, że tam się te koncerty odbywają od pewnego czasu, ponieważ sala, ta główna orkiestry, jest remontowana. Koncert zatytułowany będzie Tango, a gwiazdami wieczoru będzie formacja Anna Galis Duo, utworzona przez znakomitych akordeonistów, czyli Ewę Grabowską-Lis oraz Daniela Lisa. Zagrają oni m.in. utwór Astora Piazzolli, Tango Suite, w opracowaniu na dwa akordeony i orkiestrę w aranżacji Leszka Kołodziejskiego. Jeżeli chcielibyście na ten koncert się wybrać, jeżeli macie ochotę zobaczyć, to telefon do Radia Plus wystarczy i dla dwóch pierwszych osób mam dwa podwójne zaproszenia na najbliższą sobotę na 18 na koncert do Szkoły Muzycznej. Mój numer 48 360 83 37.

No dobrze, Happy End zaśpiewało Jak się masz kochanie, a w tym czasie jedna Ania i druga Ania zadzwoniły i otrzymują ode mnie podwójne zaproszenia na koncert. Przypominam, koniec sezonu artystycznego Radomskiej Orkiestry Kameralnej w najbliższą sobotę. Koncert zatytułowany Tango. Miłych wrażeń życzę. Książka leży obok mnie. Powieść związana z przemianami w Niemczech. Ale szczegóły za moment wam powiem. No to jeszcze o pewnym filmie chciałbym wam powiedzieć, który powstaje. Też byłem zainteresowany i troszkę zaskoczony, że ten film powstaje. Szczegóły za moment.

No właśnie ostatnio, dwa tygodnie temu Andrzej, mój gość podczas programu filmowego, opowiedział mi, że był w Łodzi i tam zobaczył, że kręcą ten film. A jaki film? Nowy Nieśmiertelny powstanie. Ten oryginalny Nieśmiertelny był w roku 1986 pokazany po raz pierwszy. Fantasy, takie widowisko. Tym razem twórcy Johna Wicka wzięli się za tą nową wersję. Film ma trafić dopiero w przyszłym roku, w 2027 do kin. Zdjęcia rozpoczęły się już w Londynie, Szkocji oraz właśnie w Polsce, w Łodzi, Częstochowie i w Zabrzu. Fabuła tego filmu, myślę, że niektórzy pamiętają. Głównym bohaterem jest Connor McLeod, staje do walki z nieśmiertelnym Kurganem i tajną organizacją, która chce odkryć sekret wiecznego życia. No i tutaj wspaniali aktorzy mają się pojawić, między innymi Jeremy Irons i Russell Crowe w tym nowym filmie. No i jeszcze jedna ciekawostka, też się ucieszyłem, jak to przeczytałem gdzieś, że w tym filmie planowane jest wykorzystanie oryginalnej ścieżki dźwiękowej zespołu Queen i ten właśnie utwór pojawił się w tej pierwszej wersji w 1986 roku.

0: To za chwilę książka. Obiecają różne zaproszenia na różne imprezy. Mówić o tym, co można robić w weekend. Można wybrać się do jedni. Kolejny festyn Cud Miód. Tak się nazywa ten festyn. Co roku się odbywa. W tym roku troszkę wcześniej, bo właśnie teraz w czerwcu, a nie w sierpniu. Dlaczego? Dlatego, że związane to jest z konkretną rocznicą. Rocznicą kolejną zaślubin Jagieły z Jadwigą. No i właśnie, 14. Najpierw o godzinie 12 msza w kościele. I będzie odsłonięcie później pomnika świętej królowej Jadwigi, skwer przy kościele. Tam już stoi niedaleko pomnik Jagieły, króla Jagieły, który bywał w tamtych okolicach i polował chociażby w Puszczy Koźnińskiej. Tym razem pojawi się również święta królowa Jadwiga. No i oni też się pojawią, czyli Jagieło i Jadwiga. A później rozpocznie się polonezem wielki festyn od godziny 13:30 około. Będzie orkiestra Denta Boni Angeli, będą królewskie źródła, taka grupa się pojawi, będzie zespół Pszczółki, a na koniec wielki finał Sokół Orchestra. No to oni zagrają przede wszystkim muzykę inspirowaną właśnie czasami średniowiecznymi. Zapraszamy, polecamy, więcej na naszej stronie będziecie mogli przeczytać, a za chwilę, no właśnie, a propos czytania, będzie książka. Też ją będziecie mogli przeczytać. Najpierw kilka słów o niej opowiem, później, jeżeli kogoś zainteresuje, otrzyma ode mnie tę książkę.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
1: Po reklamie.

Może krótko o czym ta książka jest. Kiedy w 1989 roku upada mur berliński, Steen ma zaledwie 3 lata. To za mało, by pojąć sens wydarzeń, aby dość, by cień rewolucji położył się na całym jej dorastaniu. Urodziła się w NRD, wychowała się już w Zjednoczonych Niemczech. Jej rodzina głęboko związana z systemem i przekonana o słuszności swoich idei, próbuje ukryć przeszłość za szczelną zasłoną milczenia. Gdy Steen zostaje matką, zaczyna zadawać pytania, których nie może już dłużej ignorować. Mierzy się z zepchniętymi na krawędź świadomości traumami, z przemocą, która przenika każdy aspekt jej życia. Anna Rabe z odwagą pokazuje, jak prywatne i polityczne sfery życia przeplatają się ze sobą, a obalony totalitarny reżim wpływa na kolejne pokolenia. Autorka precyzyjnie obnaża mechanizm działania przemocy, ujawnia jej destrukcyjne skutki i pyta o to, co naprawdę zostaje po historii, której nikt nie chce już opowiadać. O niedawnej przeszłości Niemiec Wschodnich nigdy wcześniej nie pisano z taką szczerością. A Michał Nogaś dopisał taki komentarz. Rebe pisze o cenie, jaką za zjednoczenie Niemiec zapłaciło pokolenie pozbawione przeszłości, o złu, które zaczęło wymykać się spod kontroli i doprowadziło do ponownych narodzin rasizmu, kultu siły, o nadziei, którą odebrano tym rzekomo gorszym. Książka Anny Rebe, zatytułowana Anatomia Szczęścia, wydawnictwa Znak. Ta książka opowiada właśnie historię ludzi związanych z naszymi sąsiadami z Zachodu, jak musieli się przestawić z jednego systemu na całkiem inny świat. Jeżeli Was interesuje ta książka, ta powieść, mój numer telefonu 48 360 83 37.

Love Play Show.

Książka dla Janusza jako pierwszy do nas dodzwonił się i od nas tę książkę otrzymuje. Kolejna książka już jutro. I już jutro też spotykamy się, no dokładnie słyszymy się o godzinie 16. Zapraszam na czwartkowe popołudnie plus. Kłania się Wojtek Sałek. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: budowlana.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
5: Po reklamie.
6: Śmiertelne potrącenie na Dolnym Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Nie ma sygnałów, że w Irlandii Północnej ucierpieli Polacy, informuje MSZ. Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry został prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec, którzy przyjechali na wycieczkę. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku. Na miejscu pracuje policja.
7: 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
6: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z autem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala. Był trzeźwy.
8: Wiadomości Radia Plus.
6: Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami teraz z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
9: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
9: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
11: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
9: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Nie ma sygnałów, że w Irlandii Północnej ucierpieli Polacy, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zamieszki w Belfaście trwają od kilku dni po tym, jak w poniedziałek doszło do ataku nożownika. Napastnik pochodzi z Sudanu i ma status uchodźcy. Mężczyzna ciężko ranił mieszkańca miasta. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
8: Wiadomości Radia Plus.
6: Ojciec Michał Bortnik został wybrany nowym prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zarząd Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej przyjął rezygnację dotychczasowego prezesa KAI, ojca Stanisława Tasiemskiego. Jak przyznaje Paulin z Jasnej Góry, wybór jest dla niego sporym zaskoczeniem.
12: Nie spodziewałem się i tym bardziej jest to dla mnie niesamowite wyróżnienie, że akurat Rada Programowa KAI na mnie zwróciła uwagę. Nigdy nie myślałem, że coś takiego będzie moim udziałem, a stało się i najwyraźniej na tyle dobrze się stało, że przyszło to powołanie, że tak powiem, o stopień wyżej albo jeszcze kilka stopni wyżej.
6: Dotychczasowy rzecznik Jasnej Góry funkcję prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej obejmie 1 lipca.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Dobry wieczór Państwu, Kamila Baranowska. To jest środek tygodnia w Radio Plus. Relacje polsko-ukraińskie znalazły się na zakręcie po tym, jak Wołodymyr Zełenski postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. I w odpowiedzi polski prezydent zapowiedział, że odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego. W poniedziałek zebrała się kapituła orderu i zapadła cisza. Rzecznik prezydenta poinformował, że prezydent ogłosi decyzję w sprawie orderu w odpowiednim czasie, a my w środku tygodnia będziemy się zastanawiać, w jakim miejscu znajdują się dzisiaj stosunki polsko-ukraińskie. A jest z nami Jan Piekło, były ambasador Polski na Ukrainie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, witam.
1: Co się dzieje, panie ambasadorze, w relacjach polsko-ukraińskich? I może zacznijmy od tego, jakby jaka kalkulacja, jaka motywacja stała za tą decyzją prezydenta Zełenskiego, od której się to wszystko zaczęło?
2: To może zacznę od motywacji prezydenta Zełenskiego. Najprawdopodobniej, myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że ostatnia wizerunkowa obtuwa prezydenta Zełenskiego związana z aferą korupcyjną, z dymisją Andrzeja Jermaka, z ucieczką Mindycza, jego dobrego znajomego przez granicę polską, prawdopodobnie do Izraela z pieniędzmi, więc myślę, że po prostu była taka potrzeba chwili, żeby zbudować jakieś poparcie społeczne, nazywając tą jednostkę imieniem bohaterów UPA. To nie była decyzja obliczona na tematy, na wymiary zagraniczne, tylko to była wewnętrzna decyzja na użytek polityczny. Natomiast no, efekty są niefortunne, są dotkliwe. Ja zresztą, jak byłem ambasadorem, to też byłem świadkiem różnych zjazdów i różnych problemów. Raz tak, raz było lepiej. Myślę, że właściwie to powinniśmy się do tego trochę przyzwyczaić, że to tak będzie. Natomiast w tej chwili ruch jest po stronie Ukrainy, nie po stronie Polski.
1: Mm-hmm, ale ta decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, ta zapowiedź odebrania orderu, to była współmierna i słuszna reakcja, bo różnie ona była odbierana, także w Polsce.
2: To była reakcja właściwie w jakimś sensie oczywista. Mm-hmm. Należało w jakiś sposób na to zareagować. Zdaje się, że również politycy rządzącej koalicji na to reagowali, ale nie reagowali może tak ostro. Natomiast również wyrażali się, że to jest wyjątkowo niefortunne. Natomiast nie sądzę, żeby można było te stosunki zepsuć do tego stopnia, żeby one zaczęły zagrażać bezpieczeństwu i Polski, i wsparciu polskiemu dla Ukrainy. Tym bardziej, że właściwie błyskawicznie przyjechał do Warszawy z wizytą Kiryło Budanow, który jest następcą Jermaka, szefem kancelarii prezydenta, i spotkał się z urzędnikami, z politykami koalicji rządzącej i również z politykami kancelarii prezydenta. Więc coś tutaj cały czas się dzieje.
1: Mm-hmm. Ale z tego spotkania chyba niewiele tam wynikało. Tam nie było żadnych komunikatów takich wiążących po tych spotkaniach wszystkich. I te miny na zdjęciach też jakieś takie nietęgie.
2: Panie redaktor, ja bym nie przywiązywał specjalnie wagi do oficjalnych komunikatów. Mm-hmm. Nauczyło mnie od tego moje doświadczenie, dyplomatyczne również. Natomiast no, trudno mieć tęgie miny w takiej sytuacji. No, jest kryzys, trzeba sobie z tym kryzysem jakoś poradzić. Potem okazało się, że prezydent Zełenski najprawdopodobniej w jakimś geście dokonał wyboru, że będzie leciał do Londynu z Kiszyniowa, to jest Mołdawia, a nie będzie leciał tak jak zwykle z Jasionki czy z Lublina. Po prostu wrzutka zrobiła swoje, no i teraz musimy tą żabę wspólnie zjeść. Natomiast z moich doświadczeń ze współpracy z Ukraińcami, to ja mogę powiedzieć, że że po to są problemy, żeby je próbować załatwić i tyle, a nie zamiatać pod dywan.
1: Ale teraz jakby jeśli piłka jest po stronie ukraińskiej, to znaczy, że jakby, jak rozumiem, strona polska czeka na to, że strona ukraińska wycofa się z tej nazwy bohaterów UPA dla jednej z jednostek wojskowych, no bo jakby tutaj innego kompromisu chyba być nie może z polskiego punktu widzenia.
2: Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zdaje się, że zostało ogłoszone, że prochy Stefana Bandery, który spoczywa na cmentarzu w Monachium, mają być, ekshumacja ma zostać zrobiona i prochy mają zostać przywiezione na Ukrainę. I więc padło gdzieś takie stwierdzenie, widziałem to w mediach ukraińskich, natomiast zdaje się, że nie ma już w tej chwili takiej woli sprawczej w tej kwestii i być może to też ma służyć wystudzeniu emocji, ponieważ jest tylko jeden kraj, w którego interesie jest, żeby się Polacy z Ukraińcami bardzo kłócili. I ten kraj to jest Rosja.
1: Która ewidentnie podbija chyba też te komentarze, które są w mediach społecznościowych, które możemy czytać, są bardzo podbijające ten spór i te nastroje faktycznie pogarszające się w Polsce, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, no to tego typu historie bardzo nie pomagają.
2: No to jest niestety prawda. Agentura rosyjska bardzo skutecznie to wykorzystuje, tym bardziej, że agentura rosyjska u nas jest przynajmniej w jakimś sensie obecna w polskim Sejmie.
1: W jakimś sensie. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie, był moim Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: kupię 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o relacjach polsko-ukraińskich, które znalazły się na ostrym zakręcie. Pytanie, czy z tego zakrętu nie wypadną. Dzisiaj w środku tygodnia to jest nasz temat, a jest z nami Jarosław Guzy, ekspert do spraw wschodnich. Dobry wieczór, dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Zawsze mam właśnie problem, bo już za oknem, bo jeszcze za oknem jest widno. O tej porze ja przyzwyczaiłam się, że już powinno być ciemno, a jednak ta dzień jest dużo dłuższy.
2: To jest bardzo przyjemny wieczór, jeśli chodzi o porę roku,
1: tak,
2: bo jest jasno.
1: Bo jest jasno, dokładnie, ale jest to mylące właśnie. Co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich obecnie? Czy one rzeczywiście są na jakimś takim ostrym zakręcie i czy wyjdziemy na prostą, czy to się może różnie skończyć?
2: Może się skończyć różnie. Przeszłość jest nieprzewidywalna, zależy od ludzi, a ludzie są nieprzewidywalni po pierwsze. A mówię tutaj zarówno o elitach politycznych jednego i drugiego kraju, jak i społeczeństwach, które mają swoją opinię i ona jest wyrabiana przez długie lata. Są jej stereotypy, ale są i reakcje na bieżące wydarzenia.
1: I emocje, prawda? Dużo emocji.
2: Emocje.
1: Też.
2: No właśnie. Ta sprawa jest przedmiotem ostrej dyskusji w Polsce, ale również na Ukrainie ta dyskusja się zaczęła. Też pewna temperatura tam jest, chociaż może nie aż tak wysoka jak w Polsce. Ale trochę czasu już minęło i warto się zastanowić dokładnie nad tym, o co pani pyta, to znaczy co dalej. A co to oznacza dla relacji polsko-ukraińskich i czy można wyjść z tego klinczu, w którym się te relacje znalazły. Ja raczej jestem optymistą, zakładając oczywiście dobrą wolę tych, od których rozwiązanie problemów zależy i taka szansa na wyjście z tej sytuacji jest. To wymaga pracy po obu stronach, nie tylko po stronie ukraińskiej, bo oczywiście w polskiej debacie przede wszystkim pokazuje się na te ukraińskie grzechy, no grzech pierworodny, jeśli chodzi o tę bieżącą sytuację, to wiadomo, że decyzja prezydenta Zełenskiego, okrutny błąd polityczny z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, ale tak naprawdę błąd, który pojawił się na procesie dłuższym, gdzie z kolei winy są oczywiście po stronie ukraińskiej z punktu widzenia badania swojej własnej historii, jej rewizji, weryfikacji, można powiedzieć, mitów, które coraz bardziej się utrwalają w świadomości społeczeństwa ukraińskiego, ale i po polskiej stronie, przy czym po polskiej stronie to jest głównie grzech zaniechania. Jest taki grzech i to jest też grzech ciężki, powiedziałbym, więc trochę trzeba popatrzeć też, gdzie my zawiniliśmy, że dopuściliśmy do takiej sytuacji, do popełnienia takich błędów po stronie ukraińskiej, które zaowocowały tak silną reakcją w Polsce. Tak, i tu jest pytanie po prostu, czy jesteśmy też w stanie racjonalnie, przy tym stanie emocji, zastanowić się nad tym, albo jeżeli zastanowić się nad swoimi błędami, nie tylko ukraińskimi, no to wtedy możemy pomyśleć, jak te błędy naprawić i jak doprowadzić do wyjścia z tej sytuacji i również, co dużo mówić, naprowadzić Ukraińców na dobrą drogę. Dobrą nie tylko dla nas, z punktu widzenia zaspokojenia naszych oczekiwań, ale również dla nich, bo nie zawsze w polskiej dyskusji o sprawach rzezi wołyńskiej i tego ludobójstwa, no bo to było ludobójstwo według wszystkich definicji kryteriów, zastanawia, że nie próbujemy wpłynąć na stronę ukraińską, pokazując im tę drugą stronę medalu, którą my często zaniedbujemy. Charakter OUN UPA, organizacji po prostu, która jest koszmarna. Przyznawanie się do niej to jest przyznawanie się do strasznej ideologii, przypominającej najgorsze ekscesy z lat 30. XX wieku, 30. i 40., która dla tych zaowocowały zbrodnią. I też zapominamy o tym, żeby przypomnieć Ukraińcom, ile ukraińskich ofiar z rąk UPA było w historii tej organizacji. Mordy polityczne, wyrzynanie swoich przeciwników politycznych, no to są takie fakty, o których Ukraińcy nie mają pojęcia. Czciciele UPA oczywiście wypierają to ze swojej świadomości, a też pamiętajmy, że dla większości Ukraińców, bo u nas często używa się określenia Ukraińcy zbiorczo, co zwłaszcza w przypadku tej sprawy jest absurdalne, Ukraińcy to bardzo niejednorodna grupa, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Ona się tworzy oczywiście w tej chwili dla samej nacji ukraińskiej, bo te Ukraińcy to jest naród w trakcie tworzenia swojej tożsamości, można powiedzieć, i utrwalenia mitu narodowego. Ale często zapominamy na przykład, że Wołyń i Galicja Wschodnia, czyli tereny, na których doszło do tych zbrodni na polskiej ludności, to 15-16% populacji Ukrainy. A my często patrzymy się na Ukrainę jako całość pod tym kątem. Mm-hmm. Nie zdajemy sobie sprawy na przykład, że większość uchodźców ukraińskich w Polsce to są ludzie ze środkowej i wschodniej Ukrainy, często z terenów okupowanych. Oni uczyli się, zwłaszcza jeśli chodzi o starsze pokolenie, z podręczników sowieckich, gdzie UPA portretowana była w jednoznaczny sposób, w myśl propagandy sowieckiej właśnie. Natomiast potem zetknęli się z czymś, co dla nich było obce, i przyjęli to na wiarę bardzo często, choć z dużymi oporami, trzeba powiedzieć, a mianowicie z legendą UPA, która zakwitła na zachodniej Ukrainie. Przy czym bez przesady, jeśli chodzi o polityczne efekty, bo my często widzimy tych kontumatorów, czcicieli, można powiedzieć, tradycji ONA, UPA, Bandery czy Mełnyka, bo tutaj też są te subtelne różnice, ale to nie są postacie, które dominują scenę polityczną w Ukrainie, więc bardziej powinniśmy się martwić tym, że prezydent Zełenski, który właśnie pochodzi ze wschodniej Ukrainy, z Krzywego Rogu, a którego rodzina, no z racji jeszcze pochodzenia żydowskiego, nie mogła mieć nic wspólnego po prostu z jakąkolwiek ideologią ON, UPA, nagle bierze udział w tworzeniu tej państwowej ideologii, w ramach której UPA zajmuje swoje chwalebne miejsce, no jak świadczy o tym, co nazwa dla oddziału.
1: To dlaczego to zrobił? Jaka motywacja tutaj wchodziła w grę?
2: No chyba to już wszystko powiedziano, wszystkie hipotezy postawiono. Ja oczywiście mam swoją wersję. W moim przypadku ja uważam, że oczywiście zadziałały rachuby wewnętrzne polityczne. To znaczy jest taki gorący czas w polityce ukraińskiej. Oczywiście jest czas wojny i pozycja prezydenta Zełenskiego jest bardzo mocna. Dalej jedność to jest warunek. Wiadomo, że przedłużona kadencja, ale kiedyś nadejdą wybory, mówi się cały czas o tym, że jednak dojdzie do zakończenia działań wojennych. I oczywiście prezydent Zełenski, jeżeli będzie chciał kontynuować karierę, to musi dbać o zaplecze polityczne. I niestety sięgnął do tych środowisk, dla których tradycja nacjonalizmu obarczonego zbrodniami, nacjonalizmu ukraińskiego, jest bliska. No i to jest błąd, bo jak przyglądałem się reakcjom właśnie tych środowisk, to nie zostało kupione tak naprawdę, więc to jest błąd jeszcze obarczony nieskutecznością. To najgorszy błąd w wykonaniu polityka. Dziwię się, że prezydent Zełenski to zrobił, bo to jest polityk naprawdę dużej klasy, ale tutaj zabrakło mu kompletnie wyczucia, nie tylko jeśli chodzi o reakcję polską, ale również jeśli chodzi o potencjalne zyski z tego ruchu wewnątrz polityki ukraińskiej. Ja bym tutaj zdecydowanie był przeciw takiej prostej tezie, o której się mówi, że ta awantura z Polską, bo na Ukrainie początkowo żadnej awantury, a nawet dyskusji nie było, że to była próba przykrycia afery korupcyjnej. Sprawa korupcyjna, sprawa Mindycza z otoczenia Zełenskiego, tak, to jest poważny problem, korupcja na Ukrainie jest poważnym problemem, ale w tym przypadku to jest absolutna bajka. Tak samo nie przychylam się do tezy, że był to pomysł na wywołanie, już były takie konstrukcje polityczne. Niemcy miały brać w tym rolę, żeby wywołać awanturę z Polską profilaktycznie, żeby Polskę ustawić w roli hamulcowego na drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie, tam na Ukrainie nie działają takie długoletnie kalkulacje, tam się myśli na bieżąco w kategoriach tego, co się dzieje na froncie, w całym kraju. To jest kraj w stanie wojny i tam wszystko dzieje się bardzo szybko i naprawdę te odległe cele to jest coś czego nie bierze się pod uwagę przy podejmowaniu tego typu decyzji.
1: Ale czy bierze pan pod uwagę to, że Zełenski mógł nie przewidzieć tak gwałtownej reakcji Polski? No bo jak rozmawiam też z politykami na przykład, którzy mieli sposobność rozmawiania wielokrotnie ze stroną ukraińską, także na temat wołania, ekshumacji i tak dalej, to oni mówią, że nie dopuszczają takiego argumentu, że Zełenski mógł nie przewidzieć, jaką to reakcję wywoła w Polsce, że on wiedział, że w Polsce wywoła to skrajne emocje i bardzo silne i ostre reakcje i albo to wrzucił w koszty i wkalkulował sobie, albo po prostu się tym nie przejął.
2: No ja się dziwię tym politykom, bo ja absolutnie jestem przekonany, że on tego nie przewidział. To znaczy, zakładał oczywiście...
1: Że coś tam się zadzieje, ale że nie aż
2: tak,
1: nie taką skalę.
2: Że
1: tak?
2: Będzie jakieś gderanie, jakieś pretensje i tak dalej, ale tej skali emocji, tej skali reakcji absolutnie nie przewidywał. 5 razy by się zastanowił, a zanim by podjął taką decyzję, więc to zaskoczenie zresztą było widać, no wysłał jednak swoją najbardziej zaufaną obecnie osobę, czyli pana Budanowa do Polski z taką misją rozpoznawczą, jeszcze nie pojednawczą, ale rozpoznawczą, więc zrozumiał, że coś poszło nie tak. A co jest charakterystyczne, my właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że dla polityka z takimi korzeniami właśnie we wschodniej, południowej Ukrainie jak Zełenski, Polska jest dosyć odległym krajem, a on dopiero ją poznawał w trakcie tych wszystkich wydarzeń, które były na Ukrainie, jako prezydent. Paradoksalnie najlepiej wyczuwają sytuację w Polsce politycy ukraińscy z zachodniej Ukrainy. Oni często znają Polski, oni często bywają w Polsce, oni znają polskich polityków, mają oczywiście swoją polityczną agendę, ale wystarczy popatrzeć na reakcję na przykład ważnego polityka ukraińskiego w relacjach polsko-ukraińskich, czyli pana Księżyckiego, deputowanego do Rady Najwyższej ze Lwowa. No on po prostu przeraził się naprawdę tym, co się stało. To naprawdę nie dla relacji polsko-ukraińskich z punktu widzenia polityków, którzy znają Polskę, to było do przewidzenia i te skutki oczywiście widział. Więc nie, tutaj celowości w sensie wywołania, że to było antypolskie posunięcie, nie. Wiadomo było, że to będzie posunięcie, które nie będzie się podobało w Polsce i jakaś reakcja będzie, ale to, że dojdzie do kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich, to nie. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz tutaj. Jeśli chodzi o Zełenskiego i jego decyzję, on brał Polskę na pewno pod uwagę w jednym charakterze, a to znaczy on Polskę zlekceważył. I to jest jego grzech w stosunku do Polski bezpośrednio. Pominąwszy oczywiście samo wyzwanie, jakim było użycie tej nazwy, nadanie jej oddziałowi ukraińskiej armii. To znaczy, to jest problem Polski. I tutaj wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy o grzechach zaniechania. Znaczy, my dopuściliśmy do sytuacji, w której Zełenski, który miał co najwyżej neutralny, a potem zdecydowanie po 22 roku pozytywny stosunek do Polski, zaczął uznawać w którymś momencie, też warto sobie zadać pytanie, kiedy i dlaczego, zaczął uznawać Polskę za czynnik nieważny. Co więcej, no, mamy tego dowody, że Polska jest czynnikiem nieważnym, bo mieliśmy ostatnie spotkanie w Londynie grupy E3 z Zełenskim, gdzie dyskutowano warunki ewentualnego rozejmu na Ukrainie i zaprzestania walk. I Polska była, podobnie jak na analogicznym spotkaniu w Berlinie kiedyś, nieobecna. I jesteśmy nieobecni również w polityce ukraińskiej od dłuższego czasu. Polskie społeczeństwo tutaj ma mylne wyobrażenie, że my jesteśmy dalej tak samo ważnym i tak samo pomocnym partnerem Ukrainy, jak bezpośrednio po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. To było w roku 22 zdecydowanie. To są rzeczy, które są Ukraińcy, może politycy mniej, ale Ukraińcy jako ludzie wspominają, pamiętają do dzisiaj. To jest ten element pozytywnych relacji z Polską. Ale to się urwało. No, 23 rok to był rok polityczny w Polsce. To był rok, w którym my wyczerpaliśmy swoje zasoby w dużej mierze, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc dla Ukrainy. To był rok, gdzie pączkowały pierwsze konflikty dotyczące sprzeczności interesów. Naturalnych zresztą. Mówię tutaj o tych blokadach granicy, które przeciągnęły się za czasów już następnego rządu prawie do połowy 24 roku. No i tutaj mieliśmy takie wyraźne pogorszenie i ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, ponieważ na Ukrainie Zełenski i jego ekipa no, podchodziła już sceptycznie do rządu, który ustami zresztą premiera Morawieckiego powiedział, że no, już nie będzie tego wsparcia, które oferowaliśmy, bo go nie ma, potem dodał. Zełenski liczył na nowy rząd, który po prostu deklarował swoją sympatię dla sprawy ukraińskiej bardzo, bardzo mocno i robił to również po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska, ale chyba potem nastąpiło pewne rozczarowanie. Jak popatrzeć na skalę pomocy Polski dla Ukrainy, militarnej, finansowej, gospodarczej, to my jesteśmy w tej chwili nawet nie w środku stawki, jeśli chodzi o kraje europejskie. Daleko, daleko za naszymi konkurentami do tej współpracy z Ukrainą. Na przykład Niemcy są wymieniane w tej roli i rzeczywiście słusznie, bo statystyki są bezwzględne dla nas.
1: Tak, tylko my sobie jakby społecznie sobie kompletnie z tego nie zdajemy sprawy, bo zatrzymaliśmy się na tym 22 roku, kiedy byliśmy jako pierwsi, jedyni i kiedy premier Morawiecki robił to tournée po europejskich stolicach. I mam wrażenie, że nie zanotowaliśmy tego właśnie, że trochę to się pozmieniało, ale o tym grzechu zaniechania i o całej dyskusji na Ukrainie, jak ona wyglądała po tamtej stronie, chciałbym porozmawiać za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich. Jest z nami Jarosław Guzy, ekspert do spraw wschodnich. I chciałbym właśnie podpytać trochę, jak ta sprawa, to wszystko, co się działo wokół tych ostatnich wydarzeń, było relacjonowane i odbierane na Ukrainie. Jak ta dyskusja tam wyglądała? Bo to, że wzbudziła emocje u nas, to, że zareagował prezydent Karol Nawrocki groźbą odebrania orderu, nie wiemy, jak to się finalnie skończy i jakie emocje to u nas wywołało na najwyższych szczeblach, to wiemy. A jak to wszystko funkcjonowało tam po tamtej stronie na Ukrainie?
2: No on tam cały czas funkcjonuje, bo to jest refleks tego, co się dzieje w Polsce. Oczywiście Ukraińcy, no jest wiele związków polsko-ukraińskich, przecież jest diaspora ukraińska, to jest zarówno emigracja zarobkowa, sporej części pochodząca z zachodniej Ukrainy, ale jest ta grupa uchodźców, o której wspomniałem, głównie z innych terenów środkowych, wschodnich, południowych i okupowanych terytoriów. Więc to przeciekło na Ukrainę rzeczywiście i to nie dotyczy tylko elit, ale zaczęła się taka dyskusja społeczna. Trzeba pamiętać, że mimo wojny na Ukrainie cały czas funkcjonują media, cały czas funkcjonują środowiska opiniotwórcze i tam jest otwarta dyskusja. Oczywiście reakcje, no to dużo mówić, też emocjonalne. No, pierwsza reakcja, jaka może być, to jest reakcja obronna oczywiście, no bo jeżeli się stawia zarzuty. Ja przypomnę, jak my reagujemy na zarzuty nieuzasadnione, na przykład ze społeczności żydowskich, czy ze strony polityków izraelskich, którzy wygłaszają zdania. Polacy mordowali Żydów. Zaraz, jacy Polacy? Kiedy? No, czy byli Polacy mordujący Żydów? No wiemy sami, to z naszej historii, z naszych podręczników zresztą, to nie jest żadna tajemnica, że byli tacy Polacy. Ale państwo polskie, reprezentacja państwa polskiego w postaci Armii Krajowej, no to nie wchodzi w grę, to jest taki oburzający, po prostu oburzający zarzut, że wywołuje reakcję obronną. No w przypadku fałszywej świadomości, którą ma ogromna większość Ukraińców, no to pierwsza reakcja to jest reakcja obronna, odrzucenie, prawda? Ale są też ślady rozmowy. Właściwie to spora część Ukraińców, tak widać, zwłaszcza w dyskusjach w sieciach społecznościowych, zaczęła się zastanawiać trochę nad tą historią, którą znają po łebkach, albo dla nich jest obca. To jest bardzo charakterystyczne. No, jeżeli ktoś przeszedł od sowieckich podręczników, no, zafałszowanych, ich replikę widzimy w propagandzie rosyjskiej, antyukraińskiej obecnie, do podręczników, które przychodzą gładko nad grzechami, że tak powiem, ukraińskimi z czasu II wojny światowej, na przykład upraszczają wszystko, wygładzają. Mamy całą ekipę historyków, przecież nazwisko Wiatrowicza, byłego szefa IPN-u ukraińskiego, jest w Polsce dosyć znane, ale są też inni. No to środowisko jest, oczywiście zajmuje się urabianiem tej opinii publicznej ukraińskiej w myśl mitologizowania tych rzeczy, które nigdy na mitologizowanie nie zasługiwały. Więc zaczęła się dyskusja na temat historii. Trochę ludzi zaczęło się interesować, co się tam właściwie działo.
1: O co tym Polakom chodzi? O co tym Polakom chodzi w ogóle?
2: Tak, dlaczego? Co? Więc jest... Moim zdaniem to jest coś, co powinniśmy starać się przekuć w realną dyskusję, po prostu już na poziomie społecznym również. My powinniśmy naprawdę zabiegać, i to od dawna, i to nie zaniedbaliśmy, żeby wpływać na ukraińską opinię publiczną, na świadomość społeczną. Oczywiście nie metodami wymuszania. No, Ukraińcy są podobni do Polaków. Też są oporni, a też nie lubią, jak im się cokolwiek narzuca, zwłaszcza z zewnątrz. Jeszcze na dodatek mają w tej chwili sytuację, gdzie jedność narodowa jest fundamentalna, a niezwykle istotna, i w tym momencie próby z zewnątrz narzucenia im pewnej wizji historii, która dla nich jest obca, a nawet trudna do przyjęcia niezwykle, no to są skazane na krótką metę, na niepowodzenie. Na dłuższą metę nie, bo to jest tak, że Ukraińcy będą musieli przepracować swoją historię tak czy owak. To jest coś, co zawsze zresztą tłumaczyłem i mam nadzieję, że taki proces będzie miał miejsce. To znaczy jest taka groźba przed niepodległą Ukrainą, że w pewnym momencie ta sprawa stanie na ostrzu noża i będzie rozstrzygać kwestie przyszłości państwa ukraińskiego. Mówię o tym, że z tego typu legendą, jak czczenie bohaterów UPA, bohaterów zbrodni ludobójstwa, to do społeczności krajów zachodnich się nie wejdzie. Zachodnie państwa, zwłaszcza elity polityczne, są pełne hipokryzji, ale są pewne granice tutaj. I Ukraińcy mają pewien problem. Oni oczywiście żyją swoimi sprawami bieżącymi. No, przecież całą zimę myśleli o tym, jak przeżyć w nieogrzewanych mieszkaniach, bez elektryczności, bardzo często również. No, Ukraińcy będą musieli po prostu zastanowić się, jak wygląda ich miejsce we wspólnocie tych krajów, które są ich sojusznikami, które ich wspierają, ale które będą stawiały pewne wymagania. I też Ukraińcy, podobnie jak Polacy, mają problem z czytaniem polityki ukraińskiej, mówię również o środowiskach politycznych, tak samo środowisko polityczne ukraińskie, ale i społeczeństwo ukraińskie ma problem z czytaniem tego, co się dzieje w Polsce. Braki komunikacyjne są drastyczne po prostu. Na poziomie naukowym rozpoczęto dopiero jakieś dyskusje, a na poziomie społecznym, na poziomie publicystycznym to w ogóle jest katastrofa z tego punktu widzenia. Ukraińcy mają bardzo abstrakcyjne pojęcie o polityce również europejskiej. Dla nich Europa, zresztą podobnie jak wielu Polakom przed 2004 rokiem, no, wydawała się tym, no może nie rajem, ale w każdym razie tą oazą dobrobytu, do której trzeba wejść po prostu i będzie już wspaniale i cudownie. No, to jest bardzo trudne miejsce dla kraju, który jest na dorobku, który był biednym kuzynem bogatych krajów z zachodniej Europy. I Ukraina też będzie miała mnóstwo problemów. Już widzimy to na każdym kroku. To nie tylko jeśli chodzi o przeszkody, które stawiał Orban, to nie tylko chodzi o przeszkody, jakie może

0: dewaluując to pojęcie wartości europejskie, no to jest tak, że z bagażem tradycji no, pod względem ideologii faszystowskiego totalitarnego ugrupowania jak OUN Bandery, OUN Mönicka i UPA z wszystkimi zbrodniami, które jeszcze w oparciu o tę ideologię właśnie w formacie ludobójstwa zostały popełnione, no to z tym bagażem to do Europy rzeczywiście się nie wejdzie. I to jest zresztą taka ostatnia broń, można powiedzieć broń masowego rażenia, której może użyć rząd polski i to każdy rząd polski właściwie będzie zobowiązany do użycia tego w momencie, kiedy będzie ostatecznie rozstrzygała się kwestia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Z czego zdaje się na Ukrainie, nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale chciałam jeszcze dopytać o te kwestie orderu.
0: Z tego na pewno nie.
1: Kwestie orderu, czy to generalnie ta decyzja powinna zapaść, czy to powinno być tak, że padło jako groźba i tak powinno zostać, czekamy teraz na reakcję drugiej strony?
0: Trudno zaradzać prezydentowi Nawrockiemu, bo to jest bardzo trudna decyzja. Reakcja
1: ale powiedziało się A, no to tak właśnie nie wiadomo
0: się
1: teraz.
0: A, ale czy zawsze politycy od razu po A mówi się B i cały alfabet do końca? Mm-hmm. Nie zawsze, owszem. Ja oczywiście nie śmiem zastępować prezydenta i mówić mu, co ma robić. On naprawdę musi to przemyśleć, ma wiele uwarunkowań swojej decyzji. Nie wiem, jaka była opinia na przykład kapituły orderu. To są ludzie jednak poważni, którzy z refleksją podeszli na pewno do swojej opinii. Wydaje mi się, że powinniśmy odejść w polityce wobec Ukrainy od gestów symbolicznych, które nie przynoszą realnych skutków. I tak jak mówiłem o tej reakcji obronnej społeczeństwa ukraińskiego, opinii publicznej ukraińskiej na zarzuty ze strony Polski, tak samo taki gest symboliczny doprowadzony do końca, no jaki może skutek wywołać? No, zadajmy sobie to pytanie. No można się tylko obrazić, prawda? No kto daje i odbiera, nie wiem. A zostanie to odebrane jako gest nieprzyjazny wobec nie tylko prezydenta Zełenskiego, ale wobec Ukrainy. Jest jeszcze dodatkowe uwarunkowanie polegające na tym, że ten order rzeczywiście był rozdawany i w historii, i stosunkowo niedawno dosyć gęsto.
1: Więc pojawią się pytania, komu jeszcze należałoby go odebrać?
0: No, komu jeszcze? No tak, będziemy weryfikować ordery. Ja nie jestem za gestami, które nie przynoszą konkretów. Sama zapowiedź no, przyniosła skutek, bo to zostało zauważone oczywiście. No, nie odebrane na Ukrainie dobrze, bo to właśnie ta reakcja obronna wystąpiła, rzecz jasna. Ale to był sygnał, jak poważna to jest kwestia. Natomiast ja jestem za no, sztuka dyplomacji. Do porażki dyplomacji przyznał się premier Tusk, co mnie dosyć zdumiało. Zweksował to na prezydenta Nawrockiego. Jak pamiętam jego wypowiedź, to też mnie zdumiało.
1: One były dziwne, bo na początku krytykował, mówił, że to równie niepokojące, tak stawiał na równi i później jednak, że w pełni zrozumiała ta decyzja, a na koniec zaapelował o bezpośrednią i szczerą rozmowę, więc to też takie miotanie się od ściany do ściany trochę było, mam wrażenie.
0: No tak, jest mnóstwo chaosu, oczywiście mnóstwo histerii również było, to ona opada w tej chwili. Jak z tej sytuacji wyjść? Ja myślę, że jednej i drugiej stronie jednak zależy na tym, no polska strona podkreśla cały czas, że ta historyczna awantura i te pretensje uzasadnione do prezydenta Zełenskiego, do strony ukraińskiej, nie wpływa na fundamentalną, wynikającą z naszych narodowych interesów decyzję o wspieraniu Ukrainy, prawda? To już jest jakiś sygnał, że nie przekładamy tego na relacje bieżące o fundamentalnym znaczeniu dla Ukrainy, bo dla nich w tej chwili ta wojna jest fundamentalna. Spory historyczne są naprawdę daleko z tyłu na liście priorytetów, inaczej niż u nas. Natomiast co po ukraińskiej stronie powinno nastąpić? No moim zdaniem powinna nastąpić refleksja. Ukraińcy mylą się co do Polski w jednej sprawie, a tak jak powiedziałem, zaczęli Polskę lekceważyć. To jest naprawdę poważny błąd, a nie tylko sama decyzja prezydenta Zełenskiego. Polska jest bardzo ważnym i pozostanie bardzo ważnym sąsiadem Ukrainy. Będą łączyły nas wspólne interesy, jeśli chodzi o pozycję w Unii Europejskiej. A Ukraina w tej chwili dla zachodnich partnerów jest niezwykle ważna, stała się ważna,

0: Chociaż dłuższy czas ociąganie się było charakterystyczną cechą wszystkich decyzji, które podejmowano na Zachodzie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej. Natomiast teraz jest ważna. Ale jak wojna się zakończy, albo przynajmniej zamrozi na dłuższy czas, to przestanie być taka ważna. Ukraińcy mają poczucie, że są bardzo ważni w tej chwili.
1: I że tak będzie zawsze.
0: W związku z tym bardzo asertywni. Nie będzie tak zawsze. My też wiemy, że tak jest z krajami, które są spychane na peryferię, tak jak w Unii Europejskiej na przykład. No przecież mamy historię już długą współpracy z naszymi partnerami i czy odbudowa Ukrainy na przykład zamieni się w próbę kolonizacji przez zachodnie koncerny? Przecież Ukraina będzie bardzo słabym, zrujnowanym krajem w momencie, kiedy zaprzestanie się działań wojennych. Krajem w warunkach rozejmu, zakładam, a nie porozumienia pokojowego, który będzie musiał utrzymywać ogromną armię. Ta armia, finansowanie jej jest niemożliwe przez państwo ukraińskie, to jest oczywiste. Państwo, które osłabione właśnie w ruinie, ze zrujnowaną gospodarką również, choć wciąż funkcjonujące, co jest zresztą ogromnym osiągnięciem Ukraińców. I w tym momencie Ukraina będzie krajem bardzo zależnym od krajów innych i krajem, który nie będzie miał wiele do powiedzenia.
1: I sojusznik w postaci Polski mógłby być jednak przydatny w takich warunkach.
0: No tak, bo Polska jest drugim tak dużym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, naturalnym partnerem z tego punktu widzenia. I z punktu widzenia strategicznego dla Ukrainy to byłby poważny błąd, gdyby Polskę zlekceważyli, a nastawili się na rywalizację. To znaczy rywalizacja o względy tych bogatszych właśnie. No, Ukraińcy mogą się przekonać na własnej skórze, jak błędna to jest polityka. Dobrze byłoby, gdyby zrozumieli to teraz i gdyby zdecydowali się naprawić stosunki z Polską. A jest pytanie, co mogą w tej sprawie zrobić. To jest bardzo trudne pytanie, bo Zełenski sam siebie postawił w bardzo trudnej sytuacji.
1: Tu musimy zawiesić naszą rozmowę, bo niestety czas nas goni i z tym znakiem zapytania zostawić naszych słuchaczy, ale podejrzewam, że jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo ta sprawa pewnie się prędko nie zakończy. Zobaczymy, co się wydarzy w sprawie decyzji o odebraniu orderu. Jakby jakiś komunikat pewnie ze strony Pałacu Prezydenckiego prędzej czy później będzie. Rzecznik Prezydenta napisał, że w odpowiednim czasie taki komunikat się pojawi. Będziemy obserwować tę sprawę. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jarosław Guza, ekspert do spraw wschodnich, był moim Państwa gościem w Radiu Plus.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Plus. Środek tygodnia. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Niskie ceny są codziennie.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska ze Środek Tygodnia w Radio Plus i przechodzimy do spraw czysto krajowych, chociaż pewnie gdzieś ten wątek relacji polsko-ukraińskich pewnie będzie nam się przewijał, bo on odgrywa jakąś rolę także w tej polityce krajowej, być może także będzie obecny w kampanii wyborczej, bo już trochę do tego będziemy nawiązywać. Doktor Sergiusz Trzeciak ze mną w studiu Radio Plus, specjalista od marketingu politycznego i autor książki Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory, więc też ekspert od kampanii wyborczych. Dobry wieczór albo dzień dobry. I właśnie chciałam podpytać, bo tak ładnie mi się to zgrało i ta kampania wyborcza i ten marketing polityczny, bo chciałabym zacząć od tego, co się wydarzyło w Krakowie, bo wiem, że też pan doktor tymi kampaniami samorządowymi się swego czasu interesował dosyć wnikliwie. Co tam się w tym Krakowie wydarzyło i jak, i to jest sprawa czysto lokalna, to, że odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego, związanego z obecną koalicją rządzącą, z koalicją obywatelską, czy to jest sprawa czysto lokalna, czy takie tego typu rzeczy mają przełożenie także na politykę centralną?
2: Mają przełożenie na jak politykę duże? Centralną. W skali tak dużego miasta to przełożenie jest duże. Mhm. Na pewno nałożyły się w zasadzie na siebie dwa powody. Pierwszy powód to, tak jak powiedzieliśmy, lokalny. Mhm. I cały szereg błędów strategicznych prezydenta Miszalskiego, bo z jednej strony nie robi się czegoś takiego jak zwiększenie strefy płatnego parkowania, jednocześnie podwyższanie biletów komunikacji miejskiej.
1: Tam to było niezrozumiałe dla mnie od samego początku, jak to się spinało im w podejmowaniu tej decyzji. Tak,
2: dla mnie to też jest niezrozumiałe, poza olbrzymią presją finansową, bo przypomnijmy, że Kraków należy do jednych z najbardziej zadłużonych miast. Prezydent Majchrowski zadłużył na 6 miliardów, a tutaj prezydent Miszalski w ciągu zaledwie 2 lat, o kolejne 3 miliardy. Mhm. Oczywiście te pieniądze też miały inną wartość, to też trzeba oddać sprawiedliwość, ale ta skala zadłużenia jest gigantyczna i to też był jeden z zarzutów wobec Aleksandra Miszalskiego, więc on był pod presją, zaczął coś robić, ale zaczął robić to, wydaje mi się, w sposób taki bardzo nerwowy i chyba nieracjonalny, bo pewnie były też inne sposoby na oszczędności. W ogóle ja mam takie wrażenie, że a w Polsce bardzo często, czy to w samorządzie, czy w polityce centralnej, zamiast zaczynać od jakichś racjonalnych oszczędności, rządzący wpadają na pomysł, albo wprowadzą podatki, albo wprowadzą jakieś dodatkowe opłaty, albo coś od razu musi dla ludzi mocno podrożyć, czy właśnie trzeba wprowadzać tego typu strefy płatnego parkowania. Przecież można było to też w inny sposób wprowadzić. Można było wyłączyć cały szereg grup społecznych, dla których to jest poważne obciążenie dla emerytów, dla mieszkańców, nawet najszerzej, ale też to nie zostało moim zdaniem dobrze przemyślane. A jeżeli chodzi o politykę krajową, no to oczywiście jest element takiego przekonania, że przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego zaczęli się jakby myśleć trochę, że to jest plebiscyt przeciwko Donaldowi Tuskowi, przeciwko rządom obecnej koalicji, w szczególności
1: że
2: koalicji.
1: To początek końca już tych rządów właściwie.
2: Tak. I to jest na pewno czynnik, który bardzo mocno zjednoczył, zmobilizował osoby, które mogły nawet nie być aż tak bardzo zainteresowane tematami lokalnymi, albo te tematy bardzo często się na siebie nakładały. Jeszcze jest trzeci powód, który jest bardzo istotny, to że ta kampania była bardzo dobrze przygotowana ze strony przeciwników. Był lider tej kampanii Łukasz Gibała, znaczy jeden z liderów, bo też to były bardzo różne środowiska, ale udało się zrobić bardzo, można powiedzieć, pluralistyczną czy egzotyczną koalicję od lewa do prawa, od, można powiedzieć, Razem po Konfederację.
1: Tak, to było bardzo zabawne, jak wszyscy zbierali podpisy pod tym wnioskiem referendalnym, wszystkie te środowiska.
2: I rzeczywiście to już był sygnał alarmowy, ile podpisów w ogóle się udało zebrać, bo przypomnijmy, że w zdecydowanej większości przypadków tego rodzaju inicjatyw referendalnych nie tylko nie dochodzi do odwołania, nawet nie dochodzi do zebrania podpisów.
1: Że to już jest ten pierwszy
2: próg. Więc to jest pierwszy próg i bardzo często w momencie, kiedy udaje się zebrać podpisy, no to już jest żółte światło, żeby nie powiedzieć jeszcze czerwone, ale na pewno to jest już takim żółte światło, poważne ostrzeżenie, że może się coś wydarzyć, zadziać. I to też jest taki, może jeszcze jeden taki powód, że jednak prezydent Miszalski robił szereg rzeczy, które z wizerunkowego punktu widzenia były bardzo ryzykowne, bo w polityce, jeżeli chce się być śmiesznym, czy inaczej mówiąc właśnie nieśmiesznym, co zabawnym, a on próbował być zabawnym różnymi filmikami, nie możemy tego niestety pokazać, no ale to były powiedzmy,
1: no niepoważne takie rzeczy, to były zupełnie, jeszcze to jest do tego Krakowa tak niepasujące.
2: To trochę można powiedzieć wygłupy na poziomie szkoły podstawowej, które nie pasują do prezydenta miasta. I to jest właśnie, ja zawsze to powtarzam, że to jest niebywała umiejętność w polityce, żeby być zabawnym, ale nie ośmieszać się.
1: Nie przekroczyć tej granicy.
2: Tej granicy. I bardzo często politycy nie mają takiego wyczucia, a jeżeli ktoś nie ma takiego wyczucia, bo można też nie mieć takiego wyczucia, to lepiej na to bardzo uważać.
1: Nie próbować.
2: A przynajmniej mieć dobrych doradców, którzy powiedzą stop, panie prezydencie.
1: Nie wyszło dobrze.
2: Nie róbmy tego. Może coś innego. No nie eksperymentować w taki sposób nieprzemyślany, bo to można się bardzo łatwo podłożyć. I jeżeli mamy bardzo silną opozycję, jeżeli mamy też profesjonalnych doradców po drugiej stronie, no to zostanie bezlitośnie wykorzystane. I to widać było właśnie w mediach społecznościowych, jak te działania były ośmieszane.
1: A na ile to pokazuje siłę opozycji? No bo wiadomo, jak już się udało tego Aleksandra Miszalskiego odwołać, no to wszyscy tak wypieli pierś do orderów, że właściwie, że to i PiS go odwołał, i Konfederacja tam swoje, i tu Lewica, i tutaj Łukasz Gibała, który jest teraz głównym, jak rozumiem, pretendentem w tych uzupełniających wyborach. Czy rzeczywiście to jest tak, że tam się po prostu ileś czynników na siebie nałożyło i to się złożyło na to, że udało się Miszalskiego odwołać i że on sam popełnił masę błędów także w tej kampanii referendalnej? Czy rzeczywiście to świadczy to jakoś o sile opozycji?
2: To zawsze jest suma splotów wielu
1: okoliczności,
2: czynników i zdaję sobie sprawę, doskonale wiemy, że zawsze chętnych do orderu jest wiele. Natomiast tutaj zwróciłbym uwagę właśnie na to, że to był z jednej strony wspólny wysiłek całej opozycji. W pewnym sensie też takie zjawisko wśród mieszkańców, że oni rzeczywiście, no udało się wzniecić emocje, to jest najważniejsze, prawda? To jest, można powiedzieć, zasługa opozycji, ale ja jeszcze bym powiedział szerzej, bo wiele osób z tych środowisk i dziennikarskich, i influencerskich, autorów podcastu zaangażowało się w tą kampanię przeciwko prezydentowi Miszalskiemu. Oczywiście po drugiej stronie również, ale mówię o proporcjach. I to też wpłynęło na ostateczną opinię mieszkańców i to były osoby, które też w jakimś sensie miały powody do niezadowolenia z powodu rządu w Krakowie. Więc tutaj zawsze wiele czynników odgrywa.
1: Z drugiej strony zwolennicy tego referendum podkreślali, że właśnie tak media centralne, ogólnopolskie tak trochę w pewnym momencie zignorowały to referendum, że na początku, kiedy zbierano podpisy, tak było o tym głośno. Później to zainteresowanie mediów centralnych, tutaj właśnie tak złośliwe pytania się pojawiały, czy to było intencjonalne, czy po prostu Kraków nie jest tak interesujący, że to się działo trochę mimo tego przemilczania medialnego. Mainstreamowego.
2: Jeżeli popatrzymy na politykę mediów rządowych, to przemilczanie, jeżeli to było intencjonalne, to można powiedzieć, że z odrobiną sarkazmu powiem, że to jest objaw pełnego profesjonalizmu tych mediów, bo tak się dokładnie powinno robić. Czyli tego rodzaju strategia, jeżeli najważniejszą rzeczą jest frekwencja, polega na przemilczaniu referendum. Referendum nie ma, tak?
1: Żeby nikt o tym się nie dowiedział. Że
2: nikt się nie dowie. Oczywiście to jest niemożliwe, wiadomo, że... Ale nie nagłaśniamy, nie, I co się stało, to też w internecie, w momencie, kiedy ruszyła kampania, nagonka, można powiedzieć, zwolennicy prezydenta Miszalskiego mówili o nagonce, o bardzo ostrej kampanii, ona była oczywiście, ale dlaczego ta kampania była skuteczna? Dlatego, że sztab Miszalskiego, ludzie po drugiej stronie dali się sprowokować i zaczęły się nieładne określenia, ale gówno burzy w mediach społecznościowych i to tylko napędziło widoczność, zainteresowanie. Mówię o tym rynku lokalnym, o tych i o mediach społecznościowych. A rzeczywiście przez wiele różnych mediów ogólnopolskich nie mówiło o tym. Mówiły o tym bardziej te sympatyzujące z prawą stroną. Natomiast jeżeli chodzi o media lewicowo-liberalne czy sympatyzujące z Koalicją Obywatelską, to one miały powód, dlaczego nie mówić o tej sprawie. I to, że Donald Tusk też się nie angażował w tą kampanię, to też było oczywiście przemyślane.
1: No właśnie, to jest moje pytanie, trochę pan doktor wyprzedził. Czy może to nie było błędem, że się Donald Tusk w tej kampanii nie zaangażował? Może gdyby się zaangażował, to trochę inaczej by te losy Aleksandra Miszalskiego
2: się już jedną kampanię się zaangażował. Był taki Jacek Murański i słynny wywiad u redaktora Romanowskiego, który zdecydowanie zaszkodził.
1: Więc wyciągnął wnioski pan premier z tamtego wydarzenia.
2: Tak, że no, po pierwsze nie szkodzić i myślę, że w tym sensie on postąpił tak, jak z jego punktu widzenia, czy z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej powinno się postępować, chociaż no nie do końca to było w 100%, że nic nie mówiono i w żaden sposób nie popierano, bo to tak nie działało, ale nie było to poparcie takie bardzo widoczne i bardzo głośne, no może poza jakimiś pojedynczymi incydentami, ale raczej starali się nie popierać.
1: Ja tak się zastanawiałam nad tym właśnie, czy być może po stronie rządowej nie uznano, że to był jednak błąd. Jak zobaczyłam, że Donald Tusk osobiście, zresztą na wspólnej konferencji z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, zaprezentowali teraz kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa, tylko zaprezentowali ją w Warszawie w ogrodach KPRM-u, ale już był tam obecny Donald Tusk z takim wyraźnym poparciem, że może, że jednak na tym etapie wyborów w Krakowie uznano, że to poparcie Donalda Tuska jest potrzebne.
2: Ja się nad tym zastanawiam. Czy to jest dobry kierunek? Bo sama idea, żeby to była kandydatka popierana przez więcej formacji, powiedzmy, ma to jakiś sens. Ale czy najlepszym rozwiązaniem jest, nie byłoby jednak postawienie na kogoś, kto nie byłby takim oczywistym politykiem, kto równoważyłby innych kandydatów i kto byłby bardziej postrzegany jako taka osoba, która może też przyciągnąć elektorat poza Koalicją Obywatelską czy PSL-em. Obawiam się, że w przypadku tej kandydatki to jest osoba, która przyciągnie właśnie przede wszystkim elektorat Koalicji Obywatelskiej. Nawet nie wiem, czy PSL-u, bo umówmy się, jakie to ma znaczenie akurat w przypadku Krakowa.
1: O tym PSL-u sobie osobno porozmawiamy za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Zatrzymaj się. Weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, Plac Jagielloński 5.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radio Plus. Rozmawiamy o sytuacji politycznej w kraju, ale także trochę rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Krakowie i o tym, jak to się może przełożyć na sytuację polityczną i na sytuację premiera Donalda Tuska. Doktor Sergiusz Trzeciak, specjalista od marketingu politycznego i specjalista od kampanii wyborczych, autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej, jak wygrać wybory, jest moim Państwa gościem.
2: Dobry wieczór, raz jeszcze.
1: I właśnie, tak już powiedzieliśmy sobie, że tego typu lokalne sytuacje i historie zawsze się przekładają jakoś na tę politykę centralną, ale czy to jest tak, że Donald Tusk teraz, nie wiem, będzie sobie rwał włosy z głowy do tych przez całe wakacje, co się wydarzy w tym Krakowie, bo to może mieć na niego rzeczywiście tak duże znaczenie, czy właściwie wyznaczy już kandydatkę, walcz i generalnie albo sobie poradzisz, albo nie, a ja mam ważniejsze sprawy na głowie.
2: No nie wyobrażam sobie, żeby koalicja teraz mogła to odpuścić kampanię
1: i
2: po prostu zlekceważyć. To byłaby głupota polityczna.
1: Zwłaszcza, że ma szansę przecież w tym Krakowie.
2: Szanse w kampanii wyborczej zawsze są i ja zawsze patrzę na to z takiej perspektywy, że wszystko się może zdarzyć. Natomiast rzeczywiście, realnie patrząc, ta kandydatka ma szansę, ale to będzie bardzo trudna kampania. I będzie wymagała bardzo dużego wysiłku, koncentracji i unikania błędów, które popełnił prezydent Miszalski i też pełnej mobilizacji. To znaczy, Koalicja Obywatelska nie może odpuścić, tym bardziej, że to będą wbrew pozorom bardzo trudne miesiące, zwłaszcza dla Koalicji Obywatelskiej.
1: Wakacje.
2: Trzeba będzie się zmobilizować. Ten elektorat, który głosował, czy często w mniejszym stopniu głosuje na Koalicję Obywatelską, osoby starsze raczej pozostaną, będą na miejscu, no to tutaj tego typu czynniki odgrywają rolę. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale praktycznie wszystkie elektoraty wyjeżdżają na wakacje. Ale to są czasami 1% decyduje, prawda? I tutaj obowiązuje reguła, że trzeba walczyć absolutnie o każdy głos, nie pozwolić sobie na błędy i w odpowiednim momencie wyruszyć, ale tak, żeby się nie spalić. To znaczy, w kampanii wyborczą wygrywają osoby, które z reguły zaczynają jakoś jako pierwsze, ale nie zawsze tak jest, jeżeli kandydat czy kandydatka po prostu spala się w czasie tej kampanii i nie wystarczy sił i środków do końca. I to jest też, to nie jest sprint, to jest maraton, trzeba wytrzymać do ostatniego
1: okrążenia.
2: Ostatniego okrążenia i właśnie na tym ostatnim okrążeniu się często pokonuje przeciwników, bo te ostatnie dni kampanii decydują często, nie zawsze, ale bardzo często o wyniku, o tym, kto wygra. Jeżeli ktoś zlekceważy to, no to często budzi się z przysłowiowym palcem czy ręką w nocniku w dzień po wyborach, myśląc sobie, gdybyśmy nie odpuścili, gdyby jeszcze do tego ostatniego wieczora prowadzić tą kampanię, może coś jeszcze zrobić, to wtedy moglibyśmy wygrać. Naprawdę, to jest zjawisko ogólnoświatowe, ale w warunkach polaryzacji to, co jest widoczne, to już się często tych wyborów nie wygrywa, zwłaszcza w dużych ośrodkach 20%, 30% przewagą, tylko to jest parę, a czasami nawet ułamek procenta.
1: Ale tutaj będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że wszyscy przeciwko tej kandydatce KO i PSL-u wspólnej, bo ona będzie jakby utożsamiana, że to jest ta następczyni Aleksandra Miszalskiego, którego właśnie odwołaliśmy, więc nie możemy na nią głosować. Tam jest tłum jakichś tych kandydatów w tej pierwszej turze.
2: Tak, ale zauważmy, że ten tłum to są kandydaci i kandydatki, które z reguły, poza jakimiś paroma wyjątkami, jeszcze nie wiemy, kto się do końca zgłosi, ale na razie z tego wychodzi, że 90% jest przeciwko Koalicji Obywatelskiej. Tak, to są bardzo różne osoby. To jest Konfederacja Korony Polskiej, kandydaci Konfederacji, PiSu, ale też Razem, prawda? Lewicy.
1: Lewica między sobą tam konkuruje.
2: Tak, ma dwie kandydatki, tak?
1: Więc jest też Łukasz Gibała przecież.
2: No i jest oczywiście Łukasz Gibała, który jest kandydatem z bardzo długą historią, bo on się wywodzi jeszcze z Platformy Obywatelskiej, no ale już od wielu lat nie jest związany z tym środowiskiem, no i można powiedzieć, że jest wrogo nastawiony do tego środowiska, chociaż na pewno można o nim powiedzieć, że on nie jest kandydatem prawicy. On jest kandydatem, na którego zwolennicy prawicy zagłosują.
1: Jako mniejsze zło.
2: Jako mniejsze zło. I pod tym względem myślę, że co wcześniejsze kampanie pokazały, pod tym względem tak z reguły bywa.
1: Zostawiając trochę ten Kraków na boku, chociaż pewnie jeszcze w kontekście PSL-u do niego wrócimy, ale to, o czym pan doktor mówił, o tych okrążeniach, o tym maratonie, o tym, że można przedwcześnie wystartować i się spalić i generalnie nie dowieść tego wszystkiego na finiszu kampanii, to tak mi się od razu skojarzyło z tą prekampanią, którą prowadzi aktualnie Przemysław Czarnek, który został bardzo wcześnie namaszczony jako kandydat na premiera przez Jarosława Kaczyńskiego i który prowadzi tę swoją prekampanię. Mamy tę operację Czarnek, tylko tego efektu właśnie jakoś na razie nie widać i może to jest tak, że jednak za wcześnie wystartowano z tą prekampanią.
2: To może być jeden z wielu czynników, ale najważniejsze w polityce, czy jedna z najważniejszych rzeczy jest wiarygodność. Mhm. Jeżeli Przemysław Czarnek chce odebrać elektorat Konfederacji, mówiąc o pewnych sprawach, o kwestii polityki wobec Ukrainy, czy polityki wobec cudzoziemców, czy no, nie wiem, może precyzyjnie imigrantów, czy kwestie OZE i tak dalej, no to musi być wiarygodny. I problem polega na tym, że dla wyborcy prawicowego, wyborcy Konfederacji, ten wyborca dlatego decyduje się na głosowanie na Konfederację, bo stracił zaufanie do PiSu. Mhm. A jak jest znana fraszka Kochanowskiego, co człowiek raz stracił, nigdy nie odzyszce, tak? Co o cnocie, prawda? To tak trochę jest, że w tym momencie bardzo trudno jest PiSowi wchodzić do tej samej rzeki, licząc na to, że wyborcy nie pamiętają. I to jest podstawowy problem, bo to, że Przemysław Czarnek potrafi mówić, to, że przyciąga, wywołuje emocje, to na pewno ma te umiejętności, ale to jest kwestia wiarygodności PiSu jako ugrupowania. I teraz problemem PiSu jest odpływ nie tylko oczywiście do Konfederacji, mówię w liczbie mnogiej, ale Konfederacji Korony Polskiej. I tutaj już po tych deklaracjach PiSu i po wojnie, którą toczy z Konfederacją Korony Polskiej, ja nie jestem przekonany, czy to jest wojna skuteczna, bo ten elektorat się tym bardziej konsoliduje i tym bardziej po prostu trudno będzie PiSowi jakby z powrotem odzyskać tych wyborców. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia PiSu mogłoby być rozsądniejsze pójście w kierunku centrum i próbę zawalczenia o ten elektorat jakiś, powiedzmy, bardziej umiarkowany, zbliższa po wyborcach gdzieś tam, którzy kiedyś głosowali może na Polskę 2050. Jednocześnie oczywiście nie rezygnując z elektoratu prawicy, ale niekoniecznie walcząc na tych boiskach, które nie są boiskami dla PiSu dobrymi. A tymi niedobrymi dla PiSu boiskami jest temat Ukrainy. Mhm. To jest temat też jeszcze sięgający kwestii COVID
1: i obostrzeń. Tak.
2: Obostrzeń COVID-owych. To jest kwestia polityki podatkowej.
1: Klimatycznej,
2: Zielony Ład i tak dalej. To są tak naprawdę tematy, które...
1: których PiS nie może wygrać, jednym słowem.
2: Tak, na poziomie wiarygodności. Na poziomie wiarygodności. To znaczy, licytując się z Konfederacją i z wyborcą, to jest właśnie dokładnie powód, dla których ci wyborcy odpłynęli w kierunku Konfederacji, bo oni już nie wierzą PiSowi.
1: Ale czy pan doktor stawia tezę, że to są wyborcy już straceni po prostu? Nie do odzyskania?
2: W dużym stopniu tak. To znaczy zwłaszcza przy tych transferach do Konfederacji Korony Polskiej. Bo jeszcze przy takich transferach do Konfederacji to być może część tego elektoratu, ale w zdecydowanej, przeważającej mierze tak. No to jest moim zdaniem też umiejętność, żeby PiS faktycznie mobilizował swoich wyborców, ale jednocześnie nie tracąc wyborców gdzieś tam w centrum. I to jest coś, co próbował robić Morawiecki, niezależnie od tego, jak go nie oceniamy, to jednak ta strategia Morawieckiego pójścia w kierunku centrum i była o tyle sensowna, że tutaj gdzieś jest ta rezerwa elektoratu, natomiast no, Morawiecki też ma problem z wiarygodnością i to też jest tak, że im bardziej Morawiecki mówi o pewnych tematach, o Zielonym Ładzie, czy no, to tutaj...
1: Przypomina.
2: Tak, trochę to nie jest... Właśnie i zauważmy, że w tej chwili Konfederacja Korony Polskiej, główny zarzut w stosunku do PiS-u, to jest, jesteście hipokrytami, co innego mówiliście, co innego robiliście i to tylko jakby prowokuje ataki na PiS i to tylko prowokuje przypominanie tym środowiskom, że PiS no, stracił wiarygodność.
1: I to jest też w ogóle ciekawe, że jak się spojrzy, ja wiem, że te badania zaufania są, no nie są do końca wszystko nam mówiące, jakby, że one mają swoje wady, no ale coś tam jednak o jakichś sympatiach politycznych, czy tam o popularności nam mówią. I właśnie dwóch kandydatów, nie, trzy osoby, właśnie trzech polityków, którzy mają największy brak zaufania, do których ludzie mówią, że im nie ufają, to są właśnie trzy główne twarze dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest właśnie Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki. To jest jednak coś niebywałego, że nawet z takich rzeczy PiS nie wyciąga też wniosków, tak? Że czyni właśnie z tych polityków swoje twarze.
2: Dlatego uważam, że gdyby taką decyzję podjąć teraz czy kilka miesięcy temu, jak był prezentowany Przemysław Czarnek, że budujemy zupełnie nową twarz.
1: Tak jak z Karolem Nawrockim na przykład.
2: Tak, to była szansa na to. Karol Nawrocki stosunkowo szybko został wypromowany. To oczywiście okoliczności kampanii prezydenckiej są zupełnie inne, bo tutaj udaje się szybciej wypromować kandydata. Natomiast no, można było w ciągu tych kilkunastu miesięcy tą nową twarz zbudować i kto wie, czy to nie byłoby najlepszy sposób w warunkach wypalenia formacji rządzeniem. I to nie jest tylko problem PiS-u, to jest problem praktycznie każdej formacji. No nie stawia się, gdzie ta formacja, no można powiedzieć, nie przegrała wyborów formalnie, bo PiS wygrał, ale no...
1: Straciła władzę.
2: No to nie stawia się na polityków, którzy stracili władzę. I nie stawia się na polityków, którzy są już bardzo mocno wyeksploatowani. A Morawiecki był wyeksploatowany, ale Czarnek też do pewnego stopnia jako minister rządu Morawieckiego w jakiś sposób jest obciążany. I teraz na kogo mogło postawić Prawo i Sprawiedliwość? Jest wiele osób, które moim zdaniem spełniałyby takie kryterium, ale to są osoby może nie z pierwszego szeregu, które trzeba by zbudować w jakimś sensie.
1: A myśli pan doktor, że PiS dokona właśnie takiego, że prezes Kaczyński przemyśli tę swoją decyzję i kiedy przyjdzie do tej właściwej już kampanii wyborczej, nie wiem, na początku przyszłego roku, to podmieni tego kandydata, czy jednak nie będzie chciał się przyznać, że ta decyzja była błędna i to Czarnek będzie w tej kampanii twarzą PiS-u?
2: Myślę, że to będzie bardzo trudne już
1: zmienić,
2: ale wszystko w polityce jest możliwe. Jeżeli rzeczywiście będzie jakaś katastrofa i zaczną się poważne problemy, to ja nie wykluczam takiego scenariusza, natomiast jeżeli miałbym teraz stawiać, prawdopodobieństwo jest zdecydowanie mniejsze niż większe, że nastąpi z nami zmiana kandydata na ostatniej prostej.
1: Za chwilę zastanowimy się, w jakiej kondycji w okres wakacyjny wchodzi partia rządząca.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Kamila Baranowska, to jest Środek Tygodnia w Radiu Plus. O polityce krajowej rozmawiamy z doktorem Sergiuszem Trzeciakiem, specjalistą od marketingu politycznego, od kampanii wyborczych, z autorem książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory. I tak jak powiedziałam przed przerwą, chciałam się zastanowić, bo trochę powiedzieliśmy sobie o tej sytuacji największej partii opozycyjnej. W jakiej kondycji w ten okres przedwakacyjny, wakacyjny wchodzi największa partia, partia rządząca? No bo patrząc na sondaże, no to generalnie jest nieźle jakby. Jest pierwsza w sondażach, to poparcie stabilne, całkiem niezłe. PiS jest cały czas drugi, daleko, daleko w tyle, mimo zwycięstwa Karola Nawrockiego i tego wielkiego sukcesu, który wydawałoby się, że PiS poniesie i wyniesie i że prześcignie Koalicję Obywatelską. Nic takiego się nie wydarzyło. Czy Koalicja Obywatelska, właśnie, na czym polega to, że ma tak dobre sondaże?
2: Właśnie, oczywiście zawsze mi się przypominają słowa piosenki jest super, więc o co ci chodzi? Właśnie o to chodzi, że jest super, ale...
1: Tylko w sondażach.
2: No właśnie, ale to jest kwestia popularności koalicji, ale jakim kosztem? Koalicja zjadła przystawki, no i można powiedzieć, że mogą się cieszyć, bo jest super, ale nie mają koalicjantów. I to jest największe niebezpieczeństwo. I był nawet taki moment w poprzednich, przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi, gdzie o mały włos koalicja, wtedy no, głównie Platforma, tak, ale już była koalicja, nie zjadła Szymona Hołowni, jego partii, i w ostatniej chwili jakoś było pewne wsparcie udzielone, nawet nieformalne, po to, żeby mógł przejść próg. Z kolei jaki błąd zrobił PiS? No PiS zrobił właśnie dokładnie ten błąd, że starał się zlikwidować konkurencję polityczną, uderzał bardzo często w PSL i spowodował niechęć PSL-owców. Oczywiście to było zjawisko wspólnej też niechęci i powiedzmy, że zawsze w takiej walce przede wszystkim PSL też się bał PiS-u, bał się właśnie, nie chciał być przystawką. Ale to spowodowało brak zdolności koalicyjnej PiS-u. I teraz może być brak zdolności koalicyjnej Koalicji Obywatelskiej w sytuacji, w której będzie na przykład szeroka koalicja nawet z Lewicą. Też nie da się tego scenariusza wykluczyć, chociaż pewnie Lewica w idealnym scenariuszu chciałaby iść sama. Nie wiadomo, co będzie z PSL-em. Nawet jeżeli wystartują sami, nie wiadomo, czy przejdą próg. Nie wspomnę o Polsce 2050, czy centrum obecne, czyli
1: poniżej progu we wszystkich
2: poniżej
1: sondażach.
2: Poniżej progu, ale centrum myślę, że to jest środowisko głównie byłych polityków Nowoczesnej. Oni będą chcieli pewnie
1: wejść na jedną listę.
2: Wejść na listę Koalicji Obywatelskiej. Polska 2050, no nie wiadomo, być może pojedyncze osoby wejdą na listy koalicji. No i teraz mamy taki scenariusz, że co z tego, że wygrywa Koalicja Obywatelska, co z tego, że ma tak wysokie poparcie, jak de facto można wygrać wybory, a przegrać władzę. I teraz no, w takim wypadku co powinna robić koalicja? No koalicja powinna poszerzać elektorat, ale nie kosztem swoich koalicjantów. To znaczy i tak już poszerzyła do tego stopnia, że już tak naprawdę nie ma co kanibalizować, bo jeżeli Lewica ma poparcie sondażowe, czasami w niektórych sondażach niewiele powyżej 5%, to teraz jak będą jeszcze odbierać Lewicy, to za chwilę Lewica może nie wyjść. I jeżeli celem Donalda Tuska, bo ja też widzę w tym sens polityczny budowania szerokiej koalicji. Tylko tak jak mówię, nie jestem przekonany, że budując jeszcze szerszą koalicję, to poparcie gwałtownie wzrośnie, bo to tak nie działa. I czasami lepiej mieć dwa, trzy różne środowiska, które idą w koalicji i to się lepiej politycznie składa. I teraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale nawet jeżeli będzie tylko Koalicja Obywatelska, to przecież mogą zbudować koalicję z Konfederacją.
1: Tak się mówi. Znaczy PiS tak mówi, że jest to możliwe.
2: Ale oczywiście, że PiS tak mówi i ja na miejscu PiS-u mówiłbym dokładnie to samo. Dlaczego? Dlatego, że PiS straszy że jeżeli jesteś wyborcą prawicowym, no to zobaczcie, Konfederacja, nie możecie jej ufać, bo ten Mentzen, to on tam puszcza oko do Donalda Tuska.
1: I w ogóle to piwo nie, z tym Sikorskim.
2: A w ogóle nie lubi Jarosława Kaczyńskiego, więc ja z punktu widzenia PiS uważam, że PiS no, politycznie jest to zagranie, które ma właśnie zniechęcić. Natomiast z drugiej strony to, co robi koalicja, też jest racjonalne. Przepraszam, to, co robi Konfederacja, też jest racjonalne. Bo Konfederacja nie może w tym momencie powiedzieć, że na śmierć i życie jesteśmy z PiS-em i zawsze pójdziemy. Więc jakby lawirowanie i pokazywanie zobacz do PiS-u.
1: Mogę z tym.
2: I Konfederacja jest w najlepszym sytuacji, bo Konfederacja Korony Polskiej nie może powiedzieć, że my pójdziemy z Koalicją Obywatelską, bo nikt ich nie uwierzy. Poza tym no, to byłoby szaleństwo z ich strony. Natomiast Konfederacja, Mentzen może nie powie, że pójdzie, ale nie powie też, że nie pójdzie. I to jest takie trochę lawirowanie. Natomiast jeżeli miałbym stawiać na prawdopodobieństwo, pamiętajmy, że to są dwa środowiska, że jest bardzo silny jednak w ramach tego środowiska, bardzo zdyscyplinowany, bardzo zorganizowany ruch narodowy. I to jest środowisko, jak wiemy, Krzysztofa Bosaka i tam nie ma wielkiej ochoty na koalicję z właśnie Koalicją Obywatelską, więc Mentzen myślę, że ryzykowałby jedność swojego środowiska. Myślę, że i Sławomir Mentzen, i Krzysztof Bosak doskonale wiedzą, że może to nie jest małżeństwo z miłości, tylko z rozsądku, ale rozsądek im nakazuje trzymanie się razem i myślę, że oni się będą trzymać razem do wyborów. Co będzie po wyborach, tego jeszcze nie wiemy, ale myślę, że nawet po wyborach, grając o, o grę koalicyjną, to
1: też będą grać razem.
2: Też będą grać razem. Co najwyżej te podziały mogą następować później, tak? Tego się nie da wykluczyć. Ale ja bym stawiał tezę, że oni będą grać razem i jednak to szczególnie skrzydło narodowe, chociaż po stronie wolnościowców też jest bardzo duża niechęć i to świeża. Pamiętajmy, świeża niechęć jest dużo silniejsza niż ta niechęć sprzed kilku lat. Mówi o świeżej niechęci wobec Koalicji Obywatelskiej i starej jakiejś niechęci do PiS-u, więc wiele rzeczy już się zapomina PiS-owi. Mówi się, no ale tutaj teraz były rządy i jest taka chęć i wszyscy o tym mówią z opozycji, że my idziemy do tych wyborów odebrać władzę Koalicji Obywatelskiej, więc koszt polityczny wobec własnego elektoratu, znając też jego strukturę, bo Mentzen też doskonale wie, kto na niego głosował.
1: To było widać w wyborach prezydenckich.
2: Tak, i kto,
1: w drugiej turze.
2: Jak się te głosy rozłożyły i kto głosował jak w drugiej turze. I to jest mniej więcej, no można zaryzykować tak plus minus 80-20, tak może na tych zwolenników, którzy pewnie by stawiali na koalicję z PiS-em.
1: Zupełnie inaczej to się w ogóle te głosy rozłożyły w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, niż w 2020 roku, kiedy było 50-50, jeśli chodzi o Trzaskowskiego i Andrzeja Dudę. A tutaj jednak zdecydowana większość tych wyborców Konfederacji była za Karolem Nawrockim, albo inaczej, przeciwko Trzaskowskiemu. Więc to też jakby pewnie Konfederacja musi brać pod uwagę. Czyli najbardziej prawdopodobny na dzisiaj scenariusz jest taki, że Koalicja Obywatelska utrzymuje to swoje pierwsze miejsce, prowadzenie, no ale w efekcie po wyborach nie ma z kim stworzyć koalicji, czyli coś co przerabialiśmy w 2023 roku tylko z PiS-em.
2: Tak, oczywiście jeżeli PiS-owi udałoby się stworzyć koalicję z konfederacjami, no to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że to się sklei.
1: Chociaż Jarosław Kaczyński zarzeka się, że z Grzegorzem Braunem to nigdy.
2: No bardzo często tak się w polityce różne rzeczy się opowiada, ale później zmieniają się okoliczności. Zawsze można powiedzieć, że okoliczności się zmieniły, ale nie, uważam, że to jest oczywiście bardzo trudne dla

0: może nie będą się aż tak bardzo mieszać, jak deklarują.
1: Mm-hmm. No to jeszcze na koniec zapytam, a co będzie z PSL-em? Bo ten PSL zdaje się w takim rozkroku, stoi w takiej rozterce ogromnej. Czy startować pod własnym szyldem, ryzykując nieprzekroczenie progu, czy jednak dać się zjeść Donaldowi i Tuskowi? I przez niektórych zostało odczytane ten sygnał właśnie, że tutaj wspólna kandydatka, w tym Krakowie, PSL zrezygnował z osobnego startu, że to jest być może zapowiedź właśnie jakiejś wspólnej listy.
0: Zawsze w dużych miastach to jest specyficzna sytuacja i PSL ma z tym problem, żeby wystawić w dużym mieście kandydata, czy kandydatkę, która nie dostanie więcej niż 1 czy 2%. Bo były takie przypadki, że w dużych miastach kandydat PSL-u tam w okolicach 1%, czy nawet poniżej. I to jest też lęk PSL-u, dlatego PSL boi się wystawiania kandydatów w dużych miastach. Z tego właśnie powodu niekoniecznie uważam, że to musi oznaczać, że PSL będzie chciał. PSL naprawdę nie chce iść w jednej koalicji z Donaldem Tuskiem z wielu powodów. PSL rzeczywiście powinien walczyć o tożsamość, ale jednocześnie powinien się zmieniać. To znaczy PSL myślę, że w pewnym momencie przegapił pewien moment transformacji, jak to się ładnie mówi, rebrandingu, ale to jest dużo głębsze. To jest jakby zmiana pewnej struktury elektoratu i myślenia o elektoracie. I w historii wielu systemów były przypadki, że partie tak naprawdę wywodzą się z jakichś korzeni, ale się zmieniają cały czas i szukają coraz to nowych wyborców. PSL trochę jakby postawił na tego wyborcę z terenów wiejskich,
1: małych miast,
0: ale tutaj konkurencja się po prostu zrobiła ogromna i to, co była tutaj PSL-u, czyli partia rolnicza, no to już jakby się nie broni, prawda?
1: No PiS wszedł na to pole, zagospodarował je i nie wypuszcza już, więc tutaj PSL ma chyba problem z tym.
0: No PSL, ale PSL powinien wykorzystać to, co ma, czyli struktury i zmobilizować je maksymalnie właśnie w tej kampanii. To jest jeden z niewielu, ale istotnych atutów PSL-u. PSL cały czas ma struktury w terenie, cały czas jest silny w tej Polsce powiatowej.
1: I rzeczywiście, jak był ten projekt trzeciej drogi, ten komponent silny Polski 2050, to była jakaś szansa, nie? Na to właśnie taki rebranding, pójście w tą stronę, no bo rzeczywiście to wniosło coś
0: to
1: nowego.
0: Było,
1: no
0: to było dobre posunięcie, bo to było połączenie, tylko w tej chwili no PSL nie ma z kim się łączyć, bo też nie sądzę, żeby to było dobre połączenie znowu z Polską 2050.
1: To z którą?
0: Która już jest podzielona, więc jakby to jest taki projekt, który już jest
1: schodzący,
0: jest przeszłością, tak się wydaje, ale może w jakiejś akcie desperacji będzie powrót do tego scenariusza, chociaż uważam, że to byłaby duża desperacja i myślę, że PSL raczej będzie chciał samodzielnie wystartować, a jeżeli się nie uda, no to oczywiście też nie da się wykluczyć takiego scenariusza ostatniej deski ratunku, czyli wyobrażam sobie tak, że jeżeli w wielu sondażach przed wyborami na kilka miesięcy i żaden sondaż nie będzie dawał jakiejkolwiek szans na przekroczenie progu, no to wtedy może być akcja ratunkowa, tylko że to będzie trochę ta szalupa ratunkowa, jakby wejście na tą szalupę Koalicji Obywatelskiej oznacza przyjęcie warunków Donalda Tuska i to oznacza, że to będzie bardzo wąska grupa tych liderów PSL-u, którzy mogą liczyć na miejsca biorące.
1: Będziemy obserwować. Na razie wchodzimy w ten okres wakacyjny, ale on od wielu, wielu już lat nie jest wcale sezonem ogórkowym, bo zawsze w tej polityce nawet w wakacje się dużo dzieje. Teraz będziemy pewnie żyli kampanią w Krakowie i będziemy to obserwować oczywiście z bliska. Bardzo za dzisiaj dziękuję. Doktor Sergiusz Trzeciak był moim i Państwa gościem. A ja zapraszam jeszcze do Pawła Krzymińskiego na 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Dzisiaj w cyklu Ludzie Boga, Duszochwat, Święty Andrzej Bobola. Gościem Nocnych Świateł będzie Marek Zaremba, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista i autor książki Mocarz Chrystusa. To u Pawła Krzemińskiego, a Środek Tygodnia wraca w środę po godzinie 20. Kamila Baranowska, kłaniam się nisko.
2: Radio Plus. Środek Tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zawsze od poniedziałku do czwartku spotykamy się o tej porze, tuż po 23, na 2 godziny. Dzisiaj też do 1:00. Zapraszam, by wspólnie spędzić czas. A jest to 2071 wydanie Nocnych Świateł. Zbliżamy się powoli do końca sezonu. Jeszcze parę spotkań nam pozostało, bo jak Państwo dobrze wiecie, przynajmniej mówię do tych osób, które są stałymi słuchaczami od blisko 13 lat, że na wakacje mamy przerwę. W Nocnych Światłach od września do czerwca spotykam się 4 razy w tygodniu, a lipiec i sierpień mamy swoje ścieżki i spotykamy się dopiero po wakacjach. To tak gwoli przypomnienia i przygotowania wszystkich, którzy być może o tym zapomnieli, no ale póki co jeszcze mamy parę tygodni do końca sezonu, więc cieszmy się tym, że jesteśmy razem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a gdzie tam na Facebooku można nas usłyszeć i zobaczyć, no pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia. Tam zapraszam pod pierwszym postem od góry, przypominam, na fanpage'u Radia Plus facebookowym. Jak Państwo tam widzicie i zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj o duszochwacie będziemy rozmawiać, czyli o świętym Andrzeju Boboli w cyklu Ludzie Boga Państwa, i moim gościem będzie Marek Zaremba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor licznych książek, znamy Jaglany Detoks, rozmawialiśmy tutaj kiedyś o medycynie świętej Hildegardy i nie tylko zresztą, i ta najnowsza, o niej będziemy mówić, wokół niej będzie nasza rozmowa się toczyć. Ta najnowsza książka nosi tytuł Mocarz Chrystusa. Witam cię, Marku, dobry wieczór.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: No, kolejny święty, można powiedzieć, w twoim panteonie, bo przecież i święty Józef się znalazł wśród osób, które świętych, które są ci bliskie. Tutaj Serce Ojca, przypomnę tą książkę, którą napisałeś wspólnie z Mateuszem Dudkiewiczem. Także no, rekolekcje zawierzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, no to już święty nad świętymi. No ale też święta Hildegarda, która też jest, można powiedzieć, takim przewodnikiem w twojej pracy związanej z dietoterapią. Tak więc można powiedzieć, że otaczasz się bardzo ciekawymi postaciami, ale ciekawi mnie, dlaczego wybór padł tym razem na świętego Andrzeja Bobole.
2: Tak, no to jest ciekawe, że ci święci, tak jak podczytujemy na kartach historii Kościoła, w różnych też objawieniach, Bóg przekonuje nas, że wybiera sobie też administratorów miłosierdzia. Spodobało się podzielić tym oceanem miłości ze świętymi, żeby przychodzili nam, pomagali. I to nie my sobie wybieramy tych świętych, paradoksalnie, do tego zmierzam. To oni gdzieś tam nas łowią, szukają. No i Bobola był takim, można powiedzieć, w naszej rodzinie świętym, który wprosił się do nas w takiej jednej trudnej bardzo sprawie zdrowotnej, kiedy moja żona miała poważny problem po dotkliwym złamaniu palca. Chirurdzy orzekli, że jest to już nieoperacyjne, że to się nie da, że ten palec się nie będzie zginał. A przyszedł taki znajomy zakonnik, który mówił, to lepiej Adriana zegnij kolana i módl się do Boboli. No i długo nie trzeba było czekać. Adriana odmówiła nowennę 9-dniową, zawierzyła tą sprawę Boboli i znalazł się chirurg, który o dziwo mówił, że to jest trudne. Oczywiście w zasadzie faktycznie nieoperacyjne, ale udało się palec uratować. Można powiedzieć, śladu nie ma po tamtej trudnej sytuacji. No i tak słowem po kilku latach przypomnieliśmy sobie też w kwestii też zdrowotnej z naszym kochanym wnuczkiem, który miał przyjść na świat z poważną operacją serca. Musieliśmy się zmierzyć jeszcze, kiedy był w brzuszku naszej kochanej córki. Badania prenatalne potwierdziły ową wadę. Byliśmy przerażeni, byłem wtedy w Warszawie, zawierzyłem sprawę Boboli na Rakowieckiej w sanktuarium. Rozmawiałem wtedy właśnie o poprzednich publikacjach z moim wydawcą, o świętym Józefie, o sercu Jezusa, które napisałem na podstawie litanii. No i stawałem trochę pod ścianą płaczu, bo mówię, no nie mam wyjścia, Piotr, bo on już mnie wcześniej namawiał do książki o Boboli, ale byłem oporny, ale tym razem już musiałem po prostu powiedzieć tak i powiedzieć Bobolo ratuj, bo ta sytuacja była bardzo trudna. No i mówię, Bobolo, zabierzam ci Józia, a ja postaram ci się najlepiej napisać książkę, jak tylko będę w stanie. Słowem, we łzach wracałem z tego spotkania, bo w tym samym momencie otrzymałem SMS-a ze szpitala z Katowic od naszej córki, że wada jest potwierdzona, że na pewno będzie ta operacja. Wsiadłem do pociągu, pamiętam, zacząłem googlować, mówiąc kolokwialnie, co to jest za wada, co z tego będzie. Jeszcze bardziej się wzruszyłem głębiej, bo to nie prosta sprawa, heterotaksja, naczynia główne zamienione, wada taka w sumie trudna, rzadka. A pani, która siedzi koło mnie, łapie mnie za rękę, można powiedzieć, i pyta, czemu pan taki smutny, czemu pan płacze? Ja mówię, no taka sytuacja nas spotkała, trudna, że właśnie córka dowiedziała się w Ligocie w Warszawie, w Katowicach, w szpitalu, że jest taka poważna wada. U wnuczka przyjdzie na świat, będzie musiał być operowany, jesteśmy załamani. Proszę się nie martwić, nie martwić. Jestem lekarzem, ja te dzieci tam operuję. No i to był pierwszy wstrząs, bo taki bobolowy anioł siedział już na moim miejscu, opisała mi dokładnie operację, no i wszystkie te sprawy dokładnie też opisałem w mojej publikacji właśnie Mocarz Chrystusa, słowem wstępu, bo jest to część i rekolekcyjna, i taka dialogowana ze współautorem Benonem Wylegałą, którym podzieliłem się tym dziełem, o czym pewnie za chwilę powiemy. Ale suma summarum, wszystko jakoś tak szło w bobolowym stylu, w trudach, w bólach, ale udało się i ostatecznie po udanej operacji nasz Józio wyszedł w uroczystość świętego Andrzeja Boboli 16 maja, co było dodatkowym dla nas potwierdzeniem, że to on jako nasz patron, nasz wujaszek Bobolego, nazywamy w rodzinie, pomógł nam w tej trudnej sytuacji. Taki był początek.
1: No tak, to duszochwat nie wzięło się znikąd, prawda, to powiedzenie. To on o tę duszę walczył naprawdę ze wszystkich sił. To było jego wielkie powołanie, aż do męczeńskiej śmierci na Kresach.
2: Bardzo kochał rodzinę, jeśli mogę wtrącić.
1: Proszę?
2: Bardzo kochał rodzinę, spotykał się z rodzinami też.
1: Tak, tak, no ale to był człowiek z jednej strony no, mający taki dosyć porywczy charakter, ale z drugiej strony pracujący nad sobą. I to też można powiedzieć, że ten charakter duszochwata jakoś wywodził się z tej jego zapalczywości, ale również takiej równoległej, można powiedzieć, gorliwości duchowej, umiłowania do Pana Boga. Stąd nie ma się co dziwić, że jest jednym z patronów Polski i patronem archidiecezji warszawskiej, czyli diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej, łowickiej i płockiej. Tak więc, no, święty, mocny. Wystarczy zobaczyć, jak już tutaj powiedziałeś, Marku, że w Warszawie na Rakowieckiej jest u jezuitów to sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, gdzie jest trumna z jego relikwiami. No, tam zawsze są ludzie, tam zawsze jest, zawsze się modlą. To sanktuarium jest otwarte, tam jest dużo mszy i w ciągu dnia powszedniego i w uroczystości, w święta. I już nie mówię o innych jakichś specjalnych mszach z modlitwami właśnie o uzdrowienie, czy kiedy mamy wspomnienie święto, czy uroczystość wręcz nawet w archidiecezji warszawskiej świętego Andrzeja, no to tam po prostu trudno wcisnąć zapałkę. No jest tyle osób przychodzi tam na Eucharystię, by modlić się, skorzystać z tych łask od świętego. No i on słynie z tego. Świętej pamięci ksiądz Folejewski, Pallotyn, mówił: słuchajcie, jak macie jakąś sprawę ważną do Pana Boga i chcecie się przedrzeć przez inne tam sprawy, które mają inni, to uderzajcie do świętego Andrzeja Boboli. To jest prawdziwy kozak. On potrafi się rozpychać łokciami. Więc rzeczywiście ta wieść o jego niezwykłej mocy, jak tutaj nawiązujesz do tytułu Mocarz Chrystusa, no od wielu, wielu już lat jakoś mi towarzyszy i sam tam bywam niejednokrotnie. Mam przekonanie, że zawsze jestem jakoś blisko tego świętego i dzięki niemu także Pan Bóg też jakoś nachyli czasem ucha i do moich westchnień, które tam zanoszę za wstawiennictwem świętego Andrzeja. No więc tak, no to już wiemy z grubsza, jak to wygląda historia. No nie dziwię się, że wziąłeś się tutaj za książkę i pozdrawiamy Piotra Mistachowicza, który cię jeszcze dodatkowo pewnie tam bodźcował, żeby ta książka powstała. Ale to teraz jeszcze oprócz tego, oprócz tych wszystkich historii, które już same w sobie są no, jakimś przyczynkiem do tego, żeby ta książka powstała, ale czy uważasz, że przesłanie Andrzeja, świętego Andrzeja Boboli, tego duszochwata, jest w tych czasach jakoś szczególnie aktualne? Że to nie jest, jak to się mówi, przypadek, że ta książka teraz wychodzi, że to wszystko, o czym opowiadasz, że rozmawiamy o świętym Andrzeju Boboli, że to jest jakiś znak czasów. Czy masz takie przekonanie, czy twierdzisz, no tak, no przyszedł taki moment, to porozmawiajmy o świętym Andrzeju Boboli, bo dawno o nim nie rozmawialiśmy. Jedno czy drugie? Jak to widzisz?
2: Tak, faktycznie słusznie zauważasz, że jest to taki choleryczny temperament i można powiedzieć, że tak sięgając do historii tych początków jego drogi do kapłaństwa, można powiedzieć, według jego współbraci nie nadawał się w ogóle do tej pracy. Jednak był przekorny i Pan Bóg przekierował ten oścień, który ja nazywam ościeniem Pawłowym, bo taka jest podobna historia świętego Pawła i świętego Andrzeja Boboli, bo obaj temperamentni cholerycy, którzy też no, zrobili dużo szumu, dużo zamieszania. Natomiast Bóg nie odebrał im tego, tylko przekierował w inny sposób. Mnie to fascynuje, bo okazało się, że pisząc książkę, czytając dużo o Boboli, odkryłem siebie też w nim. Ja też taki mam temperament, miałem może też podobny do niego, choleryczny, taki po prostu można powiedzieć, no lubię powtarzać, że bycie chodzącym ideałem nie oznacza zdrowia psychicznego. Mówię to do siebie, że też miałem takie problemy emocjonalne. I on potrafił mnie przekonać do tego, że faktycznie świętość to nie jest jakaś smutna twarz z obrazka, czy to jest ktoś, kto tak naprawdę no nie nadaje się do tej świętości. Każdy się nadaje właśnie. Każdy ma swoją drogę do świętości. Dzisiaj potrzebujemy Boboli w Polsce w sposób szczególny, bo my jesteśmy wewnętrznie skłóconym królestwem, które pustoszeje. Piękna historia Kościoła, Polski, niezwykłe męczeństwo innych też wspaniałych rodaków, którzy oddali życie za ten naród, a w tej chwili nie potrafimy docenić tej miłości do ojczyzny. I czego mnie uczy przede wszystkim Bobola? Właśnie patriotyzmu, miłości. Ja nigdy tak nie kochałem Polski. I zobaczyłem, że wielu moich znajomych w rodzinie w ogóle nie myśli takimi kategoriami, taką miłością do ojczyzny, do matki naszej, czyli Kościoła, do Maryi, miłości do różańca, do sakramentu Eucharystii. Słowem święty Bobola przypomina nam, że wrażliwość Boga nie pozwala mu też przejść obojętnie obok cierpiącego człowieka. Mam na myśli tutaj miłosierdzie Boże, tak? Ja pisząc książkę też sięgałem do Dobraczyńskiego, do znanej dobrze powieści Mocarz. Ona też zainspirowała mnie do tego tytułu. Połączyłem właśnie tego mocarza z Dobraczyńskiego, który w sposób piękny, plastyczny, nie do końca fikcyjny, bo jednak miał dostęp do jezuickiej biblioteki o Boboli, opisał nam taki profil emocjonalno-duchowy Boboli. Zresztą jak opowiadałeś o świętym Józefie, kiedy papież Franciszek napisał list Patris Corde na rok świętego Józefa, również sięgałem do Dobraczyńskiego, który napisał właśnie Cień Ojca, tak, świetną też powieść, która znana jest doskonale, o tym milczeniu aktywnym Józefa. I to mi się przypomniało i zobaczyłem, że Bobola też nie zostawia nam w testamencie zbyt wiele słów, prawie nic, bardzo skąpo. Bóg pozwolił mu się wypowiedzieć, ale wypowiedział się życiem. I to jest coś, co stanowi trzon tej odpowiedzi, że dzisiaj potrzebujemy bardziej świadków niż nauczycieli. Temat Kościoła jest przegadany często, dużo się mówi, jak to święta Faustyna pisze, dusza gadatliwa jest jak truteń, dużo szumu, mało miodu. I to jest taki właśnie piękny aspekt bobolowy w naszych czasach, że on przychodzi w konkretnej sprawie. Jest taki mocarz od spraw beznadziejnych, trudny, tak jak w moim przypadku, tak? Ale bierze się od razu do roboty, działa. Natomiast potrzebuje tej odpowiedzi. Tak? Przychodzę, mam łaski, Bóg mi dał dużo. Zresztą sięgając znowu do dzienniczka świętej Faustyny, ona widzi go w objawieniach jako wielkiego świętego przy samym tronie Ojca Niebieskiego. To jest naprawdę wybitny święty. To jest męczeństwo, które no, ma naprawdę co nam opowiedzieć. Natomiast znowu nie powinniśmy się skupiać na samym męczeństwie, ale na tych owocach tego męczeństwa, których dzisiaj nie potrafimy wykorzystać. I to jest moim zdaniem przesłanie bobolowe.
1: No tak, tutaj jeżeli już mówisz o męczeństwie, no to jest akurat coś, co trudno pomieścić, jeśli chodzi o opis tego, jak bardzo był maltretowany i jakie to były wymyślne tortury i jak on bohatersko się też zachowywał w trakcie tych tortur. No, są pewne świadectwa, które o tym mówią, więc to jest coś nieprawdopodobnego. Bo są męczennicy, którzy zostali ścięci. No oczywiście każda śmierć jest straszna, każda śmierć i każda kaźń jest jakąś niewyobrażalnym okrucieństwem, szczególnie jeżeli to dotyczy po prostu spraw związanych z wiarą, z opowiedzeniem się za Chrystusem. Ale akurat święty Andrzej był męczony strasznie. No to jest, nie chcę już to wnikać, bo tutaj nie o tym właściwie mówimy, ale rzeczywiście jest to człowiek, który, jak mówi pismo, wytrwał do końca. Wytrwał do końca. On nawet, jak mówią pewne świadectwa, które zachowały się do dzisiaj, że on błogosławił i próbował powstrzymywać tych którzy go katowali, mówiąc, no bracie, jak wy zadbajcie o swoje dusze, nie? To, co mi robicie, to jest śmierć dla was. To ja się narodzę do nowego życia, ale wy tracicie życie w tej chwili, zabijając moje ciało. Więc postać rzeczywiście niezwykła.
2: Prawda.
1: Wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Dzisiaj o duszochwacie rozmawiamy, o świętym Andrzeju Boboli. Marek Zaremba jest z nami, autor książki Mocarz Chrystusa. Link do tej książki Państwa znajdziecie na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam Państwa zapraszam również do dzielenia się swoimi komentarzami, refleksjami, doświadczeniami. Być może, jeżeli ktoś z Państwa ma również takie doświadczenie spotkania z cudami i działaniem nadprzyrodzonym świętego Andrzeja Boboli, zapraszamy. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Za chwilkę wracamy.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Ludzie Boga o duszochwacie rozmawiamy o świętym Andrzeju Boboli. Marek Zaremba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor książki Mocarz Chrystusa. Wspomniałeś, Marku, że chciałbyś tutaj wspomnieć, jak to wyglądała współpraca ze współautorem Benonem Wylęgałą podczas tworzenia tej publikacji. Co was, że tak powiem, razem połączyło? Czy postać samego świętego, czy to jakoś inaczej się, krótko mówiąc, skrzyknęliście i wymyśliliście, no dobra, no to tym razem się weźmiemy za świętego Andrzeja.
2: Benek jest moim sąsiadem, a przez 5 lat byliśmy w radzie parafialnej w naszej parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. To jest kolejny paradoks, że myśmy już pod tym parasolem bobolowym się spotkali, a pewnego dnia, ponieważ on jest też takim gorliwym ewangelizatorem, powołał do życia filmowy ruch ewangelizacyjny i prowadzi liczne rekolekcje na terenie Polski w różnych parafiach właśnie w tym stylu filmowym, wpadł na taki pomysł, żeby w naszej parafii powstał obraz świętego Andrzeja Boboli. No i zgłosił się do mnie kiedyś, że zna takiego świetnego malarza, zresztą Andrzeja Boja Wojtowicza, wysokiej klasy artystę, który właśnie zajmuje się taką sztuką sakralną. No i żeby wymalował taki obraz, a już kiedyś taki obraz chwilę wcześniej powstał i jest w Głogowie, natomiast właśnie nasz proboszcz zainteresował się tym bardzo i faktycznie Benek do mnie zapukał, mówi: Marek, chciałem skorzystać z twojej wiedzy, umiejętności, bo ty nagrywasz takie różne filmiki, żeby nagrać takie zaproszenie, żeby zebrać odpowiednie środki na ten obraz. Ja mówię: wiesz co, no nie ma sprawy, oczywiście, przyjdź w sobotę. No i w sobotę próbowaliśmy, coś tam nie wychodziło, nagraliśmy, dzwoni do mnie: wiesz co, no ten filmik tam się nie podoba za bardzo artyście. No to mówię: no nie ma sprawy, to przyjdź za tydzień, ale mam tylko czas w sobotę. No w sobotę nagrywamy, dźwięk tam się nie nagra. Mówię: Matko Boże, no znowu jakieś komplikacje. Wszystko niby wspaniale z obrazem, ale dźwięku nie ma. No kolejna sobota, trzecia już, byłem taki trochę sfrustrowany tym wszystkim, bo był dzień wolny, ale mówię: Boboli się nie odmawia. No i udało się w końcu, summa summarum, udało się też zebrać dzięki tym filmikowi poniekąd te środki. Obraz jest w naszej parafii, ale co ciekawe, okazało się, że ten obraz właśnie jest namalowany przez artystę na Rakowieckiej z relikwiarza, tej czaszki. Więc taką metodą, można powiedzieć, Gerasimowa, taką antropologią głęboką, udało się odtworzyć wizerunek Boboli z czaszki, która jest w całości w tym relikwiarzu. No i w ten sposób powstał przepiękny obraz, który stanowi też część tej publikacji, ponieważ jest na okładce. A później się okazało też, że jak już zaczęliśmy współpracować, namawiałem Benka, żeby znalazł sobie autora do tej książki, bo powiedziałem mu, podrzuciłem moje o Józefie Świętym i o sercu Jezusa. Mówię: napisz, znajdź sobie kapłana, napiszesz taką książkę, ja ci pomogę. No i mijają miesiące, Benek chodzi smutny, mówię: co się dzieje? No słuchaj, no nie mogę nikogo znaleźć. Zresztą ja jestem niepiśmienny, mówię, ja świetnie mówię, bo jest faktycznie świetnym mówcą, ale tak z tym pisaniem to nie za bardzo, byłaby to jego pierwsza książka. No ja tak pewnego dnia siedzę sobie w domu i tak rozmyślam i tak rozważam, mówię: Panie Boże, Bobolo, może to ja powinienem napisać tą książkę z Benkiem. No i w tym momencie wywrócił się obrazek u mnie w domu, taki mały Boboli wizerunek. No i byłem taki trochę wstrząśnięty. Zastanawiałem się, czy to przeciąg, czy to jakiś po prostu zbieg okoliczności, ale od tej pory kilka dni chodziłem z tym w sercu. Ostatecznie spotkałem się z Benkiem, mówię: wiesz co, ja chyba z tobą muszę napisać tą książkę. I tak później kolejne okoliczności, o których mówiłem już wcześniej, z Józiem i tak dalej, potwierdziły to, że już stanąłem przed tym wyborem, nie miałem wyjścia, bo trochę byłem wcześniej oporny. I tak też zaprzyjaźniliśmy się jeszcze bardziej z Benkiem. On już też w międzyczasie był w Strachocinie, poznał księdza prałata Niżnika. Też znamienna historia i co jest też opisane w naszej książce, więc tak złapaliśmy się w taki bobolowy jedności pakt i tak powstały te Najpierw rekolekcje, które też przeżyliśmy w naszej parafii, aż później też pojawiła się szybko publikacja.
1: No to pójdźmy dalej. W takim razie trzeba tutaj powiedzieć, że ta książka to w podtytule zawiera takie zdanie. Rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. No i nie jest to pierwsza książka rekolekcyjna, bo przynajmniej dwa wspomniane tytuły, tutaj Serce Ojca i Dwa Serca, to były książki zbudowane na podobnym, w podobnej konstrukcji. Natomiast jest to pewnego rodzaju przygoda, która rozłożona tutaj została na 33 dni. Dlaczego akurat w ten sposób? Czy te doświadczenia z poprzednimi takimi rekolekcyjnymi publikacjami jakoś pokazały, że warto iść właśnie w takim kierunku? Czy to jest pewnego rodzaju kwestia, nie wiem, wynikająca z modlitwy, z rozeznania, albo taki pomysł, który no, był akurat na tę książkę?
2: Z jednej strony dotykasz takiej warstwy modlitwy, rozeznania, bo ja bardzo dużo czasu przed każdą publikacją staram się jednak modlić przed Najświętszym Sakramentem, robię notatki, szkice, rozważam, zastanawiam się. Natomiast w tym przypadku sprawa była o tyle jasna i oczywista, że poprzednie publikacje też były oparte o litanie i ten mechanizm był sprawdzony. Tu akurat był taki szczęśliwy traf u Boboli, że mieliśmy już 33 wezwania mamy w litanii. Więc no było to bardzo z jednej strony wspaniałe doświadczenie, bo te 33 dni to jest też dobrze znana nam układanka też w Polsce takich rekolekcji zawierzenia się właśnie Jezusowi przez niepokalane serce Maryi na podstawie traktatu świętego Ludwika Grignion de Montfort. I tutaj dokładnie ten mechanizm się sprawdził, bo też oprócz tych 33 wezwań mamy też etapy, trzy: formacyjne, wstawiennicze i zawierzenie. A słowotwórczo w ogóle świetnie się ułożyło, że litania do świętego Andrzeja Boboli kończy się 9 bardzo podobnymi wezwaniami, z których udało mi się napisać nowennę na trudne czasy. Więc summa summarum, Bobola nam tutaj bardzo pomógł i Duch Święty w Kościele, który ożywił już wcześniej właśnie w kulturze kultu tego świętego i utkał, można powiedzieć, te wszystkie wezwania. Stąd dołożyliśmy jeszcze dodatkowo, żeby przybliżyć troszkę tą warstwę, o której już mówiłeś, i męczeństwa, i takich znamiennych cech potwierdzonych przez Kościół w procesie kanonizacji właśnie Boboli przez papieża Piusa XII, no bo jak niewielu świętych akurat ma swoją encyklikę święty Andrzej Bobola, Invicti Atletae Christi, więc tutaj doskonale się to wpisało jako świetny komentarz teologiczny, co pomogło nam też zdobyć Nihil Obstat dosyć szybko na tą publikację i to też jest dla nas ważne, że jest to publikacja oczyszczona teologicznie i bezpieczna, jeżeli chodzi o tą warstwę do przeżywania tych medytacji. I to jest jak gdyby taki mechanizm, który jest sprawdzony, jest do tego jeszcze strona internetowa, bo Benek ma świetny głos lektorski i nagrał te medytacje na stronie patronpolski.pl, gdzie one są do odsłuchu. I myśmy też celowo nie włączyli tych rekolekcji na kanał YouTube, żeby uniknąć tych reklamowych szmerów, tych poruszeń. Są to rekolekcje głęboko kontemplacyjne, które wprowadzają nas właśnie w taką wewnętrzną ciszę, żeby wyhodować też w naszych sercach taki bobolowy aspekt spojrzenia też na Kościół, na nasze życie duchowe, na kondycję sakramentalną w naszym życiu, na rozmiłowanie się w Maryi. Słowem, jest to sprawdzona metoda i faktycznie setki osób przeżywają te rekolekcje i to pomaga im odkryć piękno tego świętego, ale przede wszystkim właśnie taki święty codzienny, który przychodzi na te trudne sprawy. Takie przesłanie, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich wiernych, zawsze posyła nam takich aniołów i takim aniołem jest właśnie dzisiaj święty Andrzej Bobola, czego sam doświadczyłem.
1: Wielu Polaków No, zna świętego Andrzeja Bobole właśnie tak z imienia i nazwiska, ale nie ma jakiejś głębszej wiedzy o tym. Może to się zmienia w ostatnich latach, może rzeczywiście ostatnie dekady trochę to zmieniły, ale rzeczywiście jest ten przydomek, który jest tytułem również książki, Mocarz Chrystusa, jakże adekwatny do niego. No, znając jego losy, można rzeczywiście zobaczyć, jak bardzo to do niego pasuje. Ten tytuł jest rzeczywiście poruszający, bo gdy oczywiście mówiliśmy o męczeństwie, no to już samo to, w jaki sposób on je znosił, to jest trzeba być mocarzem, naprawdę ponad nadmocarze, ale w ogóle jego życie, jego mocowanie się w ogóle z samym sobą. Z samym sobą. To jest, myślę, w ogóle jakieś takie zarzewie jego takiej walki o duszę, bo on ciągle walczył o siebie.
2: To prawda. I powiem szczerze, że święty Andrzej Bobola w ogóle odkrył w sobie powołanie do budowania jedności. I coraz bardziej dzięki temu zbliżał się do Boga, żyjącego w sercach braci, których spotykał. Dlatego stał się tym duszochwatem. Można powiedzieć, żywą Ewangelią, a nawet żywą monstrancją z czasem, bo ożywiony tym Słowem Bożym potrafił uchwycić te właściwe momenty, kiedy milczeć, kiedy słuchać oraz kiedy mówić. Szczególnie o tym, jak pielęgnować też tą jedność, która jest dzisiaj największym wyzwaniem Kościoła w tak scyfryzowanym świecie i tak skłóconym wewnętrznie. I posiadał w sobie taką świętą obojętność, bo nie zapominajmy, że jest to jezuita z krwi i kości. On czerpał przede wszystkim swoją formację ze świętego Ignacego Loyoli. I te nasze rekolekcje, można powiedzieć, jak pisałem, a że jestem też członkiem Faustynów w Łagiewnikach, to jest moja właśnie droga jezuicka, bo my kształtujemy się tam jako członkowie Faustynów właśnie na rekolekcjach formacyjnych w milczeniu, rozważając często ćwiczenia duchowe świętego Ignacego. I obecnie potrzebujemy bardzo słuchać się w tą wewnętrzną ciszę, żeby usłyszeć głos Boga, jakie tak naprawdę mamy dzisiaj zadania do wykonania, żeby ową jedność zacząć budować. I on odkrywa, że on nie jest chrześcijaninem na odległość. Jego spojrzenie ocalało strapionych na duszy. On był ciągle w trasie, on był głodny spotkania. I to jest coś, czego dzisiaj nam brakuje w naszych rodzinach, w pracy, w wielu burzliwych dyskusjach, w wymianach komentarzy. Dlatego doświadczamy niepokoju i takiego rozdarcia dzisiaj w relacji. Dzielimy się na wielu płaszczyznach. I finał takiego życia nie trudno przewidzieć, bo to widzimy. Wewnętrznie skłócone królestwo pustoszeje. To też jest taka myśl przewodnia w naszych rekolekcjach, bo brak jedności toczy jak rak naszą cywilizację. A antidotum na ten kryzys znajdziemy właśnie w życiu Boboli, który uczy nas, że Bóg wyrywa nas z wygodnictwa i sprawia, że odczuwamy owo poruszenie serca, aby kochać wszystkich i kochać zawsze. I to jest najtrudniejsze w dzisiejszych czasach.
1: No tak, no bo też on sam pokazał własnym życiem i męczeńską śmiercią, co to znaczy kochać do końca, i to według tych słów z Ewangelii, z kazania na górze, kiedy Jezus mówi: miłujcie swoich nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy tak was nienawidzą, a będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. No, to jest wezwanie dla chrześcijanina. No ktoś powie, no tak, no chrześcijaństwo to nie jest dla normalnych ludzi, no przecież, czegoś takiego się nie robi, a Jezus właśnie mówi: słuchajcie, wy robicie tak i tak, a ja wam mówię, teraz spójrzcie na to zupełnie inaczej i ja pójdę pierwszy i wam pokażę, jak to się robi.
2: Tak, bo Bóg nie wybiera apostołów, aby wykluczali innych, lecz aby wszystkich połączyli w jedno. I to jest trudne w tej różnorodności, ale to się udało, bo Boboli zapłacił za tą męczeńską śmiercią, ale jego echo tego męczeństwa do dzisiaj pracuje i jest coraz głośniejszy ten głos tego męczeństwa. Bo paradoks polega na tym, że Bóg pozwolił mu się wypowiedzieć najwięcej w tej chwili, bo Pius XII, o którym mówiłem, dokładnie opisuje w jednym miejscu w tej encyklice właśnie te wszystkie momenty najtrudniejsze. Oczywiście to jest dla wrażliwych osób trudne, nie do przełknięcia, ale też nie mamy się skupiać na tym męczeństwie, tylko właśnie na tym, z czego możemy dzisiaj skorzystać. I dla takiego współczesnego apostoła jedności takim pierwszym i najważniejszym krokiem w moim przekonaniu jest patrzenie na człowieka jak na dar. Ale najpierw musimy uzdrowić miłość w sobie, a następnie rozpoznać w braciach i siostrach właśnie Chrystusa. To przeciwdziała obojętności, która dominuje dzisiaj w kulturze też chrześcijańskiej. Niestety, to już papież Franciszek o tym mówił, jest kultura obojętności. I apostoł jedności nie żyje dla polubień, lecz idzie naprzód nawet wtedy, kiedy wszystko utraciło smak początku, co lubię powtarzać. I dzisiaj takie nasze oziębłe, beznamiętne serca, które z lekkością motyla oceniają innych, szczególnie w tej anonimowej odwadze, nie, mamy taki pióropusz po prostu i te pióra wyciągamy i tak wbijamy w braci w internecie kąśliwymi komentarzami. Musimy to zmienić, musimy się zatrzymać, musimy stanąć w prawdzie o sobie. Kim jestem, do kogo należę, co jest moim powołaniem w życiu, czy faktycznie to, co robię, ma sens. I współczesny świat też cechują takie tłumy skupione na sobie, wyczerpane własnym egoizmem. Obserwatorzy, eksperci od wszystkiego i od niczego. Bo Bola przychodzi i mówi, nie, stop, nie możecie tak żyć. Nie zbudujecie tak jedności. Ludzie, zastanówcie się, zobaczcie, co wy robicie. Patrzcie na moje życie. Nie po to, żeby się podniecać moją świętością, tylko ja wiem, że to jest trudne, bo ja oddałem za to życie, ale dzisiaj potrzeba przede wszystkim odnowić kulturę ciszy, milczenia. I tutaj kłania się właśnie kultura sakramentalna, która stanowi trzon tych rekolekcji. To jest ta kruchość eucharystycznej miłości Boga w tym kawałku chleba, która pokazuje niesamowitą moc miłości. I kiedy odnowimy kulturę sakramentalną, jak mawiał poprzednik Pius IX, wypowiedział proroctwa o naszym kraju, że Polska zwycięży Eucharystię. I to jest początek czegoś nowego. Odnowy. To jest ta nowa brzemienność wzajemnej miłości, której cechą charakterystyczną jest sakrament miłości jako jedność, której będziemy budować, będziemy się uczyć na nowo. I to jest też bardzo ciekawe, bo Bobola jest dla nas takim znakiem jedności z jednej strony, ale w optyce Eucharystii, będącej żywą, prawdziwą i stałą obecnością Chrystusa. Bo dzisiaj mamy problem w świecie AI, będziemy mieli duży problem, żeby oderwać się od algorytmu do zaufania, czyli pójść w stronę obecności Boga. Sztuczna inteligencja w sposób niesamowicie dynamiczny będzie budować na nowo emocjonalność człowieka. W ten sposób będzie zaburzony układ limbiczny, czyli ten dyrygent, pod batutą którego działają emocje, wyobraźnia, instynkty i pamięć. I ona nas będzie trenować, to nie my trenujemy AI, to ona będzie trenować nas do nowego życia i będziemy zwiedzeni, oszukani, kiedy nie będziemy szukać w Kościele obecności, kiedy nie uwierzymy w obecność właśnie sakramentalną naszego Pana. I tego musimy się przede wszystkim uczyć i o tym to też są w pewnym sensie te rekolekcje.
1: Zostańmy z tymi myślami na kilka chwil. Dzisiaj w kontekście duszochwata, czyli świętego Andrzeja Boboli, w cyklu Ludzie Boga, jak Państwo słyszą, również mówimy, a właściwie Państwa i mój gość Marek Zaręba mówi o potrzebie nawrócenia, że to nie jest tylko opowieść, to nie jest tylko żywot świętych, kolejny rozdział żywotów świętych, ale każdy święty prowadzi do Boga i tutaj chciałbym zwrócić też uwagę na to, co napisał jeden ze słuchaczy, Tomasz. Ważny cytat. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Te słowa wypowiedział święty Andrzej Bobola do kozaków, gdy w 1657 roku zażądali od niego wyrzeczenia się katolicyzmu. No właśnie. Do końca ewangelizował, do końca nawracał, do końca chciał prostować ludzkie ścieżki tak, by one prowadziły do Boga. O duszochwacie dzisiaj rozmawiamy i wrócimy do Państwa za chwilę. Marek Zaręba, jak wspomniałem, jest z nami autor książki Mocarz Chrystusa, czyli rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Wracamy po piosence na dalszy ciąg spotkania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: przyjaciel.
1: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
2: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Ludzie Boga, Duszochwat, czyli święty Andrzej Bobola. O nim dzisiaj rozmawiam z Państwa i moim gościem. Marek Zaręba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek, a ta najnowsza nas skłoniła do tego, żeby dzisiaj o świętym Andrzeju Boboli rozmawiać. Książka Mocarz Chrystusa, autorstwa Marka, wspólnie z Benonem Wylęgałą napisana. Już historia powstania tej książki tutaj została opowiedziana. Natomiast wracając do wątku, którym zakończyliśmy poprzednią część, czyli pewnego upadku, no nie tylko obyczajowości, czy takiej związanej z relacjami ludzkimi, z dobrymi relacjami, z kultywowaniem tych relacji, ale też relacji z Bogiem, czyli w gruncie rzeczy no, obserwowanego już od wielu dekad upadku wiary. To czy uważasz, że cechy charakteru Andrzeja Boboli są inspirujące dla współczesnych ludzi, którzy, no co by nie mówić, jednak starają się, rozpieszczeni przez czy to sztuczną inteligencję, internet. Już właśnie dzisiaj przeczytałem na pierwszej stronie w jednym z ogólnopolskich dzienników zajmujących się gospodarką, że nawet już sklepy z żywnością przenoszą się do sieci, więc niedługo nie będzie tak, że pójdziemy do sklepu i powiedziemy: dzień dobry pani Basiu, poproszę tam 15 deko szyneczki czy 25 deko sera, bo po prostu już będą albo maszyny, albo po prostu wszystko będzie przez internet. No, oczywiście to jest pewnie nieco dalsza perspektywa niż za tydzień, czy nawet za dwa lata, ale jeżeli przypomnimy sobie takie filmy, no kanony, kanon fantastyki naukowej, jak chociażby Terminator, który gdzieś tam w perspektywie zakończenia mówił o możliwej wojnie cywilizacji cyfrowej z cywilizacją ludzką, no to też stajemy w obliczu tego. No przecież nawet najwięksi twórcy modeli językowych sztucznej inteligencji apelują do rządów wielu krajów, aby spowolnić urzędowo, można powiedzieć, rozwój wprowadzania tychże modeli, nad którymi sami pracują. Więc to są ludzie, którzy chyba wiedzą, co się może stać, jeżeli ta sztuczna inteligencja no, zacznie się sama karmić sobą, krótko mówiąc. I człowiek jej nie będzie potrzebny do tego, żeby ją karmić, bo ona sobie znajdzie, że tak powiem, na skróty drogę do tego, żeby uzyskać autonomię. Oczywiście ja tutaj nie chcę wieścić jakichś katastroficznych historii, ale coś pokazuje w niepokoju, który nosimy w sobie już od wielu, wielu lat, że no, nie idziemy drogą, którą można nazwać drogą światła. No. Więc wracam do tego pytania, czy te cechy charakteru, no taka zawadiacka, powiedziałbym, chęć wadzenia się ze sobą, czyli z tymi swoimi trudnymi cechami, jak i również z walką o duszę innych, co, jak wiemy doskonale, nie jest rzeczą prostą, czyli takie upomnienie braterskie człowieka, który błądzi, dajmy na to, albo chęć pociągnięcia szczególnie bliskich osób w rodzinie, które oddalają się od Boga, żeby jakby wróciły do sakramentu, wyspowiadały się, wróciły na drogę wiary. No wiemy doskonale, że to są bardzo trudne rzeczy, a ten szedł po prostu między obcych ludzi, którzy no, wcale nie byli mu przeciwni.

0: godzinami skakać bez celu w internecie. I oczywiście masz rację, żyjemy w świecie algorytmów i to jest nieunikniony ten proces. Coraz więcej decyzji podejmują systemy, które analizują nasze zachowania, przewidują wybory, podpowiadają odpowiedzi, a nawet próbują tworzyć rzeczy za nas, które dotąd wydawały się wyłącznie przestrzenią tylko naszego działania, jak pisanie tekstów, malowanie obrazów, tworzenie muzyki czy sztuki. Sięgając do historii, do Boboli, widzimy tak naprawdę, że tam nie miał takich zasobów, takiego środowiska technologicznego. I my oczywiście w dzisiejszych czasach szukamy świętości. Tutaj papież Leon wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji w jego pierwszej encyklice i warto do niej sięgnąć, bo to jest taka lektura obowiązkowa. Z jednej strony uważa, że to jest szansa, z drugiej wielkie zagrożenie i faktycznie będzie świat się musiał zmierzyć z tą pokusą nadużycia. To jest ogromne niebezpieczeństwo, ale Jezus składa obietnicę, którą słyszał też Bobola. Będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Mamy też proroctwa wypowiedziane, szczególnie do Polski. Polskę szczególnie umiłowałem, mówi Jezus do świętej Faustyny. Jak będzie posłuszna mojej woli, wywyższy ją w potędze i świętości.
1: A, no właśnie, jak będzie posłuszna mojej woli.
0: Tak, ale proroctwa nie są gwarancją sukcesu. Dlatego powstaje pytanie, co się stanie z człowiekiem w świecie, w którym wszystko można wygenerować online, tak? To, co mówisz. Słyszałem ostatnio, że jakiś Chińczyk kazał się pochować w najnowszym Mercedesie, tak? A w Chinach gdzieś tam też są już pieniądze terminalne, jak nie wydasz, to do kosza. Dlatego paradoks naszych czasów polegać będzie na tym, że im więcej informacji będziemy mieli wokół siebie, tym bardziej będziemy samotni. Im więcej komunikacji, tym większe doświadczenie tej głębi samotności. Dlatego im więcej odpowiedzi, tym więcej pytań o sens. I to może być szansa z drugiej strony. Bobola przychodzi, żeby nas obudzić do innego życia, do bycia w obecności, do jedności, do spotkania w rodzinie, do ciepłego dialogu, do rozkochania się w tym, co istotne, bo człowiek nie żyje informacją, on żyje obecnością, tak jak Bobola. I tutaj zaczyna się różnica między algorytmem a sakramentem. Bo sztuczna inteligencja potrafi przewidzieć kolejne słowo, tak, owszem, potrafi analizować te dane, potrafi wygenerować tekst, ale ona nie posiada życia w sobie, ona nie kocha, ona też nie cierpi, ona nie tęskni, nie ufa. I to jest ogromny paradoks. I to jest tutaj taka droga do zwiedzenia współczesnego człowieka. Zawsze w Kościele była taka tradycja i taka głęboka myśl, że najlepiej się rozwijamy, kiedy studiujemy żywoty święte. Nieważne jakich, ale ogólnie świętych. Bobola jako taki mężczyzna z krwi i kości, taki Polak, patriota, który oddaje życie, może kogoś przerażać tej miękkiej miłości współczesnego świata, której szukamy, takiego komfortu też i w Kościele, i w charyzmatach, które dzisiaj też widzimy. Ale nie chodzi o to, żeby się z nim porównywać. My mamy od niego czerpać siłę, żeby on nam wypraszał ową moc do zbudowania świętości w tych czasach, w których żyjemy i umiejętność podejmowania postu cyfrowego. Bo to nie jest przypadek, że Bóg nie zostawił nam tylko księgi czy jakiejś idei Biblii i powiedział, radźcie sobie sami. On zrobił zupełnie coś odwrotnego, stał się obecnością. I to jest wielki paradoks chrześcijaństwa. Bóg nie zbawia świat przez algorytm, ale przez relacje. Nie przez doskonały system, ale przez spotkanie. I my, wierząc w żywot świętych i ich obcowanie, odpowiadamy na to zaproszenie. Bobola przychodzi konkretnie do Polaków. Pomogę wam, zacznijcie mnie czcić, jak mówi w objawieniach, a ja będę wam pomagał. Mogę dużo wyprosić dla Polski. Słowem pokazuje też, że ten kraj z jednej strony ma tą obietnicę świętości, mamy królową Maryję, którą kochał bardzo Bobola. Od młodości skakał, jak coś się udało, mówił, Maryja to sprawiła. Więc on pokazuje nam taki, po pierwsze, trudny, ale prawdziwy ekumenizm, jaki warto stosować, co może najlepiej niech będzie tematem innego naszego spotkania, ale pokazuje nam też, że algorytm działa według przewidywalności, szuka schematu, uczy się powtarzalności. Im więcej danych, tym lepsza odpowiedź. Ale miłość działa inaczej. Miłość przekracza schemat. Nie da się matematycznie przewidzieć przebaczenia,

0: śmierci, nie da się wyliczyć poświęcenia matki, nie da się zaprogramować współczucia, nie da się algorytmicznie opisać chwili, gdy człowiek po latach wraca do spowiedzi i zaczyna płakać. Inteligencja sztuczna nie będzie za mnie płakać w konfesjonale. To są przestrzenie, których nie da się wygenerować, bo miłość jest wydarzeniem, do czego zmierzę. I sztuczna inteligencja może wygenerować tysiące kazań Eucharystii, może stworzyć piękne obrazy ostatniej wieczerzy, może napisać wzruszające modlitwy, ale nie przemieni chleba w ciało, nie rozgrzeszy, nie położy dłoni na ramieniu człowieka tak, jak Bobola to robi, nie spojrzy w oczy tak, jak on to robi, nie będzie obecnością tak, jak on to robi, bo sakrament nie jest informacją o Bogu, czego uczy nas Bobola. Sakrament jest spotkaniem z Bogiem i to jest dla nas dzisiaj najważniejsze w Kościele.
1: No, piękne rzeczy mówisz i takie bardzo poruszające, ale ktoś powie, no dobra, ale my w tym XXI wieku doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście to wszystko, co stworzyliśmy, powinno nam służyć i powinniśmy mieć życie lekkie, bo ludzkość od zarania dziejów męczyła się w pocie czoła nad tym, żeby dojść właśnie do tego momentu, w którym jesteśmy, żebyśmy mogli puścić maszynę, która za nas będzie robiła różne rzeczy. A tutaj mamy świętego, który nie dość, że po prostu zakasał rękawy i się starał i o swoje życie przemieniać, jak i innych, to co jeszcze, jak wiemy dobrze, już z naszej rozmowy to wynikało i jeżeli Państwo nas słuchają, to dobrze pewnie wiecie, że skończyło się to męczeństwem i to bardzo okrutnym, to ktoś powie, no dobra, no ale co może nam męczeństwo kogoś powiedzieć człowiekowi XXI wieku, jak my właśnie od tego uciekamy, od tego, żeby się nie męczyć?
0: Tak, hedonizm jest kulturą przyjemności. Niedoświadczanie tych przyjemności jest stratą czasu i tragedią dla wielu ludzi. Ale to nie jest koniec świata, bo przypomnijmy, że Królestwo Jezusa jest królestwem paradoksów. Bóg przekracza człowieka i w swoich decyzjach, zamiarach i w działaniu. I to mnie fascynuje w Kościele i w Jezusie, że im bardziej świat będzie wirtualny, tym bardziej człowiek będzie głodny rzeczywistej obecności. Bóg dopuszcza taką sytuację. Sam mówi do świętej Faustyny, wszystko, co istnieje, jest zawarte w głębokościach mojego miłosierdzia bardziej niż w łonie matki. W ten sposób widzimy, że Bóg dopuszcza tą sytuację, która jest, bo w innym miejscu przeczytamy też w dzienniczku, że czy człowiek wie, czy nie wie, czy chce, czy nie chce, zawsze pełni moją wolę. Dlatego ja jestem przekonany, że właśnie w czasach rosnącej potęgi algorytmów sakramenty nie będą tracić znaczenia. Ja mam bardziej optymistyczne spojrzenie na to. Być może stanie się odwrotnie. Na nowo zajaśni sakrament miłości, którego nie pomieści żaden algorytm, i to będzie tak fascynujące, że ludzie pójdą za tym głosem. Może nie wszyscy, ale ci ochrzczeni na pewno. I to jest piękne, i ja o tym piszę też w książce, że nie walka z technologią, ale przypomnienie, że człowiek został stworzony nie dla algorytmu. Jezus mówi, że nie stworzyłem was dla cierpienia, ale dla wiecznego szczęścia. Słowem, nie zmierzamy do kresu, tylko do celu. Że nikt nam na tej ziemi nie zagwarantuje raju. Nie będziemy tu nigdy szczęśliwi w pełni. Nie ma sensu nawet za wszelką cenę szukać szczęścia, ponieważ dzisiaj ta droga staje się jeszcze bardziej aktualna, bobolowa, bo męczeństwo współczesnych czasów to jest depresja, smutek, lęk. Ale pytanie dlaczego? Ponieważ zatraciliśmy drogę od algorytmu do zaufania, od danych do obecności, od informacji do miłości, bo ostatecznie nie zbawi nas doskonała odpowiedź. Bobola przypomina nam o tym, zbawi nas ktoś, kto nas przekracza, kto jest obecny, czyli Jezus. I to wystarczy. Dziś pojawia się wielka pokusa, aby godzinami zadowalać się ekranem telefonu. Ale rekolekcje właśnie z Andrzejem Bobolą są zaproszeniem do składania naszych intencji temu świętemu, aby samemu się przekonać, że on nam będzie pomagał, będzie nas wspierał. Ja tego doświadczyłem, dlatego pierwszy rozdział naszej książki jest podtytułowany Śladami cudów świętego Andrzeja Boboli. Nie jakichś tylko spektakularnych, ale cudów codzienności po prostu, tak? I każdy z nas powinien poczuć się wezwany dzisiaj, by podjąć próbę, aby poprawić coś jeszcze w swoim życiu, w swoim sposobie myślenia, działania, relacji z ludźmi i z rodziną. I tego uczy nas Bobola. I tu warto nie skupiać się na tym męczeństwie, tylko na tej metanoi, na tym, na tej przemianie jego życia, że u Boga wszystko jest możliwe. Że z człowieka, który po ludzku się nie nadaje, staje się wielki święty.
1: Piękna puenta tej części, ale również zakończenie dnia, chociaż nie zakończenie programu. Półmetek nocnych świateł nam minął. Jesteśmy już po północy, tak więc zerwaliśmy kartkę z kalendarza, ale oficjalnie zrobimy to po piosence, kiedy wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy, bo będziemy razem do pierwszej. Dzisiaj w nocnych światłach cykl Ludzie Boga. Duszochwat, czyli święty Andrzej Bobala. On jest tego wieczora z nami, a opowiada o nim Marek Zaręba, Państwa i mój gość, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek i tej, którą najnowszej, która właśnie świętemu Andrzejowi Boboli jest poświęcona. Mocarz Chrystusa. Ta książka na Facebooku, tam link do książki Państwo znajdziecie pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie również Państwa zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją myślą, komentarzem, refleksją, to tam jest właśnie na to miejsce. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, a my wracamy za parę minut na dalszy ciąg spotkania.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy już czwartek, 11 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Będziemy razem jeszcze do pierwszej. Zapraszam Państwa do pozostania z nami, bo dzisiaj towarzyszy nam w cyklu Ludzie Boga postać niezwykła. Duszochwat, czyli święty Andrzej Bobola, jeden z patronów Polski, patron archidiecezji warszawskiej. I jest z nami też Marek Zaręba, Państwa i mój gość. Dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor wielu książek o duchowości i diecie, również o diecie duchowej, ale też o książkach, książek, które mają charakter stricte rekolekcyjny. I taką książką jest właśnie ta najnowsza, Mocarz Chrystusa, która poświęcona jest i postaci świętego Andrzeja Boboli, ale również rekolekcjom zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. No i tutaj trzeba zapytać o taką rzecz, Marku, bo wiele osób z tym się zmaga, z takim zrozumieniem tego, co to znaczy zawierzenie w chrześcijaństwie. No, wydaje się, że słowo jest takie dosyć proste, ale w gruncie rzeczy, jeżeli przenieść to na płaszczyznę duchową, no to ja słyszałem to z wielu ust, niejednokrotnie, expressis verbis. Słuchaj, ja nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy zawierzyć. A w kontekście szczególnie rekolekcji. No, co to są rekolekcje zawierzenia?
2: Zawierzenie to jest formacja naszego życia duchowego, jest to pewna droga. Wielu z nas żyje w ogromnej niepewności dzisiaj. Liczne kryzysy małżeńskie, problemy finansowe czy zdrowotne to codzienność, taka tkanka codziennego życia. I często jesteśmy przygnębieni, rodzi się w nas uczucie zniechęcenia. Ale podobnie jak Bóg posłał anioła do proroka Eliasza, jak wiemy, kiedy ten już tylko myślał o śmierci, teraz posyłał właśnie Bobole, który uczy nas, że choć opatrzność może działa w sposób nie zawsze cudowny, tak jakbyśmy sobie wymarzyli. To nie jest algorytm, którym możemy tam nad nim panować. Ale Bobola okazuje nam, że prawdziwych cudów doświadczają też ci, którzy mają odwagę podjąć ryzyko współpracy z łaską. Łaska współpracuje z naturą, więc zawierzenie to jest zbliżenie. Jest to spotkanie. Jest to modlitwa, która przekracza rozum. Boga dosięgamy nie rozumem, ale miłością. Jest to przede wszystkim miłosny uścisk, miłosny pocałunek. Dlatego my odnosimy się w rekolekcjach do sakramentu miłości, przynosimy jak gdyby to spojrzenie bobolowe na Jezusa. Wiemy oczywiście czasem, że odpowiedź Boga na nasze modlitwy jest wręcz natychmiastowa. Cieszymy się z tego, a w niektórych przypadkach odroczona w czasie. I wydaje się wtedy, że Bóg nie odpowiada. Tak? My się zawierzamy, oddajemy jedne rekolekcje, drugie, trzecie, czwarte, teraz z Bobolą, znowu coś nam tutaj wymyślili. Ale jednak Jezus mówi, rób to, bo kropla drąży dziurę w skale nie siłą, ale ciągłym kapaniem. Modlitwa nie jest środkiem znieczulającym, ale pomaga iść do przodu. Jak w przypadku naszych operacji, naszego wnuczka, które były 3 w jednym roku, to było trudne. Myśmy wylali morze łez, ale Maryja wołała do nas, dajcie te łzy w tę stągwie, a mój syn to przemieni w radość. Wasz smutek zamieni się w radość. I to się spełniło w bólu, w trudach. Dlatego Bobola nas uczy, że algorytm nie odpowie ci na te pytanie. Zabierz się Jezusowi, ja ci w tym pomogę. Zaufaj procesowi tego zawierzenia, ale pamiętajmy, że algorytm świata mówi cierpienie, ucieczka. Algorytm Jezusa mówi cierpienie, przemiana, życie, radość. Inna zupełnie konstrukcja. I nie wszystko zrozumiemy dziś. Uczniowie też Jezusa nie rozumieli, bo Bobola też nie rozumiał. On nie szukał tego męczeństwa, ono go spotkało. To było jak gdyby z dopustu Bożego. I pamiętajmy zawsze też, kiedy zawierzamy się o tej obietnicy. Jezus mówi, znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze. Nie mówi może, albo jeśli się uda. Jezus mówi z pewnością. I każdy smutek ma termin ważności. O tym nas uczy każde zawierzenie. Nie każdy ból kończy się szybko, jak wiemy, ale żaden nie trwa wiecznie. Dlatego trzeba odbierać ten dar trwałej radości. Zawierzenie to jest szukanie tej tkanki Ewangelii, czyli to jest radość. Świat daje radość zależną od okoliczności. To, o czym dzisiaj rozmawialiśmy już wcześniej. A Jezus daje radość zakorzenioną w obecności. Tego zawierzenie to jest właśnie forma rekolekcji, w których zmagamy się w pewnym, można powiedzieć, stylu rekolekcyjnym z naszymi słabościami. Ale na początku jest trud, a później na końcu zawsze jest radość, bo mamy to zaufanie, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. I to jest fundament, którego nikt nie może nam odebrać. To jest, można powiedzieć, taki wzór miłosierdzia. Obecność, zaufanie, czas, powiedzmy stracony na te rekolekcje, który, można powiedzieć, że znakiem równości jest zawsze przemienione serce. I może właśnie teraz Duch Święty mówi coś do ciebie, jak tego słuchasz, coś się rodzi w twoim życiu, taka zachęta, bo Bona się wprasza w twoje życie. Tak jak Jezus się wprosił do Zacheusza. Nie po to, żeby mu zabrać coś z jego życia, ale żeby mu coś przynieść. Zacheusz chętnie sam oddał nadmiar, który miał. My dzisiaj mamy nadmiar, umieramy z przesytu, z nadmiaru. Amerykanin średnio, który żyje 70 lat, mówiąc językiem dietetycznym, powinien zjadać przez ten okres życia 20 ton jedzenia. Taka wystarczyłaby kaloryczność, żeby dobrze żył. A zjada 40 ton. A z drugiej strony inni umierają z głodu. Co dwie minuty ktoś umiera z głodu na tej ziemi. Czyli jest brak równowagi. W naszym życiu jest też często brak równowagi. Dlatego zawierzenie może być czymś, czego jeszcze nie widzisz, tych owoców, ale czujesz już, że ten trud i zmęczenie to przyniosą, bo ogród życia duchowego nie rozwija się w jeden dzień. Najpierw pęka ziarno, później wyrasta nowe życie. Dlatego trzeba usiąść, zatrzymać się w rekolekcjach, wejść do swojego wieczernika i zapytać, co Jezus próbuje dziś we mnie narodzić i po co przychodzi do mnie Bobola. Jezus uwielbia pytania. My często dzisiaj zadajemy niewłaściwym osobom pytania, bo szukamy odpowiedzi w algorytmach, zamiast porozmawiać z Jezusem. I tutaj jest moim zdaniem problem. Rekolekcje zawierzenia właśnie w tym najbardziej pomagają.
1: No to sporo tutaj już usłyszeliśmy rzeczy, które mogą nam pomóc zrozumieć, ale tutaj ktoś powie, no dobra, zawierzenie to wystarczy po prostu zaufać, zawierzyć, znaleźć sobie taką chwilę, w której człowiek porozmawia z Bogiem, czy za wstawiennictwem świętych jakoś tą duszę uruchomi tak wertykalnie. No i właściwie mam to zrobione, nie? Mam to zrobione, więc teraz już jest piłeczka po stronie Pana Boga na jego boisku i ja czekam tylko na efekty. No bo skoro zawierzyłem, no to powinno to wszystko jakoś się stać, prawda? No więc tutaj trzeba moim zdaniem takie dosyć istotne pytanie postawić. Czym się różni zawierzenie od bierności?
2: Święty Andrzej Bobola, jeżeli sięgamy do tych rekolekcji, uczy nas, że Bóg może pozbawić nas pewności, którą dotąd mieliśmy. Nawet w czasie takich rekolekcji, ponieważ po każdym bolesnym doświadczeniu chce nam udzielić jeszcze większych łask, które nas przekraczają na początku. To też jest ważne. Rekolekcje i zawierzenie to jest czas duchowego oczyszczenia, uwalniania od negatywnych pożądań, które podważają dotychczasowe też przekonania nasze, często chore, dysfunkcyjne. I wtedy zacznie rozkwitać nasze apostolstwo, jest przemiana, jest metanoja. Nie wystarczą pobożne deklaracje, wysłane telegramy do świętych, odhaczone rekolekcje. Czy nawet osobista ofiarność, jakaś taka filantropia dzisiaj, tak? Taki handel z Panem Bogiem. Ja ci dam to, a ty mi dasz to. To jest często złudne. Święci zapraszają nas do wiary we wszechmoc Boga, która żyje z troską, spogląda na nas, owszem, ale miłość jest darem, ale też jest wyzwaniem. To jest sakramentalne. To jest też istotą, żeby spojrzeć dalej w przyszłość, na którą wszyscy czekają. Ukryty pod zasłoną eucharystycznego chleba, a często tego nie potrafimy doświadczyć. Jesteśmy uzależnieni od rekolekcji, od kanałów YouTube, słuchamy podcastów godzinami, ale nie mamy już siły pójść na Eucharystię w tygodniu. Tak? I to jest problem Kościoła dzisiaj. Karmimy się iluzją, faktami, ciekawostkami, memami, ale z drugiej strony tracimy prawdziwy smak miłości. I te rekolekcje z Andrzejem Bobolą są zaproszeniem do takiego zawierzenia w dobrym słowa znaczeniu. I tak naprawdę to zawierzenie otwiera przed nami bramę, w której czeka Jezus z czymś, co nas przekracza. Tak? Bo Jego miłość musi nas przekraczać. Jego ciepło, bliskość, współczucie, empatia. Coś, czego właśnie ten algorytm nam nie jest w stanie zagwarantować, jest właśnie po stronie takiego zawierzenia w dobrym słowa znaczeniu. To jest jak gdyby klucz, który mnie inspiruje do tego, abyśmy jeszcze, kończąc tą myśl, zrozumieli, że my dzisiaj fotografujemy masę, tysiące rzeczy. Ale Jezus nie mówi o tych rzeczach. Mowa jest o tym, co pozostaje w pamięci naszego serca, a nie smartfona. I o tym musimy pamiętać. Pamięć serca, słowem, to jest jak gdyby klucz, w którym przechowujemy największe skarby, czyli pierwsze spotkanie z Jezusem. Od tego się wszystko zaczyna. I do tego się wraca właśnie w czasie rekolekcji.
1: No dobrze, no to w takim razie jak odróżnić zaufanie Bogu od rezygnacji z odpowiedzialności za własne życie? Bo niejednokrotnie stykałem się z takim właśnie podejściem do kwestii, które być może są wynikiem albo wielkiej wiary tych ludzi, którzy to mówili, albo właśnie takiej wiary niedojrzałej, że jak jakąś sprawę Panu Bogu powierzyłem, no to już wiadomo, że ja nie muszę się tutaj o nic starać, bo to wszystko będzie tak jak trzeba, czyli tak jak mam ochotę. Trochę wracam do poprzedniej myśli, ale rozwijam ją już w stronę takiego konkretu, który no jest faktem, no to są rzeczy, które słyszałem na własne uszy.
2: Obsesja na punkcie planowania przyszłości może sprawić, że nie mamy wystarczającej uważności, jak Bóg działa. A jak w ogóle przeżywać nasze dziś? Nasz umysł, jako też psychoterapeuta, dietetyk, obserwuje w mojej pracy, że są pochłonięte przez wydarzenia, które prawdopodobnie nigdy nie zaistnieją. I to jest taka obsesyjna nadzieja. Podobnie może być z modlitwą, ponieważ nigdy nie mamy pewności, czy zostaniemy wysłuchani. Ale to jest paradoks, ponieważ modlimy się bez wiary często. Bez wiary, że już się coś wydarzyło. Nie widzimy tego, co Bóg nam daje. Słowem, nie mamy wdzięczności w sobie. Skupiamy się na brakach, a nie na zasobach, które posiadamy. To jest też ważne w dzisiejszych czasach. I Bobola uczy nas, że człowiek, który kieruje się rozumem, nie dokona żadnych cudów. A z drugiej strony, że Bóg jest bardzo cierpliwy i uważnie też słucha naszego wołania. Wie, jak, kiedy też odpowiedzieć. Co więcej, daje nam możliwość przemiany naszego życia, co jest najważniejsze w moim przekonaniu. Wystarczy sobie, a propos tego, co mówisz, przypomnieć tą przypowieść o dwóch synach, który ojciec prosi, aby poszli pracować do winnicy. Jeden z nich natychmiast mówi tak, jednak później nie idzie, drugi natomiast mówi nie, lecz ostatecznie idzie do pracy. I te dwie sytuacje ukazują nam nasze życiowe postawy. Musimy w rekolekcjach też sobie zrobić takie ćwiczenie duchowe. Czy kiedy Bóg mówi idź, idę, czy ja mam swoje jak gdyby plany na wszystko, a z Bogiem tylko potrzebuję porozmawiać, kiedy mi się podoba. Taki Jezus z praju, jak ktoś kiedyś powiedział, tak? Nie, święty Bobola był sprzymierzeńcem Bożego marzenia przede wszystkim o miłosierdziu. I on, jak wiemy, nie wypowiadał wielu słów. Przekładał raczej je na gesty miłości. I to jest dzisiaj najważniejsze. On nie gonił ślepo, tak jak my dzisiaj, za rzeczami tego świata, lecz za spotkaniem z człowiekiem. I to moim zdaniem jest dzisiaj kryzys największy w Kościele. Brak takich wspólnot, takich ruchów, które by się rozwijały w taki sposób właśnie relacyjny. Żeby stawiać granice nieuporządkowanym pragnieniom i ocenom. I tego właśnie uczy nas też droga z Bobolą. On nie zniechęcał się, szedł, aby pomagać. I doświadczenie tego duszochwata okazuje też nam, że żadne trudności i lęk nie są niepokonane, pod warunkiem, że nie mierzymy się z tym sami, o czym mówisz. Tak, Bóg posyła nam nieustannie tych aniołów, Bobola jest jednym z nich. A wielu z nas żyje w ogromnej niepewności dzisiaj. I tak już będzie, bo takie są czasy. Natomiast wiara musi przekraczać rozum, co nie jest łatwe, dlatego musimy iść razem. Nikt nigdy w pojedynkę świętości nie osiągnął i o tym jest przesłanie i o tym są też te rekolekcje.
1: Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po tę książkę, bo duszochwat święty Andrzej Bobola, który dzisiaj nam patronuje w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Ludzie Boga, jest również patronem tej książki i osobą, która jest w niej obecna. Jeżeli ktoś chce z jego pomocą pogłębić relacje z Panem Bogiem, ale też z ludźmi, którzy są wokół, w rodzinie, w środowisku, w naszym wspólnocie i z samym sobą, to też zachęcamy do sięgnięcia właśnie po tę książkę, bo ona jest pewną drogą. Mocarz Chrystusa, taki jest tytuł najnowszej książki Marka Zaręby, dzisiaj Państwa i mojego gościa, autora licznych książek, ewangelizatora, rekolekcjonisty i dietoterapeuty. Wracamy do Państwa za chwilkę, zapraszając nieustannie na Facebook. Tam pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa refleksje i komentarze. Tam również linki do książek Marka Zaręby, zarówno tych związanych z duchowością, jak i z dietoterapią. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Ludzie Boga jesteśmy razem z Duszochwatem, czyli ze świętym Andrzejem Bobolą i z Markiem Zarembą, dietoterapeutą, ewangelizatorem, rekolekcjonistą, autorem licznych książek i tej najnowszej, która stała się przyczynkiem do naszego spotkania, Mocarz Chrystusa, która jest zachęceniem, zachętą do wejścia w taki proces, w drogę rekolekcyjną zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Rozłożony ten proces na 33 dni. Kiedy mówiłeś, Marku, o tym naszym zagubieniu, no trzeba tak to chyba wprost nazwać, no to warto również spojrzeć na to, co jest, co leży u podstaw tego zagubienia, bo oczywiście możemy przyjrzeć się naszej rzeczywistości i powiemy, no tak, tutaj rozpraszacze, tu elektronika, tutaj internet, tutaj właściwie nie trzeba chodzić do sklepu, tutaj nie musimy się specjalnie męczyć, bo wyjdziemy i mamy aplikację na hulajnogę, która nas podwiezie, albo wsiadamy w coś tam i no, no wszystko mamy dobrze zorganizowane. No tak, tak to wygląda, że jeżeli się pomęczymy trochę, no to, to na pewno niewiele. No, przynajmniej z grubsza tak to może wyglądać. Natomiast ja bym poszedł bardziej w głąb, że to, że wchodzimy w tę rzeczywistość dosyć łatwo i korzystamy z niej do tego stopnia, że właściwie gubimy rzeczy, które są dla nas ważne, które stanowią jakąś istotę naszego człowieczeństwa, no to moim zdaniem od pytania, dlaczego współczesnemu człowiekowi tak trudno zawierzyć, które właściwie zawarte jest w tym, co już przed chwilą powiedziałem, to ja bym poszedł dalej. Jakie lęki, jakie obawy, jakie powiedziałbym nawet no, trochę głębiej, takie podstawowe atawizmy może nawet blokują ludzi przed oddaniem Bogu kontroli nad swoim życiem. Jak byś to widział?
2: Najbardziej przekracza nas milczenie Boga w obliczu strapienia. Kiedy modlimy się, zawierzamy, jak to mówimy kolokwialnie, szturmujemy niebo i nic. I sam też doświadczałem w życiu takich sytuacji trudnych. Tak? To nie jest łatwy moment, kiedy Bóg próbuje też naszą wiarę. Natomiast miłość Boga nie opuszcza człowieka w chwili nieszczęścia i potrzeby. On nie oddala się. To jest kolejny paradoks. Kiedy nawet błądzimy, robimy jakieś głupstwa, kiedy wydaje nam się, że nasza modlitwa jest bez sensu. On przyjmuje wszystko, bo Bóg uczy nas właśnie tego, że milczenie Boga w obliczu strapienia tylko przez wiarę i miłość mogą być pełne nadziei. I właśnie w ten sposób przygotowujemy się też do ostatniej, największej próby naszego życia, do śmierci. No, każdy z nas ma jakiś termin ważności. Życie i śmierć dalej prowadzą ze sobą dialog. Tracimy dzisiaj bliskie osoby, które kochaliśmy i zawsze mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Ale święty Bobola uczy nas, że ten ostatni krok nastąpi, ale ważne, żebyśmy byli w drodze, bo my Ewangelię głosimy naszym życiem, nie stojąc w miejscu. Dzisiaj to, co mówisz, jesteśmy często zamknięci w biurach, wygodnych apartamentach, przy komputerach, prowadzimy taką polemikę jak tygrysy klawiatury, kopiujemy, wklejamy bezpłodne komentarze. Natomiast Ewangelię głosi się całym życiem. Sam się tego uczę z pokorą. To nie jest łatwe. Takim sercem pałającym tą miłością braterską. I trzeba zrobić sobie taki rachunek sumienia, zadać sobie takie pytanie, jak kocham. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze w zawierzeniu. Czy zawierzenie zmienia moje życie wewnętrzne? To jest podstawa. I Bobola to jest taki święty męczennik, który do końca ma serce przepełnione taką pasją. I to nie jest łatwe do naśladowania w tych czasach, w których żyjemy. To, co mówisz, no jest bardzo wygodny moment cywilizacyjny. I jesteśmy też leniwi duchowo często. Albo mamy skrajność, która też powoduje, że szukamy takiej religijności od ekstazy do ekstazy, kiedy jej nie doświadczamy, jesteśmy smutni. A bobola jest dla nas taką ikoną z jednej strony tego męczeństwa, co może niektórych przerażać, nudzić, ale on ma potężne zasoby wstawiennicze. On dysponuje niesamowitym magazynem łask, które Bóg mu udziela dla nas. Ale można powiedzieć, że często jest bezrobotny. Nie, mamy taką małą wiarę w to zawierzenie. Często spodziewamy się tego natychmiast, a to nie przychodzi. I on nam towarzyszy w sposób żywy, bardzo wyraźny, zwłaszcza w naszych cierpieniach. Ja tego doświadczyłem, kiedy mieliśmy właśnie te trudne sytuacje, operacje, szpitale, wylane łzy, niepewności. Też modliliśmy się o cud, którego nie doświadczyliśmy w taki sposób, jak nam się by wymarzył. Ale ostatecznie Bóg dokończył dzieło. Lubię powtarzać, że Jezus nigdy nie uzdrowił trędowatego od pasa w dół, a niewidomego tylko na jedno oko. Ma swój sposób, ale uzdrawia od początku do końca. Nie zawsze tak, jak nam się podoba, ale zawsze w sposób definitywny i ostateczny. I taki był też niezachwiany w wierze, mimo gruźki, torpór, święty Bobola. On był wytrwały w tych cierpieniach, ale dzisiaj współczesne pojęcie męczeństwa to jest tak naprawdę nasza codzienna walka z egoizmem, z wygodnictwem, który dominuje też w naszych sercach. To jest taki wirus, który toczy nasze życie wewnętrzne. Nie musimy dzisiaj przelewać krwi tak jak Bobola. No, to trzeba też sobie zapamiętać, o tym też piszemy w książce. Ona już została przelana, teraz trzeba zasoby wykorzystać. Nasza wiara musi być posłusznym i pewnym nadziei oczekiwaniem, że Bobola, jak się za coś zabiera, to też to dokończy. I to będzie dobre. Będzie wszystko dobrze i będzie dobre. Ponieważ Bóg, który jest Panem życia, wybiera najlepsze momenty na wszystkie wydarzenia. I z tym mamy często problem. Dzisiaj wszystko jest ASAP, na wczoraj, natychmiast. Kurier, niech przywiezie mi najlepiej. Przed chwilą zamówiłem, już za godzinę powinien być. I nasze oczy są skierowane za mało ku niebu. Mamy za mało tęsknoty za niebem. Bo serce, które nie jest utkwione w eucharystycznej miłości, usycha. Bo ono szuka znowu w tych algorytmach tego szczęścia, w tym, co jest sztuczne. Zwróćmy uwagę na samo nazwanie algorytmu. Sztuczna inteligencja. Musimy sobie to uświadomić. To jest sztuczne, to nie jest prawdziwe, to jest sztuczne. Jest inteligencją, która jest podobna do naszej, ale nigdy nie zastąpi tego. I to jest największa walka, która się będzie toczyć w naszych sercach pomiędzy światem wirtualnym, a realnym i obecnością Boga. I tego uczy nas właśnie też wiara w Kościele katolickim, wierzyć w świętych obcowanie i zawierzeć się nie byle komu, nie byle jak, nie byle co, ale zastanowić się nad tym zawierzeniem. Co to dla mnie znaczy? I to jest przesłanie tych rekolekcji. To jest droga kontemplacyjna, zdumienie i zachwyt. Jeśli mogę sięgnąć jeszcze do tych myśli, o którym pisze psychiatra niemiecki Manfred Spitzel w doskonałej książce Cyfrowa demencja, on jako naukowiec udowadnia, że ta cywilizacja zmierza do upadku, ponieważ utraciła głębokość kontemplacji, zdumienia i zachwytu. Jest cyfryzowana, mózg jest cyfryzowany i trzeba detoksu postu cyfrowego, żeby odkryć na nowo tą warstwę, o czym często marzymy, ale nie potrafimy nawet tych marzeń zdefiniować. Słowem miłość Boga, która nie opuszcza człowieka w chwili nieszczęścia i potrzeby, której bardzo dzisiaj pragniemy.
1: No tak, to wtedy wydaje się, że to wszystko, o czym mówisz, jeżeli zacznie działać w sercu człowieka, no to on zaczyna też... Ta hipotetyczna nowa osoba zaczyna inaczej funkcjonować jakoś w świecie, bo też ta rzeczywistość, która nas otacza, przestaje być punktem odniesienia. Ale jak tutaj już mówiłeś...
2: No bo ona jest tylko bladym cieniem.
1: Właśnie.
2: Jeżeli spojrzymy na Ducha Świętego i jego kreatywność i zobaczymy świat, jak został stworzony, jak jest ożywiony, to... I jakkolwiek się nie rozwinie ta sztuczna inteligencja i robotyka, to będzie blady cień w porównaniu z mistycznym ciałem Chrystusa, który jest obecny na tej ziemi. I my mamy w tym udział. I to jest fascynacja. Jestem dzieckiem królewskim, dzieckiem Boga. Jeżeli mnie to nie fascynuje, to zostanę zjedzony przez te algorytmy. Ale żaden algorytm nie pomieści Eucharystii. I to jest nasza siła w Kościele. I o tym musimy sobie ciągle przypominać.
1: To spójrzmy jeszcze na to, bo mówiłeś o tym, że, no zresztą tutaj wystarczy spojrzeć na okładkę, nie zaglądając jeszcze do środka i widzimy, że to są 33-dniowe rekolekcje zawierzenia, więc pytanie, czy to jest jednorazowy akt, czy proces, to już właściwie mamy z góry rozpoznane. Ale jak rozpoznać, że rzeczywiście zaczynamy ufać Bogu? Jakie błędy, twoim zdaniem, najczęściej popełniają osoby, które próbują żyć duchowością zawierzenia?
2: Po pierwsze, czasem wydaje nam się, że to odhaczanie jest takie ważne. Ja przygotowałem specjalnie taki, sięgając do poprzednich publikacji rekolekcyjnych, taki stworzyłem nowy rozdział pytania i odpowiedzi, czyli kiedy najlepiej rozpocząć te rekolekcje, jak wytrwać w rekolekcjach przez te 33 dni bez zniechęcenia. Czy jest na to jakiś sprawdzony sposób? Oczywiście, bo podczas rekolekcji możemy doświadczyć wielu niespodziewanych sytuacji. Nie mamy wpływu ani pewnej kontroli nad tym, co w naszym życiu nas spotka. Najważniejsza jest jednak ufność. Bo Jezus ciągle powtarza, że jedynym naczyniem, którym czerpie się z Jego miłosierdzia, jest ufność. I większa ufność, tym więcej dusza otrzyma. I o tym też są te rekolekcje. Bo Bola mówi z kolei, zacznijcie mnie czcić, a ja będę wam pomagał. No i to wystarczy mu zaufać temu Boboli, tak? Bóg mi go posyła, takiego anioła, bo Bola widocznie jest do tych spraw najważniejszy. Kiedy ja mam głęboką relację z Faustyną i ona mnie zawsze załatwiała jako sekretarka Boga mnóstwo innych rzeczy, nagle, kiedy był problem z naszym wnuczkiem, musiałem iść do Boboli z tym tematem. To był inny kaliber, tak? Można powiedzieć. To też jest piękne. Życie duchowe nie będzie wtedy nudne. I to jest też istotne, że jeśli z różnych przyczyn nie uda się przeżyć pewnych 33 dni, nie zniechęcajmy się tym. Tak? Bóg nie wynagradza za efekty, lecz trud podjęty z miłości ku Niemu. I On widzi w ukryciu, zna nasze życie, ten ból, rozczarowanie, bo często żyjemy w rozproszeniu. Nie zawsze udaje się nam wszystko dokładnie zrealizować, nawet gdy wszystko dobrze zaplanujemy. Nadchodzi czas modlitwy, a tu nagle pstryk, telefon, SMS, trzeba jechać, tu, tam, siam. Nie chodzi o to, żeby to było idealne. Chodzi znowu o miłość, bo podejmując te kolekcje zawierzenia, już u progu jesteśmy adresatami tej miłości Boga. Sama myśl, tęsknota za Bogiem już jest modlitwą. Ale kiedy przyłożymy się do tych rozważań, nie po to, żeby je odhaczyć, wyślemy ten bobolowy telegram z intencjami, to już jest gwiazd niezwykle miły Bogu. Bóg najbardziej cieszy się z naszej tęsknoty za Nim. A dzisiaj to tracimy, bo Polak średnio skacze bez celu w internecie 3 godziny dziennie. Ktoś policzył, to jest 1,5 miesiąca w roku życia bez celu. Gdybyśmy to zamienili na coś bardziej owocnego, mielibyśmy piękną ojczyznę, piękne rodziny i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzeba stanąć w potrzebie tej łaski, potrzebującymi przebaczenia, radości, pokoju serca, bo wszyscy tego pragniemy. A Jezus natychmiast zbliży się do nas czułością i sprawi, że ujrzymy wszystko na nowo. Ja tego doświadczam ciągle. Moje życie to jest ciągłe zawierzenie, od rana do wieczora. To jest taki planer miłości. Ja już 16 lat jestem codziennie na Eucharystii. Nie dlatego, że ja jestem jakiś wyjątkowy, tylko ja o to nieustannie proszę i zawierzam się Jezusowi. Panie, przemień tak mój dzień, abym mógł być z Tobą na ucznie miłości. I miłość obecnie jest też bezdomna Jezusa eucharystycznie, niekochana. Jezus się żali, że jest oziębłość, obojętność serc ochrzczonych, którzy odwracają się od Niego plecami. Dlatego my, jako dusze eucharystyczne, do których Bobola nas zachęca, aby z takimi się stawać jak On, wynagradzamy całym sercem za tą oziębłość i to jest jak gdyby misja dla polskiego Kościoła. Miłość wynagradzająca, która ma potężną siłę sprawczą, której nie wykorzystujemy. Pierwszy piątek miesiąca, pierwsza sobota. Słowem miłość wynagradzająca, która koi też zranione serce Jezusa. Podejmując rekolekcję, musimy o tym pamiętać, że opatrując rany innych, opatrujemy swoje własne. I to jest najważniejsze przesłanie.
1: Krótka przerwa. Wrócimy do Państwa po piosence na ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światach, które, no śmiem powiedzieć, że są no, mini rekolekcjami wprowadzającymi do tych rekolekcji, które są istotą naszej rozmowy. Mianowicie 33-dniowe rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. To jest podtytuł książki Mocarz Chrystusa, której autor dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Marek Zaremba jest z nami, dietoterapeuta, ewangelizator i rekolekcjonista, a rozmawiamy w cyklu Ludzie Boga o duszochwacie świętym Andrzeju Boboli. Ale właściwie tak naprawdę, gdyby przyjrzeć się naszej rozmowie, to rozmawiamy o zagubionym sercu człowieka, który żyje w wieku XXI, zapominając o Bogu i o nim, o właśnie naszym Stwórcy, naszym Ojcu, ma przypomnieć nam święty Andrzej Bobola. To też zachęcam Państwa do kliknięcia w link zamieszczony przeze mnie na Facebooku, link do tej książki. Tam na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, Państwo znajdziecie zarówno link, jak i przestrzeń do swoich komentarzy. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze do nas napisać, to około 20 minut mamy na to. Wracamy za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. Ten program, ten dzisiejszy wieczór poświęcony jest w ramach cyklu Ludzie Boga Duszochwatowi, czyli świętemu Andrzejowi Boboli, któremu poświęcona jest również książka zatytułowana Mocarz Chrystusa. Rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Autor tej publikacji, tych rekolekcji, Marek Zaręba jest z nami, dietoterapeuta, publicysta, ewangelizator, rekolekcjonista. I ostatnie chwile tego wieczora też z tymi rekolekcjami spędźmy. Jak wygląda ich struktura? Jak przygotować się do przeżycia tych rekolekcji? Czy można je przejść samodzielnie? I jak dużo czasu potrzeba dziennie nad pracę z tą książką?
2: Niezwykle prosta konstrukcja. To jest też nasz zamysł, aby to było zjadliwe. Tak jak wspomniałem, publikacja posiada nihil obstaw, więc jest też dokładnie sprawdzona pod kątem czystości teologicznej, więc można bezpiecznie zanurzyć się w ten świat zawierzenia ze świętym Bobolą, będąc pewnym tego, że tutaj nie ma żadnych zagrożeń duchowych. Te etapy są istotne, etap formacyjny, wstawienniczy, zawierzenia, nowenna, i dodatkowo jeszcze na końcu znajduje się taki rozdział Mocarze Chrystusa, żeby pogłębić ten apostolski rys, bo być może odkryjemy jakiś taki charyzmat bobolowy w naszym życiu i będziemy mogli podążać dalej tą ścieżką. Natomiast takie znamienne na wstępie tych rekolekcji są cztery cechy apostolstwa właśnie świętego Andrzeja Boboli, które nas przekonują do tej drogi formacyjnej. Jest to dość istotne. Tutaj pierwszy z nich to jest właśnie apostoł Maryi. My sięgamy też tutaj w tych krokach do Magnifikat, tych proroczych słów wypowiedzianych przez, wręcz wyśpiewanych przez Maryję. Ja lubię w ogóle powtarzać, że Bóg nie daje nigdy niczego na zapas. Musimy zatem stale rozwijać sobie to pragnienie i głód Jego obecności, w którym będziemy płodni. Też miarą naszego zawierzenia, o czym dzisiaj rozmawiamy, Jezusowi, ależ przed niepokalaną Matkę. To jest właśnie też znamienny rys bobolowy. Święty Bobola odkrywa prawdziwą tajemnicę szczęścia, czyli ten sekret bycia najmniejszym na wzór Najświętszej Dziewicy. I zaczynamy właśnie u progu rekolekcji od tego apostolstwa Maryi. I do każdego tego kroku podłączone są wybrane wezwania z litanii. Mamy też kontemplację tego obrazu, o którym mówiliśmy na początku. Przepiękne arcydzieło polskiego malarza Boja Wojtowicza Andrzeja, który odtworzył tą twarz Boboli z czaszki relikwiarza z Warszawy Rakowiecka. Więc ta kontemplacja obrazu pomaga nam też w tym zachwycie i zdumieniu od tej warstwy współczesności, czyli kultury obrazu. Nie wpatrujemy się w jakiś obszar AI, jakiejś animacji, tylko jest to namalowany, przepiękny, wybitny obraz, który daje jeszcze większą głębię przeżywania tych rekolekcji. I to szczęście, które wypełniło Maryję, jest również naszym szczęściem, bo Bobola uczy nas właśnie tego zachwytu, zdumienia nad Matką Kościoła. I taki prawdziwy apostoł Maryi, który chce podążać za tym zawierzeniem, wpatrując się w niepokalane serce, odkrywa, że apostolstwo będące taką doskonałą miłością nie ma nic wspólnego z próżnym aktywizmem, czego dzisiaj nam nie brakuje niestety w Kościele. Dużo szumu, mało miodu, mówi święta Faustyna o duszach gadatliwych, tak? Które nie dojdą według tej parafrazy z dzienniczka, którą cytuję właśnie, do świętości. Bóg w duszy milczącej może najbardziej działać bez przeszkód słowem. I tego dzisiaj się uczymy też pewnego milczenia, aktywnego milczenia. Bo apostoł Maryi stale zajmuje się potrzebami też Kościoła według swojego powołania. Czy to w życiu konsekrowanym, czy świeckim. Dlatego to pytanie, które stawiasz, dla kogo te rekolekcje? Dla każdego. I dla kapłana, i dla siostry zakonnej, i dla świeckiego, dla rodziny, dla wspólnoty, dla parafii. Myśmy dwukrotnie już przeżyli te rekolekcje przed publikacją książki jeszcze w naszej parafii. 33 dni cała parafia przechodziła. Mamy zamkniętą grupę na WhatsAppie, kilkaset osób. które cyklicznie przychodzą te rekolekcje pod hasłem Mocarze Chrystusa. I więc zawsze możemy się włączyć w taki szturm modlitewny, bo tam się wymieniamy intencjami. Jest to taka żywa tkanka, dynamiczna. Ale można też przeżywać te rekolekcje bardzo intensywnie.

0: pomaga, że coś się dzieje, że są różne mniejsze lub większe cuda, że doświadczają bliskości Boboli w sposób czasem zaskakujący, bo to jest też taki jego ulubiony styl. Jest taki konkretny. Trudno mu czegoś w ogóle odmówić, można by powiedzieć, tak? I on wie też, o co prosić. To też jest tajemnica tych ambasadorów miłosierdzia, można powiedzieć, współczesnym językiem. To nie są jakieś celebryci na pokaz, tak? Że mamy teraz och, ach, robić nad tym obrazem. Przeciwnie. I to jest taka ścisła i wyjątkowa relacja pomiędzy właśnie Bobolą i Maryją. Mnie to zafascynowało. Maryja uczy nas świętości, jakich pragnie Bóg od nas, w naszym powołaniu, w naszych czasach. I obecnie w sposób szczególny właśnie Maryja jest blisko swoich wybranych apostołów, takich trochę czasów ostatecznych, trudnych, nie? I to jest właśnie ten bobolowy zamysł i to zaproszenie, aby też oddać się tej królowej apostołów, które ukazuje nam misję, w której nie każdy dzień będzie pełen słońca oczywiście. Musimy stale mieć w sercach słowa naszego Pana. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Jam zwyciężył świat. Ewangelia Jana nam o tym przypomina. To też jest ciekawe, bo jak zobaczymy na tą Ewangelię zacytowaną, to jest Jan 16, a 16 to jest dzień bobolowy w kalendarzu, bo wiemy, że świętujemy w maju. A jest to werset 33, czyli 33 dni rekolekcji, więc jest takie hasło bojowe z Ewangelii Jana, w której też Maryja kształtuje w nas wiarę, miłość oraz nadzieję, że wieczna młodość Kościoła zapewni ostateczne zwycięstwo, którego nikt nam nie zdoła nigdy odebrać i żaden algorytm tego nie pomieści. To jest dla nas taka pociecha, takie bogactwo apostolstwa, czyli rozpoznanie Chrystusa zmartwychwstałego, który towarzyszy nam do końca w sposób definitywny. Co więcej, stale obecny jest w sakramencie miłości. I zakochany właśnie w tym ołtarzu apostoł nowych czasów, zatopiony w tej eucharystycznej więzi, odkrywa każdego dnia w zdumieniu sekret miłości eucharystycznej nieznany nikomu innemu. Czego doświadczył Bobola? Dlaczego on był gotowy na takie męczeństwo, na takie życie? Bo on żył Eucharystią, on stał się żywą hostią. Mamy wielu takich świętych w Kościele, czy Faustyna, czy Matka Święta Teresa, Kalkuty i tak dalej, i tak dalej. Oni tak naprawdę odkryli sekret duszy eucharystycznej. I to jest dla nas wyzwanie i to jest dla nas zaproszenie. Całe te rekolekcje są bardzo eucharystyczne i bardzo zakorzenione właśnie w Maryi, która jest z nami w Kanie Galilejskiej. Kończąc tą myśl i składając te intencje z Maryją i z Bobolą, Maryja wie, o co prosić. Widzimy to w Kanie Galilejskiej, tak? Ona widzi nasze potrzeby, zanim my je dostrzeżemy. A Bobola jest tym, który pomaga nam osiągnąć to, aby unieść te ciężkie stągwie, często napełnić je łzami, czy pokuty, czy cierpienia, a Jezus przychodzi w odpowiednim momencie, niespodziewanie i przemienia to w wino radości. I tego możemy się spodziewać. Słowem trzeba się modlić z ufnością otrzymania, bo na tym polega nasza wiara.
1: No właśnie, i to też jest duże wyzwanie, bo oczywiście możemy wierzyć w różne rzeczy, które sobie zamarzymy, albo które rzeczywiście są głęboką potrzebą serca. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście jest jakaś granica między tą wiarą, która wynika z naszych, z takiego głębokiego zaufania do Boga, a tą wiarą, o której Jezus mówi do apostołów. Gdybyście mieli wiarę prawdziwą, to powiedzielibyście tej morwie: przesadź się i zasadź w morzu. Albo tej górze, prawda? Znamy Ewangelię, wiemy doskonale, co Jezus tam mówi, więc rzeczywiście jest to pytanie o naszą wiarę. Jak ona wygląda? Czy my ciągle musimy jej szukać? Czy rzeczywiście zawierzenie pomaga nam na to, żeby osiągnąć taki poziom zaufania do Pana Boga, że ta wiara faktycznie daje nam możliwość dojścia z Panem Bogiem do takiego poziomu dialogu, który również będzie owocował tym, o co prosimy, jeżeli to jest szczególnie ważne, istotne, a nawet takie przekraczające, powiedziałbym, prawa tego świata.
0: No ale zwróćmy uwagę na tą Ewangelię, którą cytujesz. Jezus nie mówi, kiedy się to stanie, że ta morwa przejdzie tą drogę. Tam nie ma mowy o czasie. Mówi, że się to dokona. Jezus uzdrawia, kogo chce, jak chce i kiedy chce. Jest Panem czasu. Ja doświadczam bardzo dużo takich

0: tých cudov v mojej práci ako dietetik, kedy ľudia zmagajú sa s rôznymi chorobami. Ale často je to proces, bo przyczyną tych chorób jest coś, o czym wie Jezus, i gdyby On tą osobę cudownie uzdrowił, nie dał jej przejść jakiejś drogi, to to uzdrowienie byłoby próżne, puste. Ta osoba by szybko wróciła do starego stylu życia i znowu by się wszystko posypało. I kiedy się modlimy, wszystko nabiera w ogóle zawsze niepowtarzalnej wartości. Jednak to, co lubię powtarzać, modlitwa nie jest środkiem uspokajającym. Droga wiary to jest droga zaufania, że Bóg wie lepiej. I to jest trudne. To jest najtrudniejsze dzisiaj wyzwanie dla nas. Tak? Oddać ster naszej duszy Jezusowi w każdej sytuacji. Łatwo się mówi o zaufaniu, wierzę, kiedy się wszystko w miarę dobrze układa. Ale kiedy lecimy głową w dół i ktoś nam mówi zaufaj, no to pukamy się w głowę. Co ty do mnie mówisz, człowieku, zobacz. No? Dlatego potrzebujemy wspólnoty, eklezji. Kogoś, kto nas będzie podtrzymywał. I tutaj Bobola uczy nas właśnie, bądź wspólnotowy, nie idź sam, nie jesteś bezludną wyspą, nikt w świętości nie zdobył w pojedynkę. Musisz mieć Kościół, musisz mieć wspólnotę, musisz mieć ludzi przede wszystkim, którzy cię kochają. I to jest podstawa w naszych modlitwach. Modlitwa też jest pozwoleniem, aby Bóg nas prowadził za rękę drogą, która Jemu się podoba. Nie znaczy, że ona jest zła w tym momencie. Jednak ona prowadzi nas do dobrego celu. Jednak nasza modlitwa trafia zawsze do centrum czułości Boga. To jest pewne, który kocha nas jak ojciec. I w przypadku naszych rekolekcji, zawierzenia, idziemy przed Jego tron ze świętym Andrzejem Bobolą, właśnie mocarzem Chrystusa, który oddał życie w męczeńskiej śmierci, a teraz wyprasza nam potrzebne siły i łaski. I ta przelana krew ma potężną moc stawienniczą. Ten duchowy przyjaciel uczy nas, że Bóg nie jest szorstki ani zbyt wymagający. Przeciwnie, zna nasze słabości i wie, jak im zaradzić. Tylko Mu trzeba zaufać. I to jest podstawa.
1: Mówisz o przelanej krwi i dobrze wrócić na koniec naszej rozmowy do tego męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, bo poniósł wielkie rany, które odebrały mu życie, życie doczesne, ale zyskał życie wieczne. Tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na te osoby, które chciałyby wejść w ten proces rekolekcyjny, i to jest ostatnia kwestia, którą chcę zamknąć naszą rozmowę, to po pierwsze, czy zawierzenie może pomóc osobom noszącym jakieś głębokie urazy, właśnie rany, ale też pytanie, które się zawiera w tym, drugie pytanie, które w jakiś sposób jest połączone z tym pierwszym, czy nierozwiązane zranienia mogą mieć wpływ na życie duchowe?
0: Oczywiście, że tak, bo grzech ciężki szczególnie powoduje zmiany w psychice, w tym układzie limbicznym. To jest proces, który można dokonać w sposób definitywny, ostateczny, w sakramencie takie uzdrowienie. Sam Jezus mówi do Faustyny, kiedy ją uzdrawia w taki sposób: widzisz, córko, mnie nie krępują żadne prawa. W jednej chwili mogę dać ci więcej, niż zapragnąć zdołasz. Bóg jest wszechmocny, wszechmiłujący. I nadchodzi czas w takich rekolekcjach zawierzenia, kiedy dokonają się na pewno różne rzeczy. I również cuda nadprzyrodzone, to jest pewne, bo Bóg już to zamierzył przed założeniem świata. To się tylko musi wypełnić. Nasze decyzje jednak nie są w tej drodze bez znaczenia, ponieważ nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale również nie jesteśmy dziećmi przymusu. Musimy decydować. To jest podstawa. Dlatego gdybym miał zachęcić do rekolekcji zawierzenia naszych, zresztą jakichkolwiek, to zawsze bym stawiał na Eucharystię. Lubię powtarzać, że lepiej nudzić się z Jezusem na adoracji, niż skakać bez celu w internecie, mówiąc tym językiem naszego dzisiejszego spotkania, tych rozmów, które dzisiaj toczyliśmy, tak? I to jest podstawa. I często pytamy, dlaczego pomimo ofiarnych wysiłków zawierzenia Bogu naszych spraw, nieustannej modlitwy za przyczyną wielu świętych patronów, nie zawsze otrzymujemy to, o co prosimy. Czasem w sposób po ludzku niezrozumiały, wręcz spotykają nas jeszcze trudniejsze sytuacje, które nas przytłaczają. Jak to zrozumieć? Ktoś powie. Propozycja naszego Pana jest odważna, zaskakująca i śmiała. Bóg prosi nas o odwagę i ufność. Tylko to, nic więcej. Proś, proś, proś do skutku. Na pewno ci odpowiem. Nie wiem jak, ale czekam na tą odpowiedź, ona przychodzi.
1: Marku, książka ma 270 z okładem stron.
0: Tak.
1: Które zdanie z tej książki napisane przez ciebie najpełniej oddaje jej przesłanie?
0: Jest to słowo poznania, które dostaliśmy na mszy świętej, pisząc książkę. Ja to usłyszałem podczas liturgii i zapisałem to właśnie jako to, co nas po prostu zachęca do konkretnej tej formacji z Bobolą. Jest to Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, werset 21. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. I tym mocarzem jest właśnie Bobola w tych konkretnych rekolekcjach. Także możemy być spać spokojnie, kiedy zawierzymy się temu świętemu. Dlatego zapraszam z całego serca do udziału w tych rekolekcjach. To na pewno nie będzie czas stracony.
1: A link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam również linki do innych publikacji Państwa i mojego dzisiejszego gościa. Był z nami Marek Zaremba, dietoterapeuta, ewangelizator, rekolekcjonista, autor licznych książek, publikacji, Jaglany Detoks. Tutaj wymienię Medycynę Świętej Hildegardy, Dwa Serca, Serce Ojca. No i ta najnowsza, która była przyczynkiem do naszego spotkania dzisiejszego, zatytułowana Mocarz Chrystusa, czyli rekolekcje zawierzenia ze świętym Andrzejem Bobolą. Dziękuję Ci serdecznie, Marku, za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, czym się z nami podzieliłeś, za wszystkie myśli, za to wielkie, takie duchowe poruszenie, które, mam nadzieję, powstało w sercach naszych słuchaczy, za sprawą duszochwata świętego Andrzeja Boboli, który dzisiaj nam patronował w tym wydaniu Nocnych Świateł w cyklu Ludzie Boga. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję.
0: Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam. Dobrej nocy.
1: Bóg zapłać wielkie. Dzięki serdeczne. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Zaczynamy o 23:00. Program trwa 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików zamykamy, bo 2071 wydanie Nocnych Świateł dobiegło końca. W czwartkowy wieczór zapraszam w cyklu Echa Historii. Rozmawiać będziemy o komunistycznych obozach represji w Polsce, a gościem Państwa i moim będzie Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek historycznych, między innymi tej, którą będziemy jutro czytać, do której się będziemy odnosić, zatytułowanej Obozy Pogardy. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Nocne światła. Nocne światła.